0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.
1: Chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach

zapatrzona w okna ekran. Nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest środa, 17 czerwca.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się z bliską ci osobą, w bezpiecznym i przyjemnym miejscu, w którym możecie spokojnie porozmawiać.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Jezus zachęca uczniów, aby w praktykowaniu swojej wiary pamiętali o Bogu, który widzi w ukryciu. O Bogu, który zna dogłębnie ich serca i wie, czego im potrzeba. O Bogu, który docenia małe gesty wypływające z miłości. Jakie uczucia rodzą się w Tobie na myśl, że Bóg wie, co obecnie przeżywasz?

Jezus ostrzega, że pobożność na pokaz może być wyrazem zakłamania. Wynika ono często z osobistych kompleksów, deficytów oraz chęci bycia zauważonym i chwalonym przez innych ludzi. Prawdziwą relację buduje się na gestach, które nie potrzebują rozgłosu. Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, w której zrobiłeś coś dobrego, o czym wiesz tylko ty i Bóg.

Praktyka dobrego postu i jałmużny ma swoje źródło w modlitwie. Czynna miłość wobec innych ludzi ma swój początek w spotkaniu z Ojcem za zamkniętymi drzwiami, w zaciszu własnej izdebki. Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj zobaczyć, do jakiego działania czujesz się zaproszony po dzisiejszej modlitwie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Na zakończenie wróć do obrazu Boga, który widzi w ukryciu. Pozostań jeszcze przez chwilę przy Jego spojrzeniu pełnym miłości.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Drodzy słuchacze, oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina i prosimy o chwilę cierpliwości.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi.
1: Kochani bracia i siostry, drodzy kapłani, bardzo serdecznie Was witam tutaj na Jasnej Górze, w Kaplicy Matki Bożej, gdzie gromadzimy się, by wspólnie sprawować tą najświętszą ofiarę. I chyba wszyscy możemy powiedzieć, że dobrze, że tutaj jesteśmy, będąc fizycznie, czy łącząc się duchowo poprzez media, szczególnie poprzez transmisję Radia Jasna Góra. Dla nas to spotkanie z Bogiem i z Marią w tym miejscu to doskonała okazja do tego, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić, żeby pobyć trochę przy Jezusie, przy Maryi, która nieustannie na Chrystusa nam wskazuje. To dobra też okazja do tego, aby uczyć się być po prostu całym sobą przy Bogu, szczególnie w modlitwie, do czego też dzisiaj nas zachęca Chrystus. Zróbmy więc wszystko, żeby ten czas spotkania z Bogiem przy boku Maryi dobrze przeżyć. Złóżmy na ołtarzu swoje sprawy, swoje intencje, to z czym przychodzimy, ale otwórzmy się na to wszystko też, co Pan Bóg chce nam dzisiaj ofiarować, abyśmy, gdy już do swoich domów wrócimy, do swojej codzienności, mogli też być świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Pośród Was bardzo serdecznie też pragnę powitać pielgrzymów z Bystrzycy, z diecezji rzeszowskiej, z księdzem Leszkiem i wszystkich Was tutaj pielgrzymujących. Ksiądz Przemysław, który przewodniczy tej Eucharystii, modli się za siostry Albertynki z Opalenicy, dobrodziejów parafii Maksymiliana Marii Kolbego z Lubonia. Ksiądz Karol modli się o Boże błogosławieństwo w rodzinie Stanisławy i Edwarda, ojciec Antoni za świętej pamięci Piotra Altmana w pierwszą rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny oraz poleca duszę w czyśćcu cierpiące. Ja miłosierdziu Bożemu polecam świętej pamięci Ingrid, prosząc też o łaskę nieba. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Bogu wiadomych. Złóżmy swoje intencje, otwórzmy swoje serca, a księdza Przemysława prosimy o przewodniczenie liturgii.
0: Wiele zwrotów miało życie świętego Alberta Chmielowskiego. Może jesteś następująco. Było to ciągłe odkrywanie powołania Bożego, które zostało w końcu odnalezione w służbie pomocy najbardziej pogardzanym, biednym mieszkańcom Krakowa. Pięknie te poszukiwania, odkrycia wyraził kardynał Karol Wojtyła w homilii ku czci brata Alberta, wygłoszonej z okazji 50-lecia jego śmierci. To najważniejsze jest człowiek i okazywana mu miłość, dobroć, miłosierdzie. Wystarczą nawet drobne gesty. Prośmy zatem za wstawiennictwem też patrona dnia o taką wrażliwość serca dla nas, abyśmy potrafili w każdym zobaczyć brata, umieli być dobrzy jak chleb. Przeprośmy Boga za to, że często nie potrafiliśmy być pełni dobroci, życzliwości dla spotkanych ludzi, że nie widzieliśmy w nich swoich bliźnich. Panie Jezu, który jesteś obecny,

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego brata Alberta, aby dostrzegł najbardziej ubogich, opuszczonych, znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za Jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa.

Obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody. Takie się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy żądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz pośród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzył i wołał: ojcze mój, ojcze mój, Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu i wziął płaszcz Eliasza, który spadł na niego z góry, i uderzył w wody. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I rzekł i uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Oto słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na

0: W rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, jak to dobrze, że nasz Ojciec, który jest w niebie, widzi wszystko, co jest ukryte. Bo dzięki temu na modlitwie nie trzeba tak się spinać o jej przebieg i o to, jak nas widzą wtedy inni. Mamy wtedy dużo więcej pokoju i możemy skupić się na tym, co jest najważniejsze, a nie na tym, co drugorzędne i nieistotne. Tylko czy w to wierzymy i ważniejsze, czy taką modlitwę właśnie praktykujemy. Jeśli ktoś praktykuje codzienną, stałą modlitwę, dobrze wie, ile to nieraz sił, energii i czasu potrzeba, by przymusić się do niej i wytrwać w tej modlitwie. Nic w tym dziwnego, bo skuteczna modlitwa to po prostu wygrana walka duchowa, a każda walka, jak wiadomo, po prostu pochłania siły i czas. Jakże trudna musi być zatem modlitwa kogoś, kto oprócz skupienia się na Bogu, wejście w Nim, w wyłączną relację, walczy jednocześnie o względy ludzkie, tak jak to opisuje dzisiaj Jezus. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, by oni was widzieli. Nasza uwaga nie jest na tyle podzielna, aby zrobić dobrze jedno i drugie, aby, jak uczy psychologia, skupienie uwagi to bardzo zasobożerna czynność dla mózgu. Dlatego Jezus zaleca dziś, abyśmy uczynków pobożnych nie wykonywali, by zwrócić na siebie uwagę, i chce nam w ten sposób po prostu pomóc. W ten sposób, gdy odpadną nam z uwagi rzeczy drugorzędne, forma, dobór słów, zastanawianie się, jak naszą modlitwę ocenią inni, troska, by inni widzieli w nas pobożnych ludzi, to właśnie wówczas możemy skupić się na tym, kto tu jest najważniejszy, a więc na spotkaniu z Ojcem, na trwaniu w miłości Jezusa, na poddaniu się prowadzenia przez Ducha Świętego. Kochani, życie pokazuje, że na modlitwie chcemy czasem po prostu ugrać zbyt dużo rzeczy naraz. I oprócz tego zadowolenia Ojca, chcemy też zadowolić i innych, i siebie, czyli mieć i pociechy, i przyjemności, ale i upoważanie u innych. Ale przecież nie do tego służy modlitwa. Bo jak ktoś chce zabiegać o opinię innych, niech szuka innych sposobów, ale nie przez świętą modlitwę. Poza tym zabieganie o dobrą opinię u innych może świadczyć o tym, że ktoś nie zna jeszcze swojej tożsamości dziecka Bożego i nie wie, kim tak naprawdę jest w oczach Bożych. I dlatego tu mamy też i ciekawy mechanizm, w którym dosłownie sprawdza się ewangeliczne zdanie: kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie, a kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Bo kiedy przebywamy systematycznie w obecności Boga na modlitwie, wtedy umacnia się nasze poczucie wartości, bo właśnie tu, na modlitwie, najbardziej odkrywamy, jak patrzy na nas Bóg, a przez to coraz mniej zależy nam na opinii innych. Gdy tego spotkania z Bogiem zaczyna brakować, jest go mniej, tracimy poczucie własnej wartości i zaczynamy żebrać o nie u innych. Im zatem więcej i lepiej się modlimy, tym większą mamy pewność siebie i poczucie własnej wartości. Im gorzej się modlimy i walczymy o ludzką opinię, tym faktycznie gorzej się modlimy i coraz bardziej walczymy o ludzką opinię kosztem modlitwy. I to tylko od nas zależy wybór, na kim chce się na modlitwie skupić. Na Bogu, czy na ludziach, bądź sobie. Gdy więc zaczynamy modlitwę, odłóżmy na bok inne sprawy i dajmy ten czas naprawdę na wyłączność Bogu, bo On w tej naszej osobistej modlitwie jest najważniejszy. On wszystko wie, wszystko rozumie, ale chce, żebyśmy po prostu z miłością przy Nim byli. Jemu ten czas się po prostu należy, a dla nas jest to po prostu niezbędne do życia i normalnego duchowego funkcjonowania. Oczywiście nie jesteśmy tytanami i rzadko kiedy uda się tak zamknąć w tej izdebce własnego serca, że cudownie zapominamy o naszych sprawach. To nie w tym rzecz. Chodzi bardziej o to, by na modlitwie priorytet naszych myśli, naszego czasu, naszego serca nadać Bogu i w ten sposób wszystko, czym żyjemy, podporządkować Jemu, mówiąc duchowo w tej modlitwie: Boże, to Twój czas, a to moje życie, które przedstawiam Tobie, a Ty się nim zajmij. Jeśli, kochani, nauczymy się być cali w danej czynności, modlitwa to modlitwa, rozmowa to rozmowa, odpoczynek to odpoczynek, zyskujemy wtedy ogromny pokój serca, bo każdy odcinek czasu wykorzystujemy jak najlepiej. Nasza uwaga nie jest podzielona wtedy, dlatego nie tracimy zbędnej energii i w ten sposób przez każdą czynność, którą wykonujemy w najbardziej efektywny sposób, jednoczymy się z Bogiem. Uczmy się zatem dziś prostej modlitwy, gdzie modlitwa jest rzeczywiście modlitwą, a nie targowaniem czy miejscem na zdobywanie uznania w czyichś oczach. Nieprzypadkowo wielcy znawcy duchowego życia nauczają: wejdź cały, zostań sam, wyjdź inny, przemieniony. I o taką zdolność rozmowy z Bogiem prośmy także dzisiaj dla nas wszystkich. Amen.
1: Wzywając orędownictwa świętego brata Alberta tutaj przed wizerunkiem naszej Pani Królowej Polski, przedstawiajmy Bogu nasze modlitwy. Boże, napełnij światłem darami Ducha Świętego tych, których wzywasz do wyłącznej służby dla Twojego Kościoła. Niech ich posługa oraz świadectwo życia pomagają wszystkim ludziom odnaleźć drogę do Ciebie. Ciebie prosimy. Boże, umacniaj w jedności Twojemu prawu stanowiących prawa dla sprawnego funkcjonowania ludzkiej społeczności. Niech źródłem ich satysfakcji uświęcenia staje się służba dobru wspólnemu, jakim jest dostatnie, sprawiedliwe życie społeczeństwa. Ciebie prosimy. Boże, wspieraj emigrantów, ich rodziny szukające godziwych warunków życia. Niech wykonywana przez nich praca oraz integracja w nowych środowiskach będzie również promocją ludzkiej godności. Ciebie prosimy. Boże, błogosław posłudze spieszącym z pomocą najuboższym, najbardziej potrzebującym. Szczególną modlitwą otaczamy siostry Albertyngi. Niech obecność aniołów dobroci, miłosierdzia zaowocuje rozprzestrzenianiem się ludzkiej życzliwości we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Boże, okaż miłosierdzie zmarłym z naszych rodzin, z naszej wspólnoty, tym zmarłym, za których teraz polecamy Matce Bożej te sprawy, intencje. Niech wejdą na uczcze radości w Twoim wiecznym Królestwie. Ciebie prosimy. Jezu, Boże, pomóż nam, jasnogórskim pielgrzymom, obecnym na tej Eucharystii, stać się prawdziwymi świadkami Twojej obecności, opatrzności. Niech spełniane przez nas dobre uczynki będą rzeczywiście wyrazem naszej pobożności i oddania się Tobie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który swoją mocą możesz uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, Boże Twoje.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech nas przyjmie ofiarę Twoim, na cześć Twojego imienia, a także na Kościoła.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej, swoim miłosierdziem.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym bratem Albertem, Janem Pawłem II, z błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, posileni ciałem, krwią Chrystusa, pokornie Cię prosimy, abyśmy umieli dzielić się z innymi tym, co otrzymaliśmy dzięki Twojej miłości. Za przykładem świętego brata Alberta, który naśladując swojego syna, naszego Pana i nauczyciela, stał się sługą braci przez Chrystusa.

Gra nam w głowach ta dyskoteka, to oczywiście zespół ma nam na antenie Radia Rodzina przy mikrofonie Edyta Exner. Dzień dobry wszystkim, budzimy się rano, zapowiada się przepiękny dzień i cały ten tydzień będzie bardzo słoneczny i bardzo gorący. W sobotę ma być upalniej, w niedzielę nawet do 34 stopni. A niedziela właśnie, to będzie moment przesilenia letniego, pierwszy dzień lata. Będziemy podpowiadać dzisiaj, jak możecie go spędzić we Wrocławiu, w okolicach Wrocławia. Szykuje się dużo różnych ciekawych imprez i o tym na pewno będziemy mówić. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby eksplorować Dolny Śląsk, który skrywa nieodmiennie bardzo wiele tajemnic, bardzo wiele ciekawych miejsc do odkrycia. Jeszcze w tym mogą pomóc również dobre połączenia kolejowe z Wrocławia. Teraz wracamy do muzyki i na dobry początek dnia, żeby się jeszcze lepiej obudzić, zespół The Knack.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Polska szykuje się do przyjęcia większej liczby amerykańskich żołnierzy. Maja Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dziś dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega ubezpieczyciel. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10, a to może oznaczać, że nie załatwimy wielu spraw, a kolejka się wydłuży. Dlatego lepiej zaplanować wizytę po godzinie 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS albo aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o przyjęciu uchwały Rady Ministrów upoważniającej szefa Ministerstwa Obrony Narodowej do podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Jak podkreśla rzecznik, to przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o kolejnych żołnierzach amerykańskich w naszym kraju, tak by żołnierze ci mieli gdzie stacjonować.
2: Od bardzo wielu lat wszystkie kolejne rządy zabiegały o to, żeby na terytorium Polski była obecność wojsk sojuszniczych, szczególnie Stanów Zjednoczonych. I tutaj wszystkie rządy, myślę, są bardzo konsekwentne. Wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność była stała, a nie rotacyjna. W związku z tym rząd musi poczynić bardzo szczegółowe przygotowania do tego i tutaj to jest uchwała rządu, która upoważnia ministra obrony narodowej do tego, żeby takie działania przygotować.
1: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była także jednym z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Zostały niecałe 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+, na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
4: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
5: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
4: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Wczoraj przyszło potwierdzenie, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego.
1: Wimbledon zaczyna się 29 czerwca. Dzika karta dla Maji oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków. Będzie to także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak i broniąca tytułu Iga Świątek.
7: Minęła 7, a we Wrocławiu 15 stopni. Temperatura rośnie dzisiaj maksymalnie. Będzie tutaj 25 stopni, słonecznie, ciepło. Jest nieduża szansa na opad deszczu. Ciśnienie atmosferyczne póki co niskie, ale rośnie jakość powietrza dobra. W pozostałej części Dolnego Śląska również słonecznie, lokalnie mogą wystąpić opady deszczu w Strzelinie, Dzierżoniowie, Legnicy, Jeleniej Górze. Ale mimo wszystko dzisiaj piękny, ciepły, słoneczny dzień.
8: Reklama.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
12: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
11: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
12: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
13: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
14: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: Już 7 minut po godzinie 7 budzimy się razem z Radiem Rodzina za oknem. Promienie słońca wyglądają za jakichś takich pojedynczych chmurek. Czeka nas naprawdę piękny dzień, a przed nami też piękny weekend. Dużo się będzie działo we Wrocławiu i w okolicach. Będziemy się telefonicznie na pewno łączyć z Oleśnicą, bo tam szykuje się festiwal wina i sera, jeśli dobrze pamiętam jego nazwę. I będziemy opowiadać właśnie o tych specjałach, to w niedzielę. A w sobotę czeka nas Noc Świętojańska w Leśnicy. Będę o tym za chwileczkę opowiadać, bo to będzie takie święto wokół różnych spektakli. Bardzo dużo się tam będzie działo teatralnie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Warto się tam wybrać i odwiedzić Zamek Leśnicki, jeśli nie mieliście jeszcze okazji, bo to też piękne miejsce. Będą warsztaty, strefa dla dzieci. Za chwilkę opowiem o tym więcej. A teraz zaczynamy od śniadania u Tiffany'ego z zespołem Deep Blue Something.

Już 15 minut po godzinie 7 zbliża się pierwszy dzień lata i tradycja pokazuje nam, że ten moment przesilenia letniego może być

bardzo hucznie obchodzony. Ten obyczaj największą popularnością cieszył się w przeszłości wśród ludów słowiańskich, a związane z tym wydarzeniem nazywano wówczas Nocą Kupały. Noc Kupały również się dzisiaj świętuje. Noc Kupalna, Kupalnocka, Nocą Sobótkową albo Sobótką. I gdy to pogańskie święto zostało wcielone w obrzędowość chrześcijańską, w nieco zmienionej formie obchodzi się je również teraz pod nazwą Nocy Świętojańskiej. Noc Świętojańska swoje korzenie ma w praktykach, w praktykowanych w cyklu rocznym przez dawnych Słowian zwyczajach. I z biegiem czasu weszła właśnie do obrzędowości chrześcijańskiej i ma związek z letnim przesileniem słońca, czyli najdłuższym dniem w roku. Takie podejście stanowi przykład adaptacji przez Kościół katolicki świąt typowych dotąd dla pogan. Co ciekawe, Noc Świętojańska obchodzona jest nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach europejskich. O ile wspomniana wcześniej Noc Kupały jest obchodzona w najkrótszą noc w roku, czyli zwykle z 21 na 22 czerwca, o tyle Noc Świętojańska przypada w Wigilię Dnia Świętego Jana Chrzciciela, a więc w noc z 23 na 24 czerwca. Dawniej twierdzono, że Noc Świętojańska jest niebezpieczna, ponieważ budzą się wtedy złe moce, które pragną zawładnąć światem. Jednak ludzie starają się im w tym przeszkodzić. Kluczową rolę odgrywa tutaj blask bijący od ognia, który ma za zadanie odstraszyć złe moce, czarownicę odspędzić zły urok. Bez względu na to, jaką używa się nazwy dla tego wydarzenia, Noc Świętojańska zawsze jest kojarzona ze szczęściem i bogactwem, mitycznym nastrojem i tajemniczą atmosferą, i tego dnia bardzo często odbywają się jakieś różne festyny, jakieś różne przesiadywanie przy ognisku do późnego wieczora, i będę mówić o tym, co się będzie działo tego dnia, właściwie nie dokładnie w tą noc, ale 20 czerwca w Leśnicy, bo tam właśnie szykuje się Noc Świętojańska pełna przeróżnych atrakcji. Nie wiem, czy będzie ognisko, mam nadzieję, że tak, bo w tradycji powinno stać się zadość. O tym wszystkim za chwileczkę.

Przed nami noc świętojańska, która przypada w Wigilię Dnia Świętego Jana Chrzciciela, a więc w noc z 23 na 24 czerwca i związane z nią są ciekawe zwyczaje. Obrzędem takim dosyć ważnym jest spacer po lesie i poszukiwanie kwiatu paproci, który zakwita tylko raz w roku, a kto go znajdzie, ma zagwarantowaną pomyślność. Istniał ponadto taki zwyczaj zbierania ziół z magicznymi właściwościami, takich jak dziurawiec czy bylica, które miały moc zapewnienia dobrego zdrowia. Kolejna znana tradycja to gromadzenie się w pobliżu rzeki. W takich okolicznościach przyrody panny na wydaniu puszczają na wodę wianki z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, to wróżyło to szybkie zamążpójście, a gdy utonął lub zaplątał się w sitowiu, dziewczyna niestety nie miała szans na znalezienie męża. Warto podkreślić, że w związku z nocą świętojańską dziewczęta puszczają wianki, które wcześniej własnoręcznie wykonały i do momentu wrzucenia ich do wody nosiły je na głowie jako gustowną ozdobę, będącą uzupełnieniem stylizacji. Są one wielobarwne oraz pięknie pachną, no i pewnie są zrobione z tych ziół, były zrobione z tych ziół przynoszących pomyślność. Dzisiaj też zdarza się, że robimy wianki, nie przywiązujemy jednak chyba tak dużej wagi do jakichś właściwości kwiatów, bardziej pociąga nas ich po prostu zapach i kolor. To, że są piękne.

17 czerwca 1939 roku w Tokio urodziła się Ludmiła Jakubczak, piosenkarka i tancerka. Po maturze postanowiła wziąć udział w radiowym konkursie dla piosenkarzy amatorów. O jej niekwestionowanym talencie dowiedział się kompozytor i aranżer Jerzy Gabriel Abratowski. Niestety jej sen o karierze trwał tylko

W 2012 roku Bruce Springsteen ustanawia nowy rekord. Tego dnia prezentuje najdłuższy w historii sceniczny występ. Podczas koncertu w Madrycie zagrał 32 piosenki, nie schodząc ze sceny przez niemal 4 godziny.

17 czerwca 2005 roku umiera Karl Mellor, basista i jeden z założycieli zespołu Soul Asylum. Grupa największą popularność osiągnęła na początku lat 90. dzięki takim hitom jak Runaway Train.

1943 roku urodził się Barry Manilow, piosenkarz, autor tekstów oraz producent muzyczny.

1971 roku pianistka i wokalistka Carole King na szczyt amerykańskiej listy wprowadziła krążek Tapestry. Płyta na czele zestawienia pozostawała przez 15 tygodni.

To zespół Pustki na antenie Radio Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 8. Teraz krótko o tym, co czeka nas 20 czerwca. Mowa o Nocy Świętojańskiej. Choć Noc Świętojańska przypada w Wigilię Świętego Jana Chrzciciela z 23 na 24, to w zamku OPT we Wrocławiu w Leśnicy już 20 czerwca to będzie pod takim hasłem wianki, koncerty i mapping na zamku. No i właśnie to, co wymieniłam, się wydarzy tego wieczoru, ale zaczniemy już od 11. Będzie to spektakl Bajkobus Tesla W.S. Edison. Spektakl oparty na faktach przedstawiający historię rywalizacji Nikoli Tesli i Thomasa Edisona o przyszłość elektryczności, dedykowany najmłodszym. O 20.30, jeśli chodzi o spektakle, będzie również spektakl Poemat o Słońcu i Księżycu legendarnego teatru Klinika Lalek. Wielkie, przepiękne lalki. Warto na pewno zobaczyć. Będą również przeróżne warsztaty, ale także takie spotkania, nazywane to jest tutaj opowieściami. Czy kwiat paproci istniał naprawdę, a jeśli tak, to czy ktoś go kiedyś znalazł? Spektakl muzyczny także przed nami. Opowiadania słowiańskie, spektakl muzyczny Dźwięki Natury. I co tutaj jeszcze ciekawego? Jeszcze tutaj widzę spotkanie edukacyjne o ptakach, bo Noc Świętojańska to też taki okres pierwszego dnia lata, 21 czerwca co prawda, ale już jakby jest tam w tle przyroda, która buzuje, cała natura, więc o tym tutaj też będzie na pewno bardzo dużo. Będzie również koncert zespołu Tuleje, koncert chóru Larien, pokaz tańców dawnych i jeszcze także strefa warsztatowa, warsztaty plecenia wianków, warsztaty roślinne i zielarskie, strefa dziecięca, strefa malownicza, więc na pewno powstaną jakieś wspaniałe dzieła, myślę, inspirowane naturą i różnymi słowiańskimi obrzędami. A finał to parada z wianków. Korowód kupalny poprowadzi Natalia Klaman z zespołem Lunarie. To o 21.30, czyli już późnym wieczorem, a o 22.00 całość zwieńczy mapping na Zamku Leśnickim. Coś przepięknego, widowisko światła, obrazu i dźwięku. Wspaniałe. No, zapraszamy. Na naszej stronie internetowej znajdują się te wszystkie informacje. W zakładce polecamy. Warto odwiedzić zamek. Kto jeszcze nie był, ja na przykład nie byłam, przyznam się, więc może to będzie dla mnie okazja właśnie, żeby odwiedzić, a bardzo chciałabym zobaczyć spektakl Kliniki Lalek, bo tak jak powiedziałam, to jest legendarna formacja, która powstała w 1988 roku na Akademii Wrocławskiej Teatralnej i to było takie przełomowe, bo jeszcze powstała w czasie studiów, studenci się zrzeszyli, w tą Klinikę Lalek formowali swoje plany, swoje marzenia teatralne i później ta Klinika Lalek, kiedy ukończyli studia, żyła nadal i to było takie dosyć przełomowe, bo rzadko kiedy już ten teatr zawiązany na studiach tak wspaniale, później taką wspaniałą karierę ma. Więc bardzo gorąco polecam. Swoją siedzibę też ma w stacji Wolimierz Teatr Klinika Lalek. Kto kojarzy stację Wolimierz, to na pewno widział tam te ogromne, wielkie lalki robiące naprawdę duże wrażenie. Przypominam, mowa jest o Nocy Świętojańskiej na Zamku OPT we Wrocławiu w Leśnicy.

0: 7:50 na zegarach. W studiu jest już ze mną Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy przyjechałaś dzisiaj na rowerze do studia?
1: A przyjechałam może nie do studia, ale do gmachu, tak, budynku radia.
0: Nie da się tu wjechać do studia, pytam dlatego.
1: Można by było windą, jakbym się uparła i podniosła ewentualnie jedno ślad.
0: No właśnie, pytam dlatego, bo czytam takie badanie, że 3 na 5 Polaków, czyli 79%, co najmniej raz jeździ w roku. Mam nadzieję, że w twoim przypadku to nie jest raz, tylko bardzo często.
1: Jeżdżę od wiosny do późnej jesieni. Zimą chowam rower, faktycznie.
0: I do tego zachęcamy naszych słuchaczy, ale chciałam ciebie zapytać, kto dzisiaj będzie twoim gościem, bo mowa o porannej rozmowie.
1: Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona i była wiceminister edukacji.
0: I o czym porozmawiacie?
1: Porozmawiamy między innymi o ograniczeniu dostępu do mediów społecznościowych, a także o aferze wokół czerwonych pasków na świadectwie.
0: Tak, i o tym słynnym zakazie wydawania lodów.
1: Tak. Co o tym sądzisz?
0: Ja myślę, że taka nagroda jest fajna, tak mi się wydaje.
1: Tak?
0: I że tradycyjnie, jeśli to działało, to dlaczego nie?
1: Ale chodzi ci o czerwony pasek, a miałaś go?
0: Tak, miałam w każdej klasie. Słuchaj. Ale nie dostałam lodów.
1: Dostałaś. No dobrze, no dobrze. Z tymi lodami to różnie może być, bo dzieciaki dzisiaj, no, mają otyłość. To badania pokazują, że sporo dzieci zmaga się z tym problemem.
0: No to zobaczymy, co na ten temat.
1: Może lody nie idą w parze do końca ze świadectwem z czerwonym paskiem.
0: No zobaczymy, co na ten temat będzie miała pani
1: posłanka. Do powiedzenia Joanna Mucha, tak, posłanka oczywiście. Niezrzeszona, 8:10. Zapraszamy.
0: Zapraszamy.

0: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Paliwa dziś mogą być droższe, zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu. Prokurator i kontrolerzy zbadają sprawę astronomicznych zarobków lekarzy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa dotyczyć ma m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Kierowcy odczują już dziś pierwsze etapy wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6 zł i 10 groszy za litr. Diesel zaś zdrożeje o 7 groszy do 6 zł i 44 groszy. Są to też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie dalej spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
1: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a już w najbliższy piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach, są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać te dane w oparciu o numer PESEL. O tym więcej Błażej Kulesza.
2: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
3: Prezydent zalecił pilny audyt.
2: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
3: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
2: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ruszył proces beatyfikacyjny księdza Pawła Kątnego. Chrystusowiec zginął w lutym 1945 roku z rąk czerwonoarmistów, kiedy stanął w obronie czci swoich parafianek. Został pochowany w Lędzinach i to właśnie tam odbyła się pierwsza sesja procesu z udziałem wiernych. Kapłan jest otoczony czcią przez lokalnych parafian.
5: Postać, która w sposób bohaterski ochroniła kobiety przed żołdakami radzieckimi.
6: Tu był grób od jego śmierci od 1945 roku i mieszkańcy przystawali, modlili się, lampki świecili.
7: Bardzo ważna postać, to jego śmierć męczeńską, bo to trzeba przyznać, wpisał się tutaj chyba na długo w nasze kanony, naszej życia parafialnego i parafii tej świętej Anny.
0: A mszy świętej w lędzińskim kościele świętej Anny przewodniczył arcybiskup metropolita katowicki Andrzej Przybylski.
8: Zapowiada się ciepły, słoneczny dzień, 4 minuty po godzinie 8 we Wrocławiu, aktualnie 16 stopni, w odczuciu jeszcze cieplej, maksymalnie dzisiaj 25 w stolicy Dolnego Śląska stopni będzie. Ciśnienie atmosferyczne póki co jest niskie, jakość powietrza dobra, warunki biometeo również korzystne i my korzystajmy z tego dnia, bo będzie naprawdę pięknie, warto go spędzić na świeżym powietrzu, cieszyć się latem, bo ta pogoda czerwcowa bywa zmienna, zobaczymy jak będzie w lipcu.
9: Reklama.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
15: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
16: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Przy mikrofonie Judyta Exner, słyszymy się w środę, 17 czerwca. Zaczynamy tę godzinę muzycznie od zespołu Mary Mary. 7 minut już po godzinie 8, a po tym utworze zapraszam na audycję Poranny Gość, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka.

0: A któremu kandydatowi kibicuje pani z Krakowa? To już rozgrywka polityczna. Czy ma pani jakiegoś faworyta?
1: Nie mam w tej chwili faworyta. To pewnie jeszcze chwilę potrwa. Natomiast wydaje mi się, że te wybory w Krakowie są bardzo ważne, a szczególnie to referendum, które się odbyło.
0: Premier Donald Tusk powiedział tak, przepraszam pani minister, zapowiedział, że nadchodzące wybory w Krakowie są politycznym testem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi dla całej sceny politycznej.
1: Są, ale w innym rozumieniu, w moim przekonaniu, niż rozumieją to moi koledzy z dawnej Platformy, dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej. Dlatego, że bardzo dokładnie obserwowałam referendum i wiem, że użyto tam narzędzi marketingu politycznego, których dotąd na naszej polskiej scenie politycznej nie było. Czyli użyto tak zwanego deepfake'u, czyli filmów tworzonych przez sztuczną inteligencję, w których to filmach, w cudzysłowie mówiąc, zagrali, czy zagrały osoby, które są związane z politycznym życiem Krakowa. I to było, muszę powiedzieć, na takim poziomie obrzydliwstwa, że naprawdę trudno to komentować. I my dzisiaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że następna kampania wyborcza będzie przepełniona tego typu treściami. Jest co prawda dyrektywa unijna dotycząca właśnie posługiwania się tego typu narzędziami marketingu politycznego i Senat dzisiaj przygotowuje ustawę, która ma implementować tę dyrektywę. Ale ja mam cały czas wrażenie, że my jesteśmy na to nieprzygotowani i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko tego typu narzędzia po prostu są w stanie przeorać naszą demokrację. Bo nawet jeśli wiemy, że jakiś filmik, obrzydliwy filmik, oszkalujący, stawiający polityka w jakiejś obrzydliwej sytuacji, nawet jeśli wiemy, że to jest deepfake, nawet jeśli wiemy, że to jest coś nieprawdziwego, to zostawia w nas, jako użytkownikach, jako osobach, które to widzą, pewnego rodzaju ślad. Więc to jest prequel, mówię, tych wyborów w przyszłym roku. I mam nadzieję, że zdążymy się przygotować właśnie na to, żeby sobie dawać radę z tymi narzędziami.
0: A jak walczyć z tą manipulacją, zdaniem pani?
1: Jakich narzędzi użyć? To jest największe pytanie, chyba jedno z największych pytań naszych czasów, bo
0: to jest ochrona procesu wyborczego przed cyfrową manipulacją.
1: Tak, to oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ta cyfrowa manipulacja przebiega na kilku poziomach, bo to jest i operacja na naszym umyśle, i operacja na mikrotargetowaniu, czyli na tym, żeby dotarło do nas, do konkretnego człowieka, dokładnie to, co powinno do niego dotrzeć, bo z analizy profilu na przykład naszego internetowego jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak argumentować w stosunku do konkretnej osoby. No i wreszcie te algorytmy, które te powszechnie stosowane, które są poza kontrolą danego kraju, danego społeczeństwa. Więc tu jest naprawdę olbrzymi problem. Oczywiście trzeba wymagać w sposób jednoznaczny oznaczania wszystkich materiałów, które są wyprodukowane w ten sposób i posługuje się nimi w ten sposób, ale też jeśli będą materiały, które przekraczają zasady współżycia społecznego, które są szkalujące, które są nieprawdziwe, to one muszą być natychmiastowo zdejmowane z internetu, a osoby, twórcy plus platformy, które je udostępniają, muszą być naprawdę bardzo wysoko karane, bo inaczej sobie z tym nie damy rady.
0: Czy rządzący się tym zajmą, zdaniem pani?
1: Tak jak powiedziałam, wiem, że ustawa jest w Senacie.
0: Wygląda?
1: Tak, wiem, że ta ustawa rozdaje odpowiedzialność między różne instytucje, bo tam jest i Państwowa Komisja Wyborcza, i UODO, i UOKiK, więc kilka różnych instytucji. I dzisiaj mam takie wrażenie, że każda z tych instytucji odpycha od siebie odpowiedzialność za ten proces i nie mam takiego przekonania, że to zadziała jako system, a niestety taka jest konieczność, więc na tę chwilę mam nie za specjalnie pozytywne odczucia w tej sprawie.
0: Wielka Brytania zakaże od przyszłego roku osobom w wieku poniżej 16 lat dostępu do mediów społecznościowych. Czy Polska powinna pójść takim samym kierunkiem, taką samą drogą?
1: Wie pani, tak. Ja jestem od wielu lat jedną z tych osób, która w sposób jednoznaczny mówi nie tylko media społecznościowe, ale w ogóle smartfon, używanie smartfona w nieprawidłowym

0: Podobny sposób szkodzi naszym dzieciom. Zmienia mózgi naszych dzieci i to musimy powiedzieć. Zmienia tryb, w jakim nasze dzieci funkcjonują, bo smartfon to są ciągłe powiadomienia, to są ciągłe bodźce i mózg dziecka przestawia się z takiego trybu polegającego na tym, że mam długotrwałe zadanie i skupiam się na jego realizacji, na funkcjonowanie w trybu ciągłego alertu, a dziecko jeszcze nie ma umiejętności priorytetyzowania tych bodźców, które otrzymuje. Więc to jest smartfon. Natomiast media społecznościowe całym bagażem negatywnych jakby skutków, które za sobą niosą. Ja mam takie wrażenie, że my dokonujemy jakiegoś w skali populacyjnej eksperymentu na naszych dzieciach, na ich umysłach, na ich życiu, na ich dzieciństwie. I ja nie widzę niczego pozytywnego w tym, że oddaliśmy nasze dzieciaki w łapy przemysłu. I myślę, że to jest teraz najważniejsze. Przemysłu, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie uzależnienia.
1: Ale w jaki sposób można egzekwować zakaz zakładania na przykład takich kont, skoro big techy i platformy społecznościowe, pani minister, już teraz mają problem ze skuteczną weryfikacją wieku
0: prywatności? Nie, nie mają. Pani redaktor, nie mają. Nie mają żadnego problemu z weryfikacją wieku użytkowników. Oni udają, że mają problem, dlatego że dla nich jest to wygodne. W związku z tym odpowiedzialność za to musi być właśnie po stronie platform, które muszą stworzyć sobie takie narzędzia i takie warunki, żeby móc skutecznie weryfikować ten wiek. Niech mi pani wierzy, gdyby mieli zarabiać na tym, że weryfikują ten wiek, to będą go wspaniale i skutecznie weryfikowali, a dzisiaj po prostu udają, że nie potrafią. Nagle mają dwie lewe ręce.
1: A jakie działania ewentualnie osłonowe, na przykład edukacja z zakresu higieny cyfrowej, wsparcie psychologiczne, powinny iść w parze z tymi takimi odgórnymi ograniczeniami dostępu do aplikacji?
0: To jest elementem edukacji zdrowotnej. A właśnie ta higiena cyfrowa, to przygotowanie dzieci do korzystania, rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych i ze smartfona. Ale tak jak mówię, w moim przekonaniu, po pierwsze, smartfon ze szkół out. To powinno być natychmiastowe. My musimy dać dzieciom przynajmniej tę przestrzeń szkolną wolną od smartfona i to taką wolną w sensie, że ten smartfon musi gdzieś być w jakiejś szafeczce zamknięty, tak żeby dziecko nawet o nim nie myślało. Po drugie, jak najbardziej zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej jakiego wieku, to tutaj pewnego rodzaju debata musi się odbyć. To są chyba te najważniejsze dwie kwestie.
1: Ja słyszałam taką kwestię, że tam, gdzie nie ma smartfonów, tam jest głośno na przerwach, a tam, gdzie są, tam jest cisza.
0: Wie pani, a to bardzo, bardzo się cieszę, że pani jakby do tego się odniosła, bo bardzo często słyszę taki argument pod tytułem, no ale co my robimy, dzieciaki, które za chwilę będą też głosować, a my im coś odbieramy. No więc chcę powiedzieć w sposób jasny i wyraźny, że wszystkie badania pokazują, że dzieci są złe, smutne, rozżalone tym, że nie mają smartfona przez 2 tygodnie. Po 2 tygodniach mija im to trochę jak taki
1: kreacja nawyków.
0: Odwyk. Tak, tak. I po 2 tygodniach dzieci nagle odkrywają, że fajnie jest porozmawiać, że fajnie jest, nie wiem, pograć w ping-ponga tam, gdzie to jest możliwe w szkole, że właśnie jakiś ruch, jakaś aktywność fizyczna jest czymś, w co się angażują. I naprawdę zdecydowana większość dzieci dosłownie po 2 tygodniach jest zadowolona z tej zmiany, więc nie bójmy się tej zmiany. Dzieciaki są mądre i zaakceptują i na pewno ucieszą się tą zmianą.
1: A czy
0: my jeśli kradniemy dzieciństwo.
1: A czy nie rodzi się pewne ryzyko? Czy odcięcie młodzieży od mediów społecznościowych nie spowoduje, że przeniosą się oni na przykład do trudniejszych do monitorowania i niebezpiecznych zakamarków sieci później?
0: A to już jest nasze zadanie, czyli dorosłych, żeby one dostępu do tych trudniejszych miejsc w sieci nie miały. I tutaj też wielkie brawo dla ministra Michała Gramatyki, wiceministra cyfryzacji, który przygotował ustawę dotyczącą pornografii i tego, żeby ta pornografia dla dzieci nie była dostępna w internecie. I tu też odpowiedzialność jest na platformach, na dostawcach po prostu tych usług z bardzo wysokimi karami, więc tak, to nasza odpowiedzialność, żeby do tych ciemnych stron internetu dzieciaki nie miały dostępu.
1: Powinno się zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwie?
0: Trudny temat, ale jedną
1: ostatnio został wywołany za sprawą pewnej lodziarni i listu.
0: Tak. Znaczy to jest akurat sytuacja zupełnie bezsensowna.
1: Że przypomnijmy, Rzecznik Praw Dziecka napisała niedawno list do lodziarni, która nagradza uczniów z czerwonym paskiem na świadectwie, a z kolei Rzecznik Praw Dziecka sugerowała, by tego nie robić.
0: No, przypuszczam, że to któryś z urzędników, który odpowiedział pewnie na jakieś zapytanie kogoś, kto był tą sprawą zainteresowany. Zostawmy, bo to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że największym problemem jest to, że te czerwone paski dają całkiem dużo punktów wtedy, kiedy dzieci starają się o przejście do kolejnej szkoły. Wydaje mi się, że to jest 7 punktów, nie jestem pewna. Mhm. Więc to są dość jakby wysoka premia za ten czerwony pasek. I niestety ja mam takie poczucie, że ten czerwony pasek w naszej polskiej szkole to jest trochę nagroda za bycie dzieckiem takim grzecznym w rozumieniu takim, że nie mam odwagi cywilnej, że nie mam... Że nie chcę się wychylać, że nie jestem w stanie jakby walczyć o coś, bo czasami my powinniśmy też walczyć, znaczy chcieć tego, żeby nasze dzieci miały odwagę cywilną właśnie, żeby były w stanie stanąć za jakąś sprawą, walczyć o jakąś sprawę. Natomiast mam wrażenie, że w polskiej szkole najczęściej ten czerwony pasek jest za taką postawę takiej bardzo dużej bierności i uległości. I to są te dwa problemy moje z czerwonym paskiem, ale to tak naprawdę dotyczy całego systemu oceniania naszych dzieci i myślę, że tutaj naprawdę szersza dyskusja jest potrzebna.
1: A czy pani jako polityk i była minister edukacji uważa, że drobne takie oddolne gesty doceniania pracowitości przez lokalnych przedsiębiorców powinny być w ogóle przedmiotem urzędowych interwencji?
0: Nie powinny. Ta sytuacja jest absolutnie, absolutnie kuriozalna, dlatego nawet się w ogóle nie chciałam do niej odnosić. Tak jak mówię, przypuszczam, że to jest jakaś nadgorliwość któregoś z pracowników Urzędu Rzecznika Praw Dziecka, więc nawet nie samą panią rzecznik za to jakby odpowiedzialnością obarczam.
1: Czytała pani, czy zapoznała się pani z informacjami dotyczącymi wypalenia nauczycieli?
0: Tak, znam te informacje, ale nawet nie trzeba było znać
1: tego raportu. Stres, depresja, wypalenia.
0: Nie trzeba znać tego raportu. Wystarczy rozmawiać z nauczycielami, wystarczy ich opinia.
1: To jak wspomóc nauczycieli?
0: Oj, pani redaktor, to wchodzimy w temat rzekę. Nasi dzisiejsi nauczyciele, którzy... Znaczy to jest cały konglomerat różnych problemów i bardzo duża niestabilność z naszej strony polityków, jeśli chodzi o to, czego nauczają, jak ta szkoła ma wyglądać. I tutaj jakby ostatnie kilka kadencji politycznych na to wskazuje. I ten wysyp różnego rodzaju orzeczeń i to jest jakby konkretnie kolejny odrębny temat do omówienia. I dzieci nie tylko ukraińskie, ale w ogóle spoza Polski, które pojawiają się w polskiej szkole i polska szkoła nadal nie potrafi w odpowiedni sposób tych dzieci uczyć. I właśnie dzieciaki, które są uzależnione od smartfonów, od mediów społecznościowych i wszystkie te zjawiska dotyczące agresji, hejtu. I też z drugiej strony postawa rodziców, którzy... I mam wrażenie, że czasami chcą być uczniami za swoje dzieci. To też nie jest dobre dla naszej szkoły i to też nie jest dobre dla wychowania dzieci.
1: I kwestia zarobków, oczywiście nauczyciele, którzy skarżą się, że zbyt mało zarabiają, to też z pewnością przekłada się na ten problem.
0: Oczywiście, że tak. Właściwie powinnam to wymienić jako jeden z pierwszych tematów. Więc naprawdę to jest konglomerat wielu różnych spraw i tu nie ma prostych odpowiedzi. To jest naprawdę głęboka reforma naszej szkoły, która się musi dokonać.
1: Tak po ludzku. Czy pani się wkurzyła, czytając, że lekarz w trakcie specjalizacji, który zarobił w 2025 roku 1 600 000 zł?
0: Tak po ludzku się wkurzyłam, ale też sobie pomyślałam, że wie pani, my mamy świetne instytucje kontrolujące, które każdego z nas będą wypytywały o jakieś absolutne, bzdurne historie. Mamy między innymi taką instytucję jak Narodowy Fundusz Zdrowia, który kontroluje, sprawdza, będzie naprawdę dociekał wszystkiego. I ten Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też nasze urzędy podatkowe, nie są w stanie, po prostu wiele we ręce po raz kolejny, nie są w stanie widzieć lekarzy, którzy pracują jednocześnie w dwóch miejscach, na przykład. I w dwóch miejscach jednocześnie zarabiają. Każdy z nas pacjentów ma takie doświadczenie, że lekarz, który powinien być w przychodni, to go nagle nie ma, bo on jest w jakimś innym miejscu. Albo w ogóle go nie ma w szpitalu, bo jest właśnie w innym szpitalu. Albo w swojej przychodni, albo w innym, znaczy w swojej praktyce, albo w jakimś innym miejscu. I gdyby to dotyczyło jakiegokolwiek innego zawodu, to znalazłoby się milion sposobów na to, żeby to skontrolować i żeby sobie z tym poradzić. A wtedy, kiedy dotyczy to lekarzy, to nagle nie potrafimy kontrolować, czy wizyty, które odbywają w swoich własnych praktykach, są opodatkowane, czy płacą od tego podatki, czy pracują w kilku różnych miejscach jednocześnie itd., itd. Ja tego nie rozumiem, tej bezradności państwa, które ma naprawdę wszystkie narzędzia, a udaje, że ich nie ma.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że Rada Ministrów przyjmie we wtorek projekt ustawy, który umożliwi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie takiej informacji o zarobkach lekarzy.
0: Tak, ale ja naprawdę mam głębokie przekonanie, że te narzędzia już w tej chwili istnieją, być może przez inne systemy, nie przez NFZ-owskie, tylko inne systemy, na przykład podatkowe. I z wielką determinacją robiliśmy wszystko, żeby tych narzędzi, robiliśmy w sensie jako państwo, żeby tych narzędzi nie używać. Może w końcu trzeba zacząć to zmieniać.
1: A to duży problem dla Koalicji Obywatelskiej. Lekarz już nie jest członkiem koalicji, ale czy jest to problem dla partii?
0: Myślę, że większy niż nam się na tę chwilę wydaje. Dzisiaj ukazują się jakieś nowe teksty dotyczące tego, że tam funkcjonował jakiś VIP-owski salonik w tym miejscu, w którym on pracował dla polityków. Więc tak, dzisiaj mam wrażenie, że to będzie większy problem niż koalicji się wydaje.
1: A powinno się sprawdzać, jakie narodowości, jakie obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy?
0: Nie, tak jak Polaków...
1: To propozycja, przypomnę, Janusza Kowalskiego, byłego posła PiS-u.
0: Tak, ja wiem. Tak jak nie sprawdza się w innych krajach, czy Polacy tam pracują, a pracują. Wielka rzecz. Myślę, że to poprzednie posiedzenie Sejmu, czyli ubiegłotygodniowe, było pewnego rodzaju przełomem, bo ta brunatna narracja, która do tej pory była obecna wyłącznie gdzieś w takich ekstremalnych częściach naszej polskiej sceny politycznej, wychodzi do głównego obiegu, wychodzi do, nie wiem, kandydata na premiera w PiS-ie, więc to jest coś niezwykle niebezpiecznego. Mamy doświadczenia z historii, która nas uczy, że brunatnienie, czyli nadawanie takiej narracji, że jest tylko jakiś określony Polak z foremki, Polak, który jeśli nie jesteś nim w 100%, to po prostu wykluczamy cię z naszej wspólnoty. To oznacza, że ci, którzy próbują być tym wzorem z Sevr polskości, wykluczą po kolei wszystkich poza sobą, a w końcu sami siebie zaczną wykluczać. Znamy to naprawdę z historii. Ja posługuję się od kilku dni tym starym chińskim przysłowiem, które zresztą bardzo, bardzo lubię. Jedno upadające w lesie drzewo robi więcej huku niż to, że cały las rośnie. Bo oni nas próbują przekonać, że wszyscy imigranci, wszystkie osoby, nie wiem, nieheteronormatywne, to są sami złoczyńcy i jakby będą szukali, będą próbowali nagłaśniać sytuacje trudne związane z tego typu osobami. Natomiast nie usłyszymy od nich narracji, czy nie powie, oni nam nie powiedzą o lekarzu imigrancie, o tysiącach lekarzy imigrantów, którzy w Polsce pracują i ratują życia naszych współobywateli. O, nie wiem, pracownikach służby zdrowia, pielęgniarkach, które opiekują się naszymi bliskimi w szpitalach. O ludziach, którzy są imigrantami i płacą tutaj rzetelnie podatki. O tym, że są po prostu przyjaźni między ludźmi i przyjaźnie miłości i że po prostu dobrze funkcjonujemy jako społeczeństwo. Tego się od tej prawej strony nie dowiemy. Oni będą nam oświetlać tylko jedną część, tą najgorszą. Będą wyszukiwać celowo takie przykłady, żeby nadawać narrację, która jest po prostu nieprawdziwa. I dlatego my się musimy przed tym bronić, pokazując, że w dobrym społeczeństwie jest miejsce dla wszystkich, którzy z tym społeczeństwem się integrują.
1: Kończy nam się czas, ale jeszcze byłą posłankę Polski 2050. Zapytam, w jakim miejscu jest ta partia? Wegetuje?
0: Ja cały czas nie widzę kierunku. Słucham oczywiście wypowiedzi Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, Szymona Hołowni. Cały czas mam takie poczucie, że ta partia nie do końca wie, jaka jest jej rola na scenie politycznej i też nie ma pomysłu na to, w jaki sposób będzie startowała w przyszłych wyborach. Dlatego mówiłam, że ani jedno, ani druga, czyli ani Klub Centrum, ani Partia Polska 2050 nie są prawdziwymi projektami politycznymi, więc no, myślę, że parę osób znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej i pewnie trafi, będzie miała ponowną reelekcję, ale to nie są projekty polityczne. Niestety, bardzo nad tym ubolewam, bardzo mi tego żal, bo taki projekt centrowy jest potrzebny, ale niestety tym razem się znowu nie udało.
1: A pani poseł ma już pomysł na siebie?
0: Ja zostaję oczywiście do końca kadencji, bo tak się umówiłam z moimi wyborcami. Natomiast na tej chwili najbardziej taki prawdopodobny scenariusz jest taki, że po tej kadencji szukam sobie pracy na rynku i mam nadzieję, że znajdę.
1: Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji. Dobrego dnia życzymy.
0: Dobrego dnia wszystkim państwu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: I jak wam się podoba nasza nowość muzyczna? Pablo Paweł i Ludziki w utworze Stu. Jego głos możecie też kojarzyć, bo jest wokalistą zespołu Wawa Muffin. A ja przychodzę do was z kolejną propozycją weekendowej aktywności. Mowa o wielkim wrocławskim pikniku, który odbędzie się w parku w Pawłowicach, w Parku Pawłowickim i to już 20 czerwca w sobotę. Zmieni się ten park w przestrzeń pełną muzyki, kultury i rodzinnych różnych aktywności, a na uczestników czekają m.in. koncerty, animacje, warsztaty oraz strefa gastronomiczna z potrawami, uwaga, z różnych stron świata. O atrakcjach, jakie zostały przygotowane na ten dzień, mówi Oksana Terefenko-Choroszczak, reżyserka wydarzenia.
1: 20 czerwca o godzinie 12 startujemy z wielkim wrocławskim piknikiem w Parku Pawłowice. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będą animacje dla dzieci, dla dorosłych. Będą koncerty, degustacja międzynarodowa. Cudowny, cudowny dzień z rodziną, z przyjaciółmi, więc bierzcie koce i kosze piknikowe i przybywajcie.
0: Na piknikowej scenie będzie się wiele działo. Będzie można usłyszeć szeroki repertuar muzyczny. Wystąpią zespoły dziecięce, orkiestra czy chóry uczelniane, a także m.in. zespoły łemkowskie, ukraińskie, karaimskie czy zespół pieśni i tańca Wrocław. Będzie bardzo różnorodnie z tego, co właśnie wam tutaj mówię.
1: Na scenie zaprezentują się zespoły m.in. Touhaje, których na pewno państwo pamiętają z muzyki do serialu Watacha, Karczmarze ze swoją cudowną muzyką pogranicza, Rekarpaty, zespół łemkowski, Namiren, zespół japoński, Barwinok, Kapusta Band, Studenty Tanciujut, łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera. Nie zabraknie również mniejszości niemieckiej, która od pokoleń mieszka we Wrocławiu, więc będą państwo mogli również usłyszeć niemieckie brzmienia. No i oczywiście nie ma wielkiego wrocławskiego pikniku, nie odbyłby się on, gdyby nie zespół pieśni i tańca Wrocław, który ponownie będziemy mieli okazję gościć na naszej scenie.
0: Akurat ja znam zespół Rekarpaty bardzo dobrze. Gra w nim mój brat, jak się okazuje, na basie, więc będę miała okazję go zobaczyć. Bardzo się z tego cieszę. Wszystkich zachęcam, bo to jest muzyka ludowa na jazzowo, muzyka łemkowska również. W ciągu tego dnia będą odbywały się podczas pikniku warsztaty plecenia wianków, natomiast wieczór przyniesie wspólne świętowanie, które rozpocznie się wraz z zespołem Kyczera.
1: Będzie wiele warsztatów właśnie z plecenia wianków. Świętowanie Nocy Świętojańskiej zaczniemy sobie od obrzędu sobótki łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera i bardzo sprawnie przejdziemy do bardzo fajnego punktu w tym roku programu, wspólnej biesiady razem we Wrocławiu, która będzie miała miejsce również podczas pikniku. A na końcu dla państwa w tym roku coś wyjątkowego szykujemy. Będzie to iluminacja świetlna, zakwitnij nocą, podążaj śladem kwiatu paproci.
0: Wow, te iluminacje przygotowali studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a ja przypominam, że właśnie z Nocą Świętojańską jest związany taki zwyczaj poszukiwania kwiatu paproci, czy był dawniej, a my po prostu czerpiemy z tego dziedzictwa kulturowego i nawiązujemy do tej dawnej tradycji. Ważnym akcentem, aspektem tegorocznego wielkiego wrocławskiego pikniku jest jego wymiar charytatywny. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na rzecz hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra. W ramach akcji można wziąć udział w internetowych licytacjach, które ruszyły już 15 czerwca.
1: Podczas pikniku będziemy wspierać hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra i uruchomiona została właśnie licytacja darów na platformie Allegro Charytatywni, także zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału, do wsparcia hospicjum. Można wziąć udział w takiej licytacji i wylicytować m.in. dzień w stadninie koni, prace graficzne, trening walki wręcz, zwiedzanie Muzeum Medycyny Sądowej czy szkolenie na symulatorze strzelań. Więc warto wziąć udział i podarować drugiemu człowiekowi coś dobrego.
0: A na rozmowę właśnie o tym wielkim wrocławskim pikniku zapraszam dzisiaj o godzinie 10.10 w przystanku Kultura. Przypomnijmy jeszcze dokładnie, co będzie się działo. Porozmawiamy właśnie z Oksaną Terefenko-Choroszczak, reżyserką tego wydarzenia, które odbędzie się już 20 czerwca w Parku Pawłowickim.
2: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
2: Ale proszę pani, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
3: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja mam sztucę, a

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet to ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie. Halo?
1: Nie a propos, a...
0: Też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: to ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: No nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: W oddziałach ZUS-u w całym kraju dziś strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową. Aktywiści ruchu obrony granic zatrzymani w Berlinie. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy rozpoczął się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozieł.
2: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
1: Przez dzisiejszy strajk ostrzegawczy czy mogą być problemy z obsługą, ZUS zachęca do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS albo aplikacji mobilnych. Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma pójść także opłata cukrowa za słodzone napoje gazowane i energetyki. Resort pracuje także nad odpowiednimi przepisami, a wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale także do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Niemiecka policja skuła kajdanami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci, gdy wywiązała się szarpanina. Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie już zostały zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może także zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
5: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
1: Jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia.
6: A na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło i słonecznie. Lokalnie mogą wystąpić opady deszczu m.in. w Bolesławcu, Legnicy, Jelniej Górze czy w Dzierżoniowie. We Wrocławiu maksymalnie dzisiaj 25 stopni i to będzie maksymalna temperatura dla naszego województwa. Najniższa to 20 stopni, więc wciąż jesteśmy tutaj wszyscy dobrze ogrzani przez promienie słońca. We Wrocławiu 18 stopni aktualnie. Temperatura rośnie, warunki biometeo są korzystne.
7: Reklama.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
14: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
15: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście. Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 7 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Eksner. Służymy się w środę 17 czerwca. I o 9.15 zapraszam na przegląd prasy. Tutaj przywołamy najświeższe informacje. Zobaczymy, co ciekawego dzieje się na Dolnym Śląsku i nie tylko.

0: 9:15 na zegarach. Wiecie już, co was czeka. Ze mną w studiu Ilona Baran. Rozpoczynamy przegląd prasy. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, przegląd prasy. Rozpoczynamy od jezior, bo takie upały nam tutaj zapowiadają, więc troszeczkę was skąpiemy w wodzie. W Polsce nie brakuje malowniczych jezior, ale nie wszystkie mogą poszczycić się wyjątkową czystością wód i doskonałym stanem ekosystemów. Badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, które akweny wyróżniają się na tle innych. I tutaj na tej liście, jak się okazuje, to nie tylko te Mazury, ale na zaszczytnej liście znalazły się między innymi akweny w Wielkopolsce, Jezioro Budzisławskie oraz Jezioro Włókna. Z kolei Pomorze Zachodnie może pochwalić się Jeziorem Karskim Wielkim. Północ Polski reprezentuje też urokliwe Jezioro Lubowickie na Pomorzu, a zachodnią część kraju Jezioro Malcz Północny w województwie lubuskim. No i w czołówce oczywiście nie mogło zabraknąć jezior z Warmii i Mazur. Gioś bardzo wysoko ocenił 3 tamtejsze zbiorniki. Jezioro Kirsaity, jezioro Kownaki oraz jezioro Płaskie. Ach, te łamańce językowe z rana idealne. Tak, więc ta cała ósemka zachwyca doskonałym stanem wód. Jeden ze zbiorników wyróżnia się również na tle pozostałych, mianowicie to jest jezioro

0: Oto płaskie, że zgodnie z badaniami jest bardzo najwyższe ma noty w analizach, biorąc właśnie pod uwagę te parametry fizyko-chemiczne, które są właśnie oceniane.
1: Byłaś nad którymś z tych jezior?
0: Na pewno byłam, ale...
1: ale nie pamiętasz, jak się nazywało.
0: Właśnie się zastanawiałam. Na pewno byłam właśnie na, gdzieś na Warmii Mazurach, ale myślałam, gdzie... Musiałabym sobie palcem po mapie gdzieś tam poszukać.
1: No bo ja nie słyszałam tutaj jeziora, chyba ono się nazywa Łagów albo Łagowskie i wiem, że to jest też jezioro polodowcowe. Gdzieś w okolicach Gorzowa, jeśli dobrze pamiętam, ale nie znalazło się na tej
0: nie,
1: liście,
0: no
1: więc
0: nie
1: może nie jest aż tak czyste już współcześnie.
0: Nie znalazło się, ale z najbardziej przezroczystą wodą może pochwalić się jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. To tak w ramach przeźroczystości i ciekawostek. O.
1: Bardzo dziękujemy.
0: No jak się już pokąpaliśmy w tych jeziorkach, no to wiadomo, pora na malutkie przyjemności, czyli czereśnie. No kto nie kocha czereśni?
1: Ja uwielbiam, mam czereśnie w ogrodzie, rodziców co prawda, ale zbieram.
0: No są, chociaż są tutaj fani wiśni i czereśni. Ja w sumie należę do obu teamów. To tak, fanom czereśni, no nie trzeba zachwalać ich smaku, w dodatku można się nimi cieszyć dość krótko, ale w sobotę 20 czerwca jest to wyjątkowa okazja, by skosztować ich prosto z drzew Arboretum Wojsławice. Można też wziąć udział w próbie ustanowienia rekordu Polski w kategorii najwięcej osób jedzących czereśnie jednocześnie. Tak, to jeżeli Państwo chcieliby pobić ten rekord i przyczynić się do tego, no i przy okazji się bardzo dobrze najeść, no to Wojsławice zapraszają 20 czerwca. Wystarczy przyjść w oznaczone miejsce o godzinie 13
1: i pozostać...
0: Z pustym brzuchem. Czy z pustym czereśnie brzuchem? No może coś, jakaś kromeczka by chleba wjechała? I pozostać tam do godziny 15, kiedy planowane jest zamknięcie rekordu. Uczestników biorących udział w biciu rekordu oficjalnie policzą i wpuszczą na wydzielony teren sadu specjalni komisarze. Spodziewamy się przynajmniej 4000 osób, zapowiada Tomasz Dymny, zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego Arboretum Wojsławice.
1: Byłaś kiedyś w tym ogrodzie?
0: Tak, byłam, ale dawno. I kiedyś przejeżdżałam obok właśnie znaku.
1: Warto odwiedzić?
0: Obok znaku Wojsławice. I tak pomyślałam, że a może w to lato wypadałoby troszkę tam wpaść, zobaczyć, co tam się pozmieniało. Tak polecam. Przyroda w ogóle jest super do zwiedzania. A ja tylko tak jeszcze dodam, bo tam będzie potańcówka z zespołem Czerwona Jarzębina, więc jak ktoś chce tak na ludowo spalić te kalorie, to może. Dobra, przenosimy się do Wrocławia już. Karłowice i Różanka, spacery dla tych, którzy chcą zrozumieć architekturę. Sezon na osiedlowe spacery historyczne już w pełni, o czym informowaliśmy wczoraj. Jedne organizują przewodnicy, a inne centra aktywności lokalnej, a jeszcze inne właśnie rady osiedlowe. Pierwszy z nich 21 czerwca przewodnikiem po osiedlu będzie historyk sztuki Krzysztof Ziental i po wrocławskich osiedlach wędruje od dobrych paru lat. Właśnie na łamach m.in. wrocław.pl możecie przeczytać relacje ze spaceru. Tym razem o architekturze opowie Karłowic i Różanki. 21 czerwca o 15 start archeklasztor Wrocław na Kasprowicza. Później 5 lipca to będzie, ten spacer w 21 to będzie pod tytułem Ach, ten wiek 19. Później będą lata 20, lata 35 lipca, a na końcu 19 lipca przed i po 1989, więc jak ktoś ma ochotę na spacer po tych kompaniach, jedzeniu czereśni, to 21 czerwca Karłowice, Różanka zapraszają.
1: Bardzo dziękuję, wygląda interesująco, może nawet sama się wybiorę. To chyba już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd prasy.
0: Dokładnie, tak. Pięknego dnia dla Państwa.
1: Pięknego dnia.

To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

0: Już 9:30 na zegarach, ze mną w studiu Olga Kryńska z Multikina. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiaj środa z Multikinem, a więc specjalnie tutaj dla nas, do nas Olga przyszła, aby powiedzieć, co ciekawego w Multikinie można obejrzeć.
1: To zaczniemy od już dzisiaj przedpremiery. Są historie, które zostaną z nami na zawsze, niezależnie od wieku. I od dzisiaj na wielkim ekranie powracają ukochane postacie w najnowszej produkcji Disneya i Pixara, to History 5, gdzie nasi ulubieni bohaterowie staną przed nowym wyzwaniem, jakim jest technologia, także zobaczymy, jestem ciekawa, bo...
0: Czy się uda im zwyciężyć?
1: Tak, dokładnie, ja jestem dosyć sporą fanką tego filmu, bo też dorastałam na tej bajce, także mam nadzieję, że gdzieś tutaj też znajdą się jacyś fajni i tutaj przyjdą do nas i zobaczą nowe oblicza Toy Story 5, także zapraszamy bardzo serdecznie, a od piątku czekam, mam dla Państwa trzy propozycje. Pierwszą to jest tak, film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski od lat przyzwyczaja nas do kina najwyższej próby. Po międzynarodowych sukcesach filmu typu Ida albo Zimna Wojna, jego najnowsze dzieło zostało uhonorowane jedną z najbardziej prestiżowych nagród, czyli wyróżnieniem w tym roku za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. I od piątku właśnie zapraszamy na seansy filmu Ojczyzna.
0: Ja tylko dodam taką ciekawostkę, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy w przystanku Kultura, że wrocławski chór Narodowego Forum Muzyki, zarówno chłopięcy, jak i dziewczęcy, wystąpił w tym filmie, więc to jest też taka ciekawostka, że jeśli słuchają nas teraz ci chórzyści, to mogą siebie w tym filmie obejrzeć.
1: Także bardzo ciekawe. Ja na przykład szczerze mówiąc nie wiedziałam, ale teraz to już w ogóle jeszcze tak czuję
0: jest się. Jest taki wrocławski
1: tak,
0: akcent.
1: Czuję się dumna jako wrocławianka. Kolejną propozycją jest legenda, która od wieków rozpala wyobraźnię, powraca w nowej odsłonie. Robin Hood, koniec legendy z Hugh Jackman w roli głównej. Jest to widowiskowa opowieść o bohaterze, który zabierał bogatym i dawał biednym, ale tym razem zobaczymy jego historię w zupełnie nowym świetle. Także jak chcą się Państwo dowiedzieć, to może...
0: Jakie były rozterki?
1: Tak, to zapraszamy już od piątku do Multikina. I mam też propozycję dla miłośników kina pełnego napięcia. Mam coś nowego. Jeżeli cenią sobie Państwo klimat filmów takich jak Cube czy Exit 8, to koniecznie muszą Państwo zwrócić uwagę na najnowszy film Backrooms bez wyjścia. Jest to niepokojąca, wciągająca opowieść o bohaterach uwięzionym w nieskończonym labiryncie, w miejscu, z którego, jak się wydaje, nie ma ucieczki. I w ramach kultowego kina jeszcze tutaj do końca tygodnia zapraszam na ponadczasowe klasyki, które warto zobaczyć lub przeżyć na nowo. Milczenie owiec, mistrzowski thriller psychologiczny z niezapomnianą grą aktorską Antoniego Hopkinsa i Judy Foster, albo Fight Club, kultowy film oparty na powieści Chucka Palahniuka z bardzo wyrazistą rolą Brada Pitta albo Heleny Bochman Carter. Już tutaj znane nazwiska, wydaje mi się, że tutaj ktoś na pewno kojarzy lub już widział, także zapraszam.
0: Od razu się dziś pala lampka, Harry Potter.
1: No, gdzieś tam na pewno najbardziej jedna z kultowych ról Heleny, także mam nadzieję, że gdzieś tutaj z tych propozycji coś Państwo znajdą. Oczywiście zapraszamy też na filmy, które gramy od niedawna, a ja tylko powiem, że od lipca tutaj mogą się czekać rodzice z dziećmi, ponieważ będzie dosyć sporo bajek, tak jak Minionki albo Vaiana w live action, coś też dla fanów Christophera Nolana, Nowa Odyseja, także
0: będzie się działo,
1: będzie się
0: jak
1: działo,
0: to się
1: tak.
0: Mówi. Drodzy słuchacze, jeśli któryś z tych filmów jakoś Was zaintrygował, zainteresował, napiszcie do nas 7148, zaczynamy od słowa rodzina, bądź zadzwońcie, opowiedzcie, co przyciągnęło Waszą uwagę. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy podwójnym zaproszeniem do Multikina. Olga, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i zapraszamy do kina niezmiennie.

15 minut pozostało do godziny 10, a my dzisiaj rozdajemy bilety do Multikina. To środa z Multikinem u nas zazwyczaj tak to wygląda. I chciałabym was zaprosić do tego konkursu. Wystarczy do nas napisać 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, albo zadzwonić. Numer to 71 322 20 22. Chciałabym, żeby nasi słuchacze podzielili się z nami różnymi rekomendacjami filmowymi, ale też teatralnymi. Może też usłyszeliście niedawno jakiś świetny koncert, oglądaliście jakieś widowisko. Dzielcie się tym, co dobre, tym, co nas porusza, co was porusza, bo warto zawsze na jakieś sprawdzone właśnie już przez kogoś filmy, czy też koncerty się wybrać i obejrzeć jakiś film, który komuś się spodobał i ktoś może nam o własnych swoich przeżyciach opowiedzieć. To zawsze jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, zakorzenione w ludzkim doświadczeniu, w ludzkim przeżywaniu. Czekam na wasze wiadomości i SMS-y i zostaną na pewno nagrodzone biletami do Multikina. Możecie obejrzeć m.in. Milczenie owiec i Fight Club z takiego kina kultowego. I będzie też Robin Hood, jakaś najnowsza wersja. Będzie również z takich pozycji dla dzieci Toy Story 5, gdzie bohaterowie zmierzą się z nową technologią, którą będą musieli w jakimś sensie pokonać i zawalczyć o uwagę głównego bohatera, chłopca. Teraz wracamy do muzyki na naszej antenie Basia, a na wasze wiadomości czekam do godziny 10, bądź połączenia telefoniczne.

0: Lutricia McNeil na antenie Radio Rodzina. Już za chwilę godzina 10:00, a ja czekam na SMS-y naszych słuchaczy, którzy chcieliby wybrać się do Multikina. Po godzinie 10:00 rozwiążemy tutaj ten konkurs i na antenie przeczytamy wiadomość, która zostanie nagrodzona. 7148 i wiadomość poprzedzamy słowem rodzina. Należy wysłać jakąś taką rekomendację tego, co niedawno obejrzeliście, usłyszeliście, coś ciekawego, co was poruszyło, poruszyło w was jakąś strunę wrażliwości i wybrać się do kina razem z nami. Mowa oczywiście o Multikinie Wrocław. W pasażu grunwaldzkim mieści się to kino. No i cóż, pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do tego wspólnego konkursu już teraz, a za chwileczkę serwis informacyjny, prognoza pogody, później przystanek kultura.
1: Dziś spotkania dwustronne polsko-niemieckie. Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Policja przejęła ponad 200 kg narkotyków. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dziś dwa ważne spotkania polsko-niemieckie. Politycy obu krajów spotkają się i w Warszawie, i w Berlinie. A informacje o obu spotkaniach ma Justyna Stolfik-Binda.
2: Ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą dziś w Warszawie umowę o współpracy wojskowej. Nowe regulacje mają objąć przede wszystkim obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury, wsparcia logistycznego, współpracy na Morzu Bałtyckim czy cyberbezpieczeństwa. Do podpisania umowy dojdzie z okazji obchodów 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Także dziś minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski złoży wizytę w Berlinie, gdzie wspólnie z szefem niemieckiej dyplomacji weźmie udział w forum polsko-niemieckim. Ministrowie przeprowadzą też konsultacje polityczne, które będą poświęcone relacjom dwustronnym, polityce bezpieczeństwa i obrony, a także dalszemu wsparciu Ukrainy.
1: Podczas forum szefowie dyplomacji wręczą nagrodę za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich wyróżniającym się osobom i instytucjom działającym na rzecz dialogu i współpracy między obu krajami. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili ani Ministerstwo Zdrowia, ani NFZ nie mają możliwości sprawdzenia, czy też uzyskania informacji, kto ile zarabia. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa, tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon, 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wejściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
3: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
1: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Rekordowa ilość narkotyków w rękach wodzisławskiej policji. Mundurowi przejęli 210 kg środków odurzających. W sprawie zatrzymano mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji oszacowana została przez mundurowych na ponad 10 milionów złotych, mówi Małgorzata Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim.
5: Wśród tych środków znalazły się między innymi ponad 100 kg nowej substancji psychoaktywnej NEP, kilkanaście kilogramów środków psychotropowych 3CMC, 4CMC, heksen, a także kilkadziesiąt tysięcy sztuk tabletek, między innymi na potencję.
1: Całej trójce zatrzymanych grozi kara do 15 lat więzienia.
0: A już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 18 stopni i temperatura rośnie. Za oknem słonecznie, ciepło. Dzisiaj szansa na opady jest nieduża. Może popadać jutro we Wrocławiu. Maksymalnie 25 stopni będziemy dzisiaj mieli w stolicy Dolnego Śląska. Jakość powietrza jest dobra, warunki biometeo również korzystne. W pozostałej części Dolnego Śląska trochę słońca, trochę deszczu, czasem słońce, czasem deszcz, jak mówimy, i trochę chmur.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: Słyszymy się po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner, a teraz online, bo ponoć dzieci spędzają aż 4 godziny dziennie w telefonach. To straszne, w internecie. Posłuchajmy razem małe TGD.

0: To Adam Struk, utwór księżycowy. Przepiękna piosenka, mam nadzieję, że wam się podoba. A już teraz 10:10, zapraszam na przystanek Kultura. Porozmawiamy o wielkim wrocławskim pikniku, który odbędzie się w Parku Pawłowickim, a na audycję poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam.
1: Przystanek Kultura.
2: Oksana Terefenko-Choroszczak, reżyserka wielkiego wrocławskiego pikniku, jest dziś gościem Radia Rodzina. Witam cię.
3: Witam serdecznie.
2: Spotykamy się dzisiaj po to, żeby zaprosić państwa na wielki wrocławski piknik, o którym już wspomniałam. Odbędzie się on w najbliższą sobotę w pięknych okolicznościach przyrody, bo w Parku Pawłowickim. No i z tego co wiem, dla mieszkańców Wrocławia i nie tylko, szykujecie na ten dzień wiele różnych atrakcji przeróżnego rodzaju. Każdy coś znajdzie dla siebie, prawda? I ten duży, i ten mały.
3: Dokładnie tak. 20 czerwca o godzinie 12 startujemy z wielkim wrocławskim piknikiem w Parku Pawłowice. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będą animacje dla dzieci, dla dorosłych. Będą koncerty, degustacja międzynarodowa. Cudowny, cudowny dzień z rodziną, z przyjaciółmi, więc bierzcie koce i kosze piknikowe i przybywajcie. Na scenie zaprezentują się zespoły między innymi Touhaje, których na pewno państwo pamiętają z muzyki do serialu Watacha, Karczmarze ze swoją cudowną muzyką pogranicza, Rekarpaty, zespół Łemkowski, Namiren, zespół japoński, Barwinok, Kapusta Band, Studenty Tanciujut, Łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera. Nie zabraknie również mniejszości niemieckiej, która od pokoleń mieszka we Wrocławiu, więc będą państwo mogli również usłyszeć niemieckie brzmienia. No i oczywiście nie ma wielkiego wrocławskiego pikniku, nie odbyłby się on, gdyby nie zespół pieśni i tańca Wrocław, który ponownie będziemy mieli okazję gościć na naszej scenie. Będziemy świętować razem we Wrocławiu wielki wrocławski piknik, także

0: z pogranicza, tak samo jak zespół Karczmarze. Podczas pikniku będziemy również gościć już po raz drugi Gwardię Gryfa ze swoimi flagami, ale w tym roku ze swoim cudownym, cudownym plenerowym spektaklem Na styku dwóch królestw. Również dla dzieci, ale także dla dorosłych, więc będzie kolorowo i bardzo energicznie i spektakularnie.
1: Na dzieci czeka oczywiście wiele atrakcji, ale myślę, że dorośli też coś dla siebie znajdą i myślę tutaj o tym aspekcie kulinarnym tego pikniku. Powiedziałaś międzynarodowa degustacja i to możemy powiedzieć, czekają na nas potrawy dosłownie z całego świata.
0: Dokładnie tak. Będzie kuchnia polska, grecka, bułgarska, ukraińska. Będzie bardzo wiele różnorodnych smaków, które będzie można właśnie zdegustować, więc myślę, że to jest bardzo fajna atrakcja. Nie tylko piknik to coś dla duszy, ale również dla ciała, czyli właśnie te smaki. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji spróbować międzynarodowych smaków, to będzie właśnie okazja.
1: I te wszystkie stanowiska, które będą podczas pikniku, one będą, tak jak powiedziałyśmy, w Parku Pawłowickim, wszystko dookoła pałacu?
0: Dokładnie tak. Wszystko na świeżym powietrzu. Koncerty, warsztaty, animacje i cudowne też miejsce dla rzemieślników. Także będziemy również mieli okazję zobaczyć pracę, rękodzieła wielu twórców, którzy będą pokazywać swoje prace i też na pewno będzie można je nabyć, więc zapraszamy serdecznie. W Parku Pawłowice byliśmy w zeszłym roku. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce Wrocławia. I zaletą jest, że nie jest to centrum, na łonie natury, wśród drzew, kwiatów, nad cudownym stawem, właśnie z widokiem na wyjątkowy budynek w parku Pawłowice Pałacu. Także bardzo wyjątkowe miejsce. Myślę, że wielu Wrocławian może tego miejsca nie znać.

0: Przystanek Kultura.
1: Tegoroczny piknik ma również wymiary charytatywne.
2: Tak jest. Podczas pikniku będziemy wspierać hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska, Formuła Dobra. I uruchomiona została właśnie licytacja darów na platformie Allegro Charytatywni. Także zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału, do wsparcia hospicjum. Można wziąć udział w takiej licytacji i wylicytować między innymi dzień w stadninie koni, prace graficzne, trening walki wręcz, zwiedzanie Muzeum Medycyny Sądowej czy szkolenie na symulatorze strzelań. Więc warto wziąć udział i podarować drugiemu człowiekowi coś dobrego.
1: Wróćmy jeszcze do tej strefy muzycznej. W tym roku macie również wyjątkowego gościa, a właściwie gości.
2: W tym roku współpracujemy przy tworzeniu pikniku i Nocy Świętojańskiej z uczelniami wrocławskimi, więc nie może zabraknąć również połączonych chórów akademickich i orkiestry reprezentacyjnej wojsk lądowych we Wrocławiu. To będzie cudowny koncert Polifonia Kultur z utworami nawet filmowymi, z Gladiatora. Na pewno Państwo kojarzą tę muzykę, więc warto przyjść i posłuchać, ale będą również rytmy afrykańskie, czego też nie możemy się doczekać. Przekrój niesamowite, bardzo wiele atrakcji ciekawych, których Państwo, żeby zobaczyć tak dużą różnorodność wydarzeń, to musieliby Państwo pojechać na 5 festiwali, ale tak naprawdę jak Państwo przyjadą na piknik, będą mogli to zobaczyć wszystko w ciągu jednego dnia po trochę, więc każdy miłośnik czy folkloru, czy muzyki wielogłosowej, czy muzyki filmowej znajdzie coś dla siebie.
1: No ale według kalendarza, to już też powiedziałaś chwilę temu, zbliża nam się również Noc Świętojańska, która właśnie przypada na noc z 20 na 21 czerwca. I w jaki sposób będziecie obchodzić to wydarzenie na pikniku?
2: Będzie wiele warsztatów właśnie z plecenia wianków. Świętowanie Nocy Świętojańskiej zaczniemy sobie od obrzędu sobótki łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera i bardzo sprawnie przejdziemy do bardzo fajnego punktu w tym roku programu wspólnej biesiady razem we Wrocławiu, która będzie miała miejsce również podczas pikniku, a na końcu dla Państwa w tym roku coś wyjątkowego szykujemy. Będzie to iluminacja świetlna Zakwitnij nocą, podążaj śladem kwiatu paproci.
1: Także brzmi tajemniczo.
2: Brzmi tajemniczo i myślę, że właśnie tak będzie. Nie możemy się tego punktu doczekać. Zakwitnij nocą. Będzie to spacer przygotowany przez studentów kierunku architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Iluminacja świetlna poprowadzi uczestników przez cztery strefy doświadczeń. Zmierzch, leśną nocą, poszukiwanie oraz noc prawdziwą. Także trochę cienia, trochę światła, trochę dźwięku, zapachu. To będzie naprawdę wielozmysłowe doświadczenie.
1: Więc możemy powiedzieć, że rozpoczynamy o godzinie 12 w najbliższą sobotę, a kończymy kiedy?
2: A kończymy, myślę, że jak już Państwo przejdą za tym kwiatem paproci i pytanie, czy Państwo go odnajdą. No myślę, że do 23 trzymał kciuki, żeby Państwo się wyrobili.
1: A ja przypomnę, że my dziś zapraszałyśmy na wielki wrocławski piknik. Ze mną była w studiu Radia Rodzina Oksana Terefenko-Choroszczek, reżyserka tego wydarzenia, które przypomnijmy już w tą sobotę.
2: O godzinie 12 w Parku Pawłowice. Serdecznie zapraszamy.
0: Przystanek Kultura.

Jamiroquai na antenie Radia Rodzina i Cosmic Girl. Zrobiło się jakoś energetycznie i trochę gumowo to brzmienie. Czasem wydaje mi się takie właśnie, jakby było zrobione z gumy, czegoś bardzo elastycznego. Nie wiem, czy też tak to czujecie. Przychodzę do was z taką moją refleksją. Wydaje mi się, że wiele z nas ma jakąś taką swoją ulubioną książkę, do której lubimy wracać, albo ulubiony tomik wierszy, który jakoś do nas przemawia w różnych sytuacjach życiowych. Czasami jakieś ulubione cytaty. Może też to być oczywiście Biblia, w której szukamy inspiracji i odpowiedzi i lubimy właśnie po nią sięgać. Ja mam taką książeczkę. To jest taka proza poetycka. Napisała ją Anne Philippe, francuska poetka, pisarka. Nazywa się Spirala. No i w niej mamy cztery pory roku, które opisuje autorka, jak widzi trochę ten świat wewnętrzny i ten świat zewnętrzny, jak się zmienia wraz z porami roku. No i właśnie część czwarta to lato, bo to się nie zaczyna od wiosny, tylko z jakiegoś powodu od innej pory roku, od zimy. A teraz czwarta część to lato, czy od jesieni, źle powiedziałam. Czwarta część to lato i właśnie opisuje takie, w tym krótkim fragmencie, takie poranki letnie, które są tak intensywnie jasne. Mi się wydaje, że dobrze to oddaje jakieś uczucia, które mam wtedy. Przeczytam wam ten fragment. Oto szczyt lata. Krótki moment, kiedy wydaje się ono wieczne i nie można dostrzec ani śladów wiosny, ani zapowiedzi jesieni. Wstaje świt, matowy, trochę smutny, nim się pomaleńku nie rozświetli. Sroki i sójki zaczynają gadać. Kogut pieje, za wzgórzem skowyczy pies. Nikną ostatnie gwiazdy, gdzieś na antypodach zapada zmierzch. Szpaki wylatują z trzcin, gdzie spędzały noc, pochłania je platan, który latem zapewnia tajemnicę. I tylko drżą jego dotąd nieruchome gałązki. Słońce przeobraża niebo i ziemię. Przepiękne, prawda? Mam nadzieję, że i wam się podobało. Wracamy do muzyki na naszej antenie. Teraz Bonnie Raitt. Mamy teraz 29 już minut po godzinie 10. Przypominam, że słuchacie Radia Rodzina.

To był Dawid Podsiadło, 36 minut po godzinie 10. Teraz krótko o tym, co w audycji dziś w Kościele, która na naszej antenie o godzinie 13.10. Porozmawiamy o Legnickim Stowarzyszeniu Faustynka. Ono ogłosiło właśnie konkurs, zaprasza dzieci i młodzież do nadsyłania prac plastycznych, które zostaną pokazane na wystawie Lato w Legnicy. Termin zgłoszeń upływa w piątek, 19 czerwca, a już 24 czerwca oficjalna wystawa z okazji zakończenia roku szkolnego. O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele. Poprowadzi ją Daria Detlaff. Zapraszam.

To, co teraz powiem, może zaskoczyć właścicieli czworonogów. Ja nie mam psa, ale kiedy natknęłam się na tę informację, rzeczywiście było to dla mnie bardzo dziwne i zaskakujące. Okazuje się, że w średniowiecznej kuchni psy pełniły bardzo specyficzne, nierzadko zaskakujące funkcje. Od żywych maszyn kuchennych po strażników czystości, a ich obecność w kulinarnej przestrzeni była kluczowa, choć właśnie z perspektywy współczesnej humanistyki wydaje się nam dość kontrowersyjna. Pierwsza rzecz to taka, że psy były wykorzystywane jako napędy dorożna. Najbardziej znanym i specyficznym wykorzystaniem psów w kuchni była praca w charakterze żywych maszyn. W takim drewnianym kołowrotku umieszczano psa i używano do tego specjalnych, długich i niskich psów, tak zwanych psów rożnowych, które przypominały dzisiejsze jamniki. Zadaniem psa było nieustanne bieganie i napędzanie w ten sposób przekładni pasów i bloczków, które połączone były z rożnem nad paleniskiem. Drugą funkcją psów było oczyszczanie przestrzeni i utylizacja resztek. W średniowieczu istniał bardzo wysoki szacunek dla pożywienia, a marnowanie resztek było źle widziane. Psy miały sprzątać podłogę i utylizować odpadki. Były one naturalnym systemem recyklingu resztek organicznych, kości i odpadów po obróbce mięsno-warzywnej. Dodatkowo psy były także stróżami spiżarni i obrońcami żywności, bo w dobie braku nowoczesnych zabezpieczeń przed szkodnikami kuchnie i przyległe spiżarnie były narażone na inwazje myszy, szczurów i kun, które niszczyły zapasy zbóż, mąki czy wędlin, i właśnie mniejsze, ale zwinne psy były wykorzystywane jako żywe odstraszacze i tępiciele gryzoni. Ostatnia, dość kontrowersyjna informacja jest taka, że spożywano także psie mięso, choć nie była to powszechna dieta codzienna w całej Europie, w okresach głodu lub w ramach lokalnych, dawnych tradycji i rytuałów zdarzało się to.

0: Już 7 minut pozostało do godziny 11. Wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościnią, gościem dzisiejszej porannej rozmowy była posłanka Joanna Mucha. Rozmawiała z Patrycją Jęczmionką. Zwróciła uwagę na wykorzystanie w referendum w Krakowie tak zwanych deepfake'ów. Mówi o tym, że kolejna kampania wyborcza będzie przepełniona takimi treściami.
1: Wydaje mi się, że te wybory w Krakowie są bardzo ważne, a szczególnie to referendum, które się odbyło. Bardzo dokładnie obserwowałam referendum i wiem, że użyto tam narzędzi marketingu politycznego, których dotąd na naszej polskiej scenie politycznej nie było. Czyli użyto tak zwanego deepfake'u, czyli filmów tworzonych przez sztuczną inteligencję, w których to filmach, w cudzysłowie mówiąc, zagrali czy zagrały osoby, które są związane z politycznym życiem Krakowa. I to było, muszę powiedzieć, na poziomie, na takim poziomie obrzydliwstwa, że naprawdę trudno to komentować. I my dzisiaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że następna kampania wyborcza będzie przepełniona tego typu treściami. Jest co prawda dyrektywa unijna dotycząca właśnie posługiwania się tego typu narzędziami marketingu politycznego. I Senat dzisiaj przygotowuje ustawę, która ma implementować tę dyrektywę. Ale ja mam cały czas wrażenie, że my jesteśmy na to nieprzygotowani i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko tego typu narzędzia po prostu są w stanie przeorać naszą demokrację. Bo nawet jeśli wiemy, że jakiś filmik, obrzydliwy filmik, oszkalujący, stawiający polityka w jakiejś obrzydliwej sytuacji, nawet jeśli wiemy, że to jest deepfake, nawet jeśli wiemy, że to jest coś nieprawdziwego, to zostawia w nas, jako użytkownikach, jako osobach, które to widzą, pewnego rodzaju ślad. Więc to jest prequel, ja mówię, tych wyborów w przyszłym roku i mam nadzieję, że zdążymy się przygotować właśnie na to, żeby sobie dawać radę z tymi narzędziami.
0: A co do przyszłego roku, to w przyszłym roku Wielka Brytania zakaże osobom poniżej 16 lat dostępu do mediów społecznościowych. Zwolenniczką zakazu smartfonów i social mediów jest także posłanka Joanna Mucha. Smartfony szkodzą naszym dzieciom, podkreśla.
1: Jestem od wielu lat jedną z tych osób, która w sposób jednoznaczny mówi nie tylko media społecznościowe, ale w ogóle smartfon, używanie smartfona w nieprawdopodobny sposób szkodzi naszym dzieciom. Zmienia mózgi naszych dzieci i to musimy powiedzieć, zmienia tryb, w jakim nasze dzieci funkcjonują, bo smartfon to są ciągłe powiadomienia, to są ciągłe bodźce. I mózg dziecka przestawia się z takiego trybu polegającego na tym, że mam długotrwałe zadanie i skupiam się na jego realizacji, na funkcjonowanie w trybu ciągłego alertu, a dziecko jeszcze nie ma umiejętności priorytetyzowania tych bodźców, które otrzymuje. Więc to jest smartfon. Natomiast media społecznościowe z całym bagażem negatywnych jakby skutków, które za sobą niosą. Ja mam takie wrażenie, że my dokonujemy jakiegoś w skali populacyjnej eksperymentu na naszych dzieciach, na ich umysłach, na ich życiu, na ich dzieciństwie. I ja nie widzę niczego pozytywnego w tym, że oddaliśmy nasze dzieciaki w łapy przemysłu. I myślę, że to jest teraz najważniejsze. Przemysłu, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie uzależnienia.
0: No właśnie, platformy społecznościowe nie mają problemu ze skuteczną weryfikacją wieku. One udają, bo jest to dla nich wygodne.
1: Nie mają żadnego problemu z weryfikacją wieku użytkowników. Oni udają, że mają problem, dlatego że dla nich jest to wygodne. W związku z tym odpowiedzialność za to musi być właśnie po stronie platform, które muszą stworzyć sobie takie narzędzia i takie warunki, żeby móc skutecznie weryfikować ten wiek. Niech mi pani wierzy, gdyby mieli zarabiać na tym, że weryfikują ten wiek, to będą go wspaniale i skutecznie weryfikowali, a dzisiaj po prostu udają, że nie potrafią.
0: Szeroko komentowana była także sprawa, gdzie Rzecznik Praw Dziecka napisała list do lodziarni, która nagradza uczniów z czerwonym paskiem na świadectwie. Wywołało to dyskusję, czy powinno się zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwie.
1: Wydaje mi się, że największym problemem jest to, że te czerwone paski dają całkiem dużo punktów wtedy, kiedy dzieci starają się o przejście do kolejnej szkoły. Wydaje mi się, że to jest 7 punktów, nie jestem pewna. Więc to są dość jakby wysoka premia za ten czerwony pasek. I niestety ja mam takie poczucie, że ten czerwony pasek w naszej polskiej szkole to jest trochę nagroda za bycie dzieckiem takim grzecznym w rozumieniu takim, że nie mam odwagi cywilnej, że nie mam, że nie chcę się wychylać, że nie jestem w stanie jakby walczyć o coś, bo czasami my powinniśmy też walczyć, znaczy chcieć tego, żeby nasze dzieci miały odwagę cywilną właśnie, żeby były w stanie stanąć za jakąś sprawą, walczyć o jakąś sprawę. Natomiast mam wrażenie, że w polskiej szkole najczęściej ten czerwony pasek jest za taką postawę takiej bardzo dużej bierności i uległości. I to są te dwa problemy moje z czerwonym paskiem, ale to tak naprawdę dotyczy całego systemu oceniania naszych dzieci i myślę, że tutaj naprawdę szersza dyskusja jest potrzebna.
0: Cała rozmowa znajduje się na naszej stronie internetowej. Jeśli zainteresowało Was to, co mówiła posłanka Joanna Mucha w rozmowie z Patrycją Jęczmionką, możecie do tej rozmowy w każdej chwili wrócić.
2: Strajk pracowników ZUS-u. Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Po pijaku wiózł trumnę z ciałem, będzie też historia spod Częstochowy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Zakończył się strajk ostrzegawczy w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część pracowników na 2 godziny odeszło od biurek. Jak sami mówią, chodzi o to, by uczulić opinię publiczną na ich problemy. Niski poziom płac, fatalne warunki pracy i zbyt niski poziom zatrudnienia. Zastępca przewodniczącego Solidarności w chorzowskim oddziale ZUS-u był dopytywany o krążące w części społeczeństwa opinie, że praca urzędnika jest stabilna i dobrze płatna.
3: Zawsze każdy urząd jest traktowany, że jak się dostanie ktoś do urzędu,
4: Prestiż,
3: wynagrodzenie i, że tak powiem, kawka, herbatka i nic nie robienie. Powiem tak, w naszym oddziale jest rozpisane wiele rekrutacji na stanowiska różne, bo ludzie przychodzą i szybko odchodzą. Miesiąc, 3 miesiące, a po roku bardzo dużo nowych, młodych osób po prostu ucieka stąd, bo zderzają się ich wyobrażenia z pracą w takiej instytucji z rzeczywistością.
2: Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Jak twierdzą, pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jest to ustawa, która pozwoli na zebranie danych, a te mają pomóc w ustaleniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem, dodał rzecznik.
5: Chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. No tutaj zbieranie tych danych ze względu na przepisy jest uproszczone. Po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie, najpierw trzeba posiąść te wszystkie informacje. Jest to oczywiście związane z tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiły w ostatnim czasie.
2: A mowa o doniesieniach o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł, co wywołało kontrolę NFZ-u, samorządu lekarskiego i władz Warszawy. Foxconn zaangażuje się w fabrykę półprzewodników na Dolnym Śląsku, zapowiedział premier Donald Tusk. Z tą firmą Electromobility Poland współpracuje w sprawie budowy fabryki w Jaworznie. Tam powstanie we współpracy z Tajwańczykami wielki hub, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym, dodaje szef rządu.
6: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y. Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników.
2: Jak dodał Donald Tusk, Electromobility Poland docelowo ma produkować 400 tysięcy aut rocznie.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Kompletnie pijany kierowca karawanu przywoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu, a policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej komendy.
8: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
2: Pojazd został namierzony, kierowcę zatrzymano, karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
0: A już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 20 stopni we Wrocławiu, będzie jeszcze cieplej, 24 tutaj prognozowane są. Jest nieduża szansa na opady, więc możemy mieć gdzieś parasolki w pogotowiu. Na pewno popada jutro we Wrocławiu. Jakość powietrza jest dobra, warunki biometeo również korzystne. To znaczy, że będziemy czuć się po prostu dobrze tego dnia. Tak powinno przynajmniej być. Na Dolnym Śląsku podobnie, jeśli chodzi o temperatury. Lokalnie mogą wystąpić opady deszczu.
9: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
11: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
10: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
11: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
9: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: A przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy już 7 minut po godzinie 11. Przed nami intencje o godzinie 11.45, ale jeszcze do tego czasu na pewno dużo ciekawego wydarzy się na naszej antenie. Teraz muzycznie tę godzinę rozpoczynamy razem z zespołem La Femme, czyli zabrzmi tutaj francuski i piękne gitary już teraz.

Czasem naprawdę trudno się zatrzymać. Natalia Kukulska woła, żeby ją zatrzymać, a my sami czasem nie potrafimy siebie zatrzymać, jak żyjemy w biegu. Nie mówię o takim zatrzymywaniu się, kiedy biegniemy i próbujemy stanąć w miejscu, tylko o takim zatrzymaniu się w takim codziennym pędzie. I czasami pomocne są jakieś takie dobre rytuały. Na przykład zasada trzech oddechów. Jest taka zasada: kiedy czujesz narastający stres, weź 3 głębokie oddechy. No takie troszkę głębsze. Wydychaj powietrze powoli, licząc w myślach do 6 za każdym razem. I to jest taki prosty sygnał dla naszego mózgu, że jesteśmy bezpieczni i powoli przyjdzie takie uspokojenie w ciele. Można też wprowadzić mikropauzy. Zamiast pracować ciągle na przykład przez wiele godzin, można sobie ustawić budzik co 50 minut i takie 5 minut poświęcić na to, żeby odejść od biurka, rozprostować kości, jak to się mówi, napić się, zjeść, pamiętać oczywiście o jedzeniu i piciu w ciągu dnia, bo to też czasami o tym zapominamy. I oczywiście najtrudniejsze dla nas, to bywa bardzo często najtrudniejsze, czyli cyfrowy detoks. Wyznaczyć sobie takie stałe godziny, w których w ogóle nie sprawdzamy ani służbowej poczty, ani mediów społecznościowych, ani najlepiej w ogóle nie sięgamy po telefon, a on gdzieś leży schowany w szufladzie i po prostu nie interesuje nas. Najlepiej zrobić to wtedy, kiedy wracamy do domu, do naszej rodziny, do naszych dzieci i po prostu telefon nie istnieje. To też jest taki dobry przykład, a jak mówimy, przykład idzie z góry, więc kiedy wymagamy od dzieci, żeby one nie korzystały z telefonów tak często, sami świećmy przykładem. Możemy też nazwać emocje, kiedy czujemy przytłoczenie. Zadajmy sobie pytanie, co dokładnie teraz czuję? I samo nazwanie tego troszeczkę zmniejsza intensywność uczucia, bo wiemy mniej więcej, co się z nami dzieje. Każdego dnia możemy też spróbować się zresetować, czyli potrzebujemy 15 minut tylko dla siebie. Nikt do nas nie mówi, nikt nie wyznacza nam jakichś zadań. Robimy jakąś prostą rzecz, małą, tak zwaną małą przyjemność, na przykład krótki spacer, czytanie książki, medytacja, wypicie dobrej herbaty na balkonie. To nie musi być nic wielkiego. I wprowadzenie tych małych zmian może

naprawdę pomóc. Ja z własnego doświadczenia powiem, że od kilku dni, co było dla mnie olbrzymim wyzwaniem, nie piję kawy, a zamiast tego popijam sobie herbatkę. I oczywiście planuję wrócić do kawy, bo ją kocham bardzo, ale już troszeczkę właśnie czułam, że ta kofeina w moim ciele pracuje i wywołuje takie już drżenie mięśni, co było bardzo niekorzystne. Teraz na naszej antenie Tatiana Okupnik. Zapraszam, wracamy do muzyki i do energii muzycznej. Mam nadzieję, że któraś z tych wskazówek była dla Was interesująca i może akurat chcielibyście wprowadzić do Waszego życia takie małe rytuały, które redukują stres i napięcie.

0: Patrice Russian na antenie Radio Rodzina, co za charakterny bas. Mam nadzieję, że słyszeliście tą linię basu, która wielokrotnie była samplowana w różnych innych utworach. A Forget Me Nots to po prostu niezapominajki. Dość rzeczywiście funkcjonuje to w języku angielskim tak samo jak w języku polskim. Nie zapomnij mnie, czyli wyślij mi niezapominajki, tak było w tym tekście. A teraz chciałam krótko wspomnieć audycji poniedziałkowej, ale jej powtórka przed nami w sobotę. Mowa o Rodzic Mamo, audycji, którą ja prowadzę. I w tym odcinku rozmawialiśmy o asertywności w życiu mamy. Moją rozmówczynią była Edyta Murawska, która zajmuje się takim, doradza mamą jako coach asertywności i pomaga im wyznaczać granice. Wiele kobiet próbuje być na 100% w każdej swojej roli, a najczęściej nie jest to w ogóle możliwe, mówi Edyta Murawska.
1: Bierzemy na siebie zbyt dużo, czujemy się często przeciążone, żyjemy w takim poczuciu obowiązku. Bardzo często dopada nas nawet takie myślenie, że trochę nie żyjemy w takim życiem, o którym marzyłyśmy. Myślę, że też jeszcze jest właśnie zmęczenie psychiczne, trudności z odpuszczeniem. Często uruchamia się w nas poczucie takiego perfekcjonizmu, czasem niskie poczucie wartości. Jest tutaj tak naprawdę wiele obszarów, które się tak uaktywniają, kiedy mamy właśnie do połączenia kilka ról.
0: Asertywność w macierzyństwie to jest umiejętność, która jest ważna, gdy chodzi o stawianie granic nie tylko innym, ale także sobie. Wiele mam ma poczucie winy, gdy próbuje je stawiać. Dlaczego tak jest i jak można nad tym pracować? Edyta Murawska mówi, że bierze się to przede wszystkim z wzorców, które mamy z domu, trochę ze standardów kultury, która mówi nam, jak powinna wyglądać współczesna mama.
1: To bardzo często powoduje, że nakładamy my same na siebie ogromną presję. Przyznam szczerze, że wiele kobiet ma takie schematy myślenia, że dobra mama na wszystko się zgadza, co też oczywiście powoduje, że jest nam trudno. Wydaje nam się często, że jeżeli zaczniemy stawiać granice, to będziemy postrzegane jako egoistki.
0: No dobrze, no a jak taką asertywność mama może ćwiczyć na co dzień?
1: Na pewno warto zacząć od takich małych kroków. To zawsze jest chyba najważniejsza, najlepsza rada, jaką można dać, bo nie rzucamy się nigdy z nowym tematem na głęboką wodę. W stosunku do dzieci taką nauką stawiania granic może być na przykład to, że powiemy dzieciom, że w danej chwili na przykład nie możemy czegoś zrobić, bo odpoczywamy i potrzebujemy kwadransa dla siebie. To nie jest tak naprawdę wielka sprawa, natomiast pokazuje oczywiście dzieciom, że mama też potrzebuje mieć czas dla siebie, na swoją regenerację, co tym samym przekłada się trochę też na to, jak dzieci w późniejszym życiu stawiają swoje granice. Może też być przykład, nie wiem, na przykład rozmowy z mężem, kiedy chcemy podzielić się obowiązkami. Czujemy, że my mamy na głowie ich zbyt wiele i tu wyznaczamy granice, właśnie informując partnera bądź męża, że potrzebujemy, żeby on się zaangażował więcej.
0: Każdy z nas rano budzi się z pewną pulą energii. Jeśli rozdajemy ją innym, zgadzając się na ich różne propozycje i pomysły, często pod koniec dnia możemy mieć poczucie, że dla nas tej energii pozostało niewiele.
1: Warto spojrzeć na ten temat właśnie jako na tą ochronę naszej energii i takie świadome podejmowanie decyzji, komu chcemy tą energię dawać.
0: Na audycję zapraszam w sobotę o godzinie 16.10. To będzie powtórka poniedziałkowej audycji Rodzic Mamoc, która na naszej antenie właśnie zawsze w poniedziałki o 16.10. Można tej rozmowy też wysłuchać. Będzie na naszej stronie internetowej w zakładce audycje. Znajduje się zakładka Rodzic Mamoc i tam są wszystkie dotychczasowe audycje z tego cyklu.

Już 33 minuty po godzinie 11 to dobry czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub SMS-owo przekazywać nam swoje intencje pod numerem 71 48. Intencje, zaczynamy tak wiadomość. Czekamy na wasze wiadomości. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Mamy już pierwsze połączenie. Za chwileczkę. Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Nie mogę się słuchać za siebie, że albo się nie zabawiam teraz. Kiedyś pasterza przede wszystkim Maciejówka, Antoni. Teraz bym chciała pozdrowić wszystkich znajomych ojców, księży, znajomych radnych, przyjaciół. Dużo radości. Dzieci Boże, dziękuję.
0: Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof prowadzi wszystkich bezpieczną drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy, przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomo Panu Bogu.
0: Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

SMS-owo dotarła do nas prośba o modlitwę za zmarłego wujka Ryszarda, za zmarłego wujka Zdzisława, zmarłych z mojej i mojego męża rodziny. Niech Święty Bóg przyjmie ich do Królestwa Niebieskiego, prosi nasza słuchaczka Litka.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka, proszę, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o wspólną modlitwę o zdrowie dla mojego brata, który obecnie przybywa w szpitalu. Sytuacja jest ciężka. O dobre wyniki, o zdrowie dla mojej mamy. O niebo dla przyjaciółki mojej, która odeszła 2 kwietnia. Dla wszystkich chorych, cierpiących. I bardzo dziękuję wam, kochani, że jesteście z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy za tak wiernych słuchaczy. Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy.

SMS-owo nasza słuchaczka Jadwiga prosi o gorącą modlitwę w intencji 6-letniego wnuka Eryka i córki Anny o ustąpienie choroby i pełen powrót do zdrowia.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę, ze zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej rodziny i dla przyjaciół, szczególnie koleżanki, która miała zabieg, koronarografię, poważne na sercu. Szczególnie za siostry moje. Boże, błogosław im we wszystkich sprawach, które stoją na ich drodze, a szczególnie dary Ducha Świętego. I dla was, kochani, cierpliwości do wszystkiego i wszystkich. Szczęść wam Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałem prosić dzisiaj o modlitwę w intencji zmarłych z mojej i żony rodziny, o szczęście wieczne dla nich oraz w intencjach Panu Bogu wiadomych. Bóg zapłaci, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza. Napłynął do nas SMS z następującą treścią. W dniu urodzin męża Zdzisława i księdza ojca Romana, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszelkie łaski przez serce Maryi i Jezusa, modli się Halina, a także za zmarłych, zwłaszcza szwagra Józefa i duszę w czyśćcu, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba. Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
2: Szczęść Boże. Maryjo, Królowo Polski, Matuchno kochana, staw się u Syna Jezusa Chrystusa Miłosiernego. O zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi. I dziękuję Bogu Wszechmogącemu za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, za zięcia. I proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla mojej rodziny. I proszę o modlitwę za... I pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina.
0: Bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy i przyłączamy się do wszystkich intencji.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Ja na zakończenie proszę o modlitwę w intencji mojego taty chorującego na Parkinsona, o to, żeby miał taką łaskę Bożą i wiary, i taką siłę, żeby każdego dnia dawać sobie radę z tą bardzo trudną chorobą i postępującą.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Polska szykuje się do przyjęcia większej liczby amerykańskich żołnierzy. Oszuści z branży kosmetycznej oszukali państwo na niemal 800 milionów złotych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączenia rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy. Litr będzie kosztował 6,44 zł. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
1: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a w piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

0: zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego. A co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, będą mogły ubiegać się o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Oszuści działający w branży kosmetycznej utworzyli na terenie całej Polski sieć fałszywych firm i tym samym oszukali państwo na niemal 800 milionów złotych. Jest to jedno z największych oszustw podatkowych, które wykrył Śląski Urząd Celno-Skarbowy, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
2: Łącznie podjęto działania kontrolne wobec 38 podmiotów. Szacowana wartość nieprawidłowości wynosi około 795 milionów złotych. Trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia pełnego zakresu działalności podmiotów, identyfikacji osób odpowiedzialnych za jego organizację oraz zabezpieczenie należności Skarbu Państwa.
0: Mechanizm stworzony przez oszustów ukrywał prawdziwy przebieg transakcji i utrudniał wykrycie nieprawidłowości. Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy i kolejne kontrole mogą ujawnić nowe informacje.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
4: 16 minut po godzinie 12, środa, 17 dzień czerwca, jest już cieplutko, 23 stopnie, jeszcze o 1 stopień, dziś zobaczymy więcej na naszych termometrach, do 24. W tej chwili więcej chmur, ale spokojnie od godziny 15 synoptycy twierdzą, że słońce powinno dominować na niebie. Przyzwyczajajmy się do wysokich temperatur, bo jutro 27 stopni, a piątek 31, w sobotę nawet 34.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
5: Reklama.
3: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
6: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
7: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
5: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: nie.
1: Oj, artysta tutaj przeżywa, to czuć. Lemon, 31 minut po godzinie 12. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu. Witam cieplutko i serdecznie. Już tak lekko cały czas wakacyjnie mam wrażenie. Zacznijmy od humoru, bo właśnie przed chwilą żona mi coś wysłała. Myślałem, że zdążę sobie przeczytać na spokojnie, ale podzielę się, bo widzę, że to heheszka jakaś taka jest. Rozmowa. Najwyraźniej dziewczyna pyta się chłopaka, który ma doświadczenie, bo zrobił sobie kilka tatuaży, więc pyta go: słuchaj Artur, powiedz mi, czy tatuaż boli, bo się boję, troszeczkę chcę sobie zrobić. A on mówi: wiesz co, no to zależy od okolicy, w której go robisz. A ona odpisuje: no wiesz, jestem z Poznania i chyba tutaj go zrobię. On mówi: ja pierniczę, naprawdę? Ty tak serio? Czy mnie wkręcasz? Nie, no serio, tu się urodziłam i tu mieszkam.

Tak słucham, może być tak do Włoch jeszcze na chwilkę skoczyć, chociaż na 3 dni człowiek tęskni zawsze, jak słyszy taki język. No. 13 minut do godziny 13 w Radiu Rodzina. Teraz poważny temat, bo przed chwilką się taka sytuacja działa. Tu Judyta świadkiem, dzwoni do mnie telefon, że jakiś taki warszawski odbieram na głośniku. Pani podaje się, że z banku do mnie dzwoni, że była właśnie 7 minut temu jakaś sytuacja, ktoś próbował się zalogować, wykraść pieniądze czy konto i żeby się tam odpowiednio zachować i tak dalej. I ja tą panią tak szybciutko, spokojnie sobie rozłączyłem i rozmawiam z nią dalej, z Judytą w sensie. I ona mówi, ojej, a ty taki spokojny jesteś, nie denerwujesz się, co się tam dzieje? Ja mówię, nie, już kiedyś podobny telefon miałem. No i prawdopodobnie to jest właśnie próba wyłudzenia pieniędzy, jakiegoś loginu, pinu, przez przelania tych pieniędzy gdzieś indziej. Więc ja sobie spokojnie za chwilkę tu zrobię prognozę pogody i grzecznie zaraz zadzwonię do banku. Ona taka zdziwiona, ale spokojnie zadzwoniłem do banku, pani mówi, absolutnie tak, proszę mi podać ten numer, wpiszemy sobie do bazy takich numerów, w razie czego, żeby też ostrzegać innych klientów. Więc naprawdę spokój i zimna determinacja pozwoli nam uniknąć jakichś niebezpiecznych sytuacji, więc jeżeli ktoś dzwoni, spokojnie zadzwońcie sobie sami, wyjaśnijcie tą sprawę, te 40 sekund naprawdę nikogo tam nie zbawi, nie dajcie się mówić, że to już teraz, że to już trzeba załatwić. Nie. Do widzenia, dziękuję, sam sobie zadzwonię z swojego numeru telefonu. I dzięki temu można dalej cieszyć się swoimi pieniędzmi na koncie. Może nie dużymi, ale coś tam zawsze jest.

0: Poszkodowanie i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. Policjanci z Wodzisławia Śląskiego przyjęli 210 kg narkotyków. Zajrzymy też na Mundial. Dziś ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Karambol na S7 pod Krakowem na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicę Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
1: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
0: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Wczoraj na rządzie, a dziś już w Sejmie. Ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dzisiaj 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę i metamfetaminę i klofedron, przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji została oszacowana na ponad 10 milionów złotych. Jak mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy, w tej sprawie zatrzymano już 3 osoby.
3: Wodzisławscy kryminalni ustalili i zatrzymali mężczyznę oraz 2 kobiety, którzy wprowadzali w obieg znaczne ilości narkotyków. 30-letni mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany, a kobiety w wieku 28 i 34 lat zostały objęte policyjnym dozorem.
0: Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wodzisławiu Śląskim.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. A przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją.
5: Team has a great balance.
4: Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu. A to już jego 6.
0: Mecz Portugalia-Demokratyczna Republika Konga dzisiaj o 19.
6: Cztery minuty prawie po godzinie 13, środa, 17 dzień czerwca, za oknami sporo słońca, troszkę chmur i temperatury już powyżej 20 stopni, w tej chwili 22 na termometrach, a po godzinie 15 możemy spodziewać się 24. Też późnym popołudniem więcej słońca niż chmur. Jutro może niestety przelotnie popadać, ale temperatura wzrośnie do 27 stopni. Upały to cały weekend, piątek, sobota i niedziela powyżej 30 stopni, w sobotę nawet 34.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.

0: To wyśpiewana Manielka na antenie Radia Rodzina. Urodziny godziny 13 minut po godzinie 13. Czas na audycję dziś w kościele. Poznamy panią Monikę ze Stowarzyszenia Od Serca Faustynka, która przedstawi, to ważne dla tych, którzy posiadają dzieci i młodzież, a one już do szkoły tak za chwilkę przestaną chodzić i trzeba im coś zafundować, jakieś zajęcia. No właśnie, przedstawi Monika aktualne inicjatywy dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Rozmowę poprowadzi Daria Detlaff. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś w kościele.
2: Szczęść Boże, przy mikrofonie Daria Detlaff, a z nami jest już na łączach pani Monika Skrobiewska, Stowarzyszenie Od Serca Faustynka. Szczęść Boże, witamy.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Chciałabym zacząć, pani Moniko, od tego, że powoli kończymy bieżący rok szkolny. W związku z tym możemy pozwolić sobie na pewne podsumowania, również w kontekście działalności stowarzyszenia. Czy ten rok był dla was obfity, trudny, być może przyniósł jakieś sukcesy? Podsumujmy krótko, jaki on był.
3: Na pewno był bardzo bogaty.

0: także dla dobra sztuki i kultury naszego regionu Dolnego Śląska.
1: W agendzie najbliższych wydarzeń coś, na co warto zaprosić słuchaczy Radia Rodzina, do Legnicy, do Wydziału Aktywności Lokalnej Promocji Miasta, bo właśnie 24 czerwca, czyli w przyszłą środę, dokładnie za tydzień, odbędzie się ciekawe wydarzenie.
0: Tak, zaplanowaliśmy wydarzenie w Wydziale Aktywności Lokalnej i Promocji Miasta w Rynku 19 dnia 24 czerwca o godzinie 16:15. Tematem przewodnim jest lato w Legnicy i stąd przyjmujemy jeszcze do 19 czerwca prace plastyczne o takiej tematyce z placówek zarówno legnickich, jak i z powiatu legnickiego. Bardzo sobie cenimy również współpracę z Urzędem Miasta, dlatego tym bardziej mówię, jesteśmy wdzięczni za to, że ten lokal na tego typu wydarzenie jest nam po prostu użyczany. Mamy dobre relacje, myślę, że z władzami obecnymi, dlatego tym bardziej mówię, staramy się, żeby to wydarzenie 24 czerwca odbyło się echem wszem i wobec. I faktycznie rezultaty są teraz obecnie takie, że mamy już ponad 50 prac plastycznych, które będą pokazane tego dnia. Zakupiliśmy również ze wsparcia darczyńców różne upominki dla twórców, wśród nich między innymi książeczki, akcesoria biurowe, plastyczne. Także myślę, że żaden tutaj mniejszy czy większy twórca nie wyjdzie właśnie tutaj bez niczego. Właśnie otrzyma pamiątkowy dyplom, prezent taki okolicznościowy właśnie na zakończenie roku. No i w ramach tego wydarzenia na pewno oprócz wystawy prac o tematyce letniej chcemy pokazać także ekspozycję twórczości osób z niepełnosprawnością. Stąd nasza placówka również w ostatnim czasie złożyła wniosek do prezydenta miasta o poszerzenie działalności regulaminu naszego stowarzyszenia o tak zwaną działalność kulturalną na rzecz osób z niepełnosprawnością. No i tutaj powiem szczerze, odzew mamy bardzo fajny. Już płynęły prace z zespołu placówek specjalnych przy ulicy Mazowieckiej w Legnicy, a także z niepublicznej szkoły podstawowej Darlosu, z którą teraz nawiązałam ściślejszą współpracę.
1: Proszę nam jeszcze powiedzieć, bo w najbliższym czasie my mamy obecnie we Wrocławiu Święto Wrocławia, z kolei w Legnicy planowane są Dni Legnicy i to wydarzenie wiem, że też się wpisuje w program.
0: Tak, chcielibyśmy, w zasadzie organizujemy właśnie dwie takie inicjatywy. Pierwsza z okazji Dnia Legnicy, no to będzie tutaj ekspozycja po prostu fotograficzna prac przedstawiających nasze miasto. Właśnie przy okazji tego wydarzenia 24 czerwca o godzinie 16:15 w Wydziale Aktywności Lokalnej i Promocji Miasta. Ponieważ w tym roku tak jakoś wyjątkowo wyszło, że nasze NGO-sy lokalne nie prezentują się typowo na Dniach Legnicy, więc my jakby wyprzedzamy te wydarzenie właśnie takim chociaż akcentem właśnie w Rynku 19. A z drugiej strony właśnie mamy Święto Wrocławia. To nasza placówka właśnie tak jak wcześniej wspominałam, nawiązała pozytywne relacje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Artystów Plastyków i wspólnymi krokami podjęliśmy właśnie tutaj organizację wystawy Święto Wrocławia i Kwiaty, która odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17 w klubie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyku przy ulicy Placu Świętego Macieja 5A. Także też bardzo serdecznie zapraszamy. Prace już są tam wyeksponowane, natomiast czekamy na oficjalne otwarcie.

0: Przypominam, naszym gościem jest pani Monika Skrobiewska, która jest prezesem Stowarzyszenia Od Serca Faustynka. Stowarzyszenie działa od 13 lat i w ostatnim czasie wypracowało nowy logotyp. Chciałabym, żeby pani też nam opowiedziała o tych działaniach promocyjnych, bo myślę, one mają duże znaczenie dla mieszkańców i instytucji na Dolnym Śląsku.
1: Tak, no ten logotyp, który mieliśmy pierwotnie, przedstawiał wizerunek siostry Faustyny z dziećmi. Jednak stwierdziliśmy po czasie, że musi być on bardziej taki unowocześniony, jakby adekwatny także do specyfiki lokalnej społeczności. No i też przede wszystkim do naszego charakteru placówki na co dzień. Więc my przede wszystkim przy ulicy Gwiezdnej podejmujemy działania artystyczne, kulturalne, te, które mają przybliżyć dzieciom sztukę. Oczywiście jest tu również ten wątek taki pokazywania wartości chrześcijańskiej, ale uważam, że specyfika jakby tutaj naszej właśnie działalności, no, powinna być jakaś taka bliska społeczeństwu i taka łatwo odczytywalna. Stąd poprosiliśmy grafika artystę Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków o opracowanie takiego logotypu, który będzie właśnie taki elastyczny. No i powstał on w ubiegły weekend. Jest w kształcie koła i ma napis właśnie Stowarzyszenie Od Serca Faustynka Blegnicy, a w tle są właśnie takie dzieci, które podejmują różne aktywności właśnie takie twórcze. A obok tego jeszcze mamy taką małą niespodziankę od tego właśnie, od tej osoby właśnie, że opracowała nam także plakat, który będzie, że tak powiem, taką naszą wizytówką na różne inwenty, które organizujemy w różnych częściach naszego regionu. Myślę, że bardzo też piękny, barwny.
0: Na pewno przyciąga uwagę, tak, i cieszy oko.
1: Z pewnością. Tak,
0: pani tak, Moniko, tak. Proszę nam jeszcze powiedzieć, ponieważ w samej Legnicy, jak wiemy, nie ma dedykowanego kościoła pod wezwaniem świętej Faustyny, ale chociażby relikwie tej świętej znajdują się w parafii świętego Wojciecha, a orędzie Bożego Miłosierdzia promuje wasze stowarzyszenie. W jaki sposób robicie to na co dzień?
1: Tutaj przede wszystkim organizujemy różne okolicznościowe spotkania przy takich większych inwentach. Właśnie staramy się zawsze właśnie tutaj jakoś nawiązać do ważniejszych uroczystości związanych właśnie z naszą patronką. Więc jeśli na przykład mamy, nie wiem, właśnie zakończenie roku, czy też właśnie rozpoczęcie, albo na przykład jest to święto Bożego Narodzenia, staramy się też, aby część naszych gości jeszcze na chwilę została i wtedy taką przybliżamy krótką pogadankę związaną właśnie z patronką, ale z drugiej strony też jakby widzimy, że no nie jesteśmy organizacją tak stricto kościelną, tak? Staramy się, żeby jednak te działania, one były traktowane przez lokalną społeczność tak zupełnie wolnościowo. Osobiście no, bierzemy udział w rekolekcjach, które są poświęcone właśnie tematyce związanej z Bożym Miłosierdziem, świętą siostrą Faustyną. Ja ze swojej strony no to od lat biorę udział także w kongresach, rekolekcjach indywidualnych, jak i wspólnotowych, organizowanych przez Stowarzyszenie Faustynów w Krakowie Łagiewnikach. No teraz właśnie akurat na dniach, z racji tego, że przygotowuję się także do rozmowy z księdzem biskupem o właśnie mojej takiej tej duchowości Bożego Miłosierdzia, no to przypomniałam się ostatnio siostrom właśnie i skierowałam prośbę o to, aby wydały takie poświadczenie właśnie, że od lat biorę udział w tego typu rekolekcjach. One na pewno są dla mnie bardzo dużym bogactwem, ponieważ nie tylko integruję się jakby z tymi, którzy na co dzień starają się pełnić taką misję Bożego Miłosierdzia, ale przede wszystkim pogłębiam jakby tajemnicę właśnie tej duchowości poprzez właśnie słuchanie tutaj prelegentów, którzy właśnie rekolekcjonistów, którzy przybywają do Krakowa Łagiewnik, którzy chcą pokazać piękno, jakim jest właśnie Boże Miłosierdzie, a świetle właśnie szkoły świętej siostry Faustyny. Od czasu do czasu mamy organizowane także warsztaty takie artystyczne, w którym gdzieś wizerunek właśnie naszej patronki pojawia się. Najczęściej jest to bliżej października, kiedy mamy jej wspomnienie.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Dokładnie, ja pamiętam, był kiedyś też taki event, było wydarzenie Święto Ubogich z okazji wspomnienia patronki. Czy w Legnicy w tym roku, w październiku też są plany, żeby ponownie odbyło się Święto Ubogich?
1: Mieliśmy w tamtym roku, pamiętam, takie wydarzenie. Ono było organizowane w Jelenia Góra. Wtedy nie przekazaliśmy prac plastycznych związanych z tą tematyką, bo chcieliśmy jakby pokazać też przez twórczość, jak pomagać ubogim. I przynajmniej taki był mój zamysł. Nie doszło do realizacji. Natomiast myślę, że w tym roku, właśnie 2026, można by było właśnie przedstawić taki pomysł właśnie organizacji przeglądu, gdzie młodsi i starsi artyści mogliby pokazać pomoc ubogim poprzez techniki różne, i rysunek, czy malarstwo.
0: To na koniec,
1: to był, myślę, dobry pomysł.
0: To na koniec chciałabym zapytać o nadchodzące wakacje, w związku z tym, że część dzieci będzie wyjeżdżała, ale też duża część dzieci spędzi ten czas w swoich domach. Czy stowarzyszenie ma w planach propozycje dla najmłodszych, dla młodzieży, żeby jakoś kreatywnie i wartościowo spędzić ten wakacyjny czas?
1: W lipcu i sierpniu docelowo w ramach właśnie współpracy z Niepubliczną Szkołą Podstawową Darlosu podjęłam tutaj pracę właśnie tutaj i działania z jedną z uczennic, więc na pewno czas do południa będzie jakby skierowany wokół niej, ale po południu jak najbardziej. Tutaj zachęcamy do tego, żeby dzieci uczestniczyły właśnie w różnego rodzaju warsztatach popołudniowych, które zaplanowaliśmy. Tematyka będzie przede wszystkim przybliżać różne techniki, metody plastyczne, sposoby ich łączenia. Na pewno będą ci mali twórcy mieli także możliwość zobaczenia różnego rodzaju dzieł. Z reguły zawsze te zajęcia nie tylko są stacjonarne, ale mamy wyjścia tutaj do naszych centrów tutaj kultury, a wśród nich jest muzeum, jest galeria sztuki. Od czasu do czasu też odwiedzamy Teatr Legnicki, także myślę, że warto skorzystać właśnie tutaj z tej oferty, a jest ona skierowana nie tylko dla dzieci w normie rozwojowej, ale także dla tych właśnie najmłodszych, którzy są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Także poszerzyliśmy ten charakter naszej działalności również o tą grupę dzieci.
0: No i powoli przygotowujecie się do kolejnego jubileuszu. To już we wrześniu.
1: Tak. Plan jest właśnie tutaj, w zasadzie już mamy zapowiedziane te wydarzenie w Legnickiej Karcie Miejskiej. Odbędzie się rocznica 17 września o godzinie 17 w sali 3A w Starostwie Powiatowym. Tematem przede wszystkim naszej wystawy okolicznościowej są jesienne drzewa. I już teraz pewni twórcy, zarówno ci młodsi, jak i starsi, przygotowują pracę właśnie o takiej tematyce. Cała sala będzie zaaranżowana właśnie w akcenty jesienne, więc jeśli są wśród Państwa teraz słuchacze, także ludzie, którzy chcieliby wesprzeć nas w zakupie czy w stworzeniu tego typu ozdób, właśnie dekoracji jesiennych, to potrzebujemy ich wiele, bo metraż też tej sali jest dosyć duży. Poza tym w planie jest także część artystyczna. Spodziewamy się wielu gości z różnych właśnie stron. W tamtym roku mieliśmy też szczęście, że odwiedził nas między innymi też biskup pomocniczy naszej diecezji legnickiej. Więc też mieliśmy taki akcent piękny, że nie tylko przybyły środowiska oświatowe, osoby z środowiska kulturalnego, ale także właśnie i kościelnego, co właśnie nam pięknie tutaj poszerzyło, że tak powiem, horyzonty. No i te przygotowania wciąż trwają, także myślę, że okres wakacyjny, wiadomo, będzie podzielony trochę na odpoczynek z jednej strony, a z drugiej strony właśnie na to, żeby te wydarzenie rocznicy przebiegło, że tak powiem, w dosyć dobrym kształcie.
0: To trzymamy mocno kciuki. Powierzamy Was też w modlitwie. Stowarzyszenie Od Serca Faustynka w Legnicy. Warto zobaczyć też na zdjęciach, fotorelacji na Facebooku, jak wygląda od kuchni Wasza działalność i spotkania tych najmłodszych i artystów, plastyków. Jak Państwo sami słyszeli, tych wydarzeń w najbliższym czasie też się całkiem sporo szykuje. Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi informacjami. A była z nami pani Monika Skrobiewska, prezes Stowarzyszenia Od Serca Faustynka w Legnicy.
1: Bardzo dziękuję Państwu tutaj za wysłuchanie, Pani Darii za rozmowę. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
0: Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.
2: Dziś w Kościele.

Arctic Monkeys na antenie Radia Rodzina, 43 minuty po godzinie 13. Teraz obalamy mity dotyczące jajek. Chodzi konkretnie o te kolory skorupek. Standardowym kolorem jest biały, ale mogą mieć też inne odcienie samej bieli. Brązy są bardzo powszechne, niebieskie rzadziej. No i słuchajcie, żaden konkretny kolor jajek nie ma znanych korzyści zdrowotnych, pomimo oczywiście takiego błędnego przekonania, że brązowe jajka są w jakiś sposób zdrowsze. Ja pamiętam, jak ostatnio też a propos jajek czułem się jak czarodziej w pewnego rodzaju, gdyż mam prawie dorosłemu synowi tłumaczyłem, co to jest kogel mogel, a jeszcze zrobiłem na nim wrażenie, ponieważ ubiłem białko i mu tam dodałem do tego wszystkiego, jeszcze skakałem. No pyszne po prostu, zachwycał się.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
0: Tu Radio Rodzina.

0: Premier chce kontroli NIK w ochronie zdrowia. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zwróciłem się do NIK o przeprowadzenie całościowej kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że chce mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć. Doprecyzował, że chodzi o nadużycia finansowe.
1: Są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100% wszystkich wydatków szpitala. Do tego dochodzi ten klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności. Nikt nie wie dokładnie, kto ile zarabia. Nie ma możliwości dostępu do informacji, jaki lekarz w jakim miejscu ile zarabia. I to budzi zarówno złe emocje i podejrzenia, ale też, jak widać, często są to uzasadnione emocje i uzasadnione podejrzenia.
0: Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Ma to pozwolić na lepszą ocenę wpływu wynagrodzeń na koszty leczenia i lepiej planować finansowanie ochrony zdrowia. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano 4 organizacje związkowe. Pracownicy odeszli od swoich stanowisk pracy o 8, a szczegóły zna Grzegorz Kozieł.
2: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
3: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takie mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
2: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
4: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
2: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
6: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstwa.
0: Policjanci nie ujawniają tego, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukiwanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Radzi rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
7: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
0: Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy ci, których dziecko dopiero co się narodziło, mają więcej czasu. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
8: No, trochę czekaliśmy na takie piękne, słoneczne i ciepłe dni i się doczekaliśmy. W 23 stopnie w tej chwili mogą się pojawić 24 stopnie na termometrach, raczej więcej słońca. Chmury powolutku żegnamy. Jutro jeszcze cieplej, stopni 27, ale uwaga, przejściowe opady deszczu mogą się przytrafić. Upał w sobotę, 34 stopnie, szykujmy się.
9: Tu Radio Rodzina.

everything I did to you. To you.

0: które jest we mnie.
1: No i daje to szczęście już wiele razy. 20 minut po godzinie 14. Teraz zrobimy wam taki test na waszą moralność. Otóż pewien pan znalazł, to brzmi naprawdę jak jakiś scenariusz jakiegoś filmu, znalazł 1 000 000 złotych w worku, bo wypadło konwojentom. Źle zabezpieczyli samochód, jakoś worek z 1 000 000 złotych wypadł. Ktoś go znalazł, szybko też udało się namierzyć tego ktośa, ale ten ktoś powiedział, że on tych pieniędzy nie ma już. Nie wiem, nie mam. No i co się okazuje? Okazuje się, że

Owszem, no, na monitoringu widać gdzieś na jakichś kamerkach, kto podnosi ten worek. Udało się ustalić tego pana, ale pan mówi, że pieniędzy nie ma. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że grozi mu rok więzienia. Rok więzienia, że nie był karany, no to prawdopodobnie mniej, może jakieś zawiasy, może jakieś pół roku. No ale on mówi, że nie ma tych pieniędzy. Gdzieś mu się zapodziały, zgubił, nie wiem, nie wiadomo, co, nie wiem, jak to dokładnie się tłumaczy. W każdym razie pieniądze przepadły, pan się znalazł, no trzeba będzie go ukarać. No i teraz pytanie, co wy byście zrobili? No bo on sobie wyjdzie za pół roku, może jakoś sobie znowu znajdzie ten milion gdzieś tam i będzie sobie z tego żył, może nie. Czy byście oddali taki milion tak od razu? Czy byście zaczęli kalkulować w głowie, a może posiedzę w więzieniu roka, może tylko pół roku posiedzę w więzieniu i sobie ten milion jakoś później wezmę i wykorzystam? No bardzo proszę zrobić sobie teścik, popytać teraz przyjaciół, znajomych, rodzinek, kto tam koło was siedzi, jak oni by się zachowali w takiej dość, no, nietypowej sytuacji, a jednak, jak widzicie, też się takie zdarzają. A przed nami Lenny Kravitz i mi się coś kojarzy, że on koncert będzie miał w Polsce. Chyba w lipcu, na początku, albo pod koniec, w Gdańsku, albo w Gdyni, jakoś tak. W każdym razie coś czuję, że gdzieś gra w Polsce.

No to była siła sióstr Sisters w Radio Rodzina, 32 minuty po 14. Ważny temat, wakacje i wyjazdy. Czasami wpadamy na taki niby wspaniały pomysł, a może byśmy pojechali ze znajomymi. W końcu jak wpadają do nas do domu, jest tak przyjemnie, miło, dobrze się z nimi rozmawia, to może byśmy pojechali z nimi na tydzień czy na dwa gdzieś ze sobą. Będzie na pewno fantastycznie. No i uwaga, tu się zaczyna. Później się okazuje, że wracamy, już więcej nie chcemy z tymi ludźmi mieć nic wspólnego. Czytałem sobie taki dość długi artykuł na ten temat. Kilka sposobów, jak to ominąć. Główny jest jeden. Jak uniknąć takiej sytuacji, że wracamy i się przestajemy do siebie odzywać, wręcz zostajemy wrogami, a nie dalej przyjaciółmi. Może powiem na własnym przykładzie. Dawno, dawno, dawno, dawno, dawno temu kiedyś stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie na dżerbę ze znajomymi właśnie. No ale że strasznie chcieliśmy, żeby to były miłe wakacje, więc zrobiliśmy to, co zalecają psychologowie, czyli siedliśmy sobie razem z nimi i dokładnie omówiliśmy, czego oczekujemy od tych wakacji, jak się będziemy zachowywać, w jakich sytuacjach możemy być razem, w jakich osobno i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak się spotkamy przy śniadaniu, to możemy zjeść, a jak ktoś chce gdzieś iść na spacer sam, to mówi, że idzie sobie na plażę sam, że wcale nie musimy non-stop trzymać się siebie. Określiliśmy dokładnie te warunki i faktycznie udało nam się to ogarnąć. Kiedyś z kolei pojechaliśmy na takie wakacje ze znajomymi, którzy właśnie byli fajnymi znajomymi, doskonale się przecież znaliśmy, ale jakoś tak nie siedliśmy, nie obgadaliśmy tego, po czym się okazało, a to były dosyć takie wymagające fizycznej aktywności wakacje, bo chcieliśmy troszkę pozwiedzać i połazić, że kolega musi co 2 godziny coś ciepłego zjeść, żona musi mu coś zrobić i oni muszą usiąść i oni w ogóle chodzić to nie będą i tak dalej, i tak dalej. Psychologowie też ostrzegają przed spotkaniami, wyjazdami na przykład z dziećmi, kiedy odwiedzamy kogoś, mówimy, ale masz fajne, takie spokojne, miłe te dzieci, przez godzinkę, dwie może tak, ale od samego rana do wieczora, jak ktoś jedzie, a nie ma dzieci, z kimś to jedzie, no to może się przekazać, że to jednak jest taki mały diabełek w niektórych godzinach i taki wyjazd może zmienić się w ruinę kompletną, więc naprawdę warto podrozmawiać, wziąć wszystkie opcje, przegadać ze znajomymi, jak to ma wyglądać, no i wtedy można próbować.

Robin Dicki w Radiu Rodzina, 14 minut przed godziną 15. Teraz o takim nietypowym dosyć nawyku, no bo mamy różnego rodzaju przyzwyczajenia, nawyki, również jako kierowcy, prawda? Niektórzy bardzo spokojni ludzie nagle zamieniają się w takich dziwnych wariatów i lubią sobie pokrzyczeć. No, różne schematy funkcjonują. Jeden z mitów, no może takich też nawyków, które mamy prawie wszyscy, bo tutaj czytam sobie właśnie, jak kierowcy się wymieniają takimi opiniami. Mówi, chyba to dotyczy absolutnie wszystkich kierowców. Chodzi o to, że jak my kogoś wyprzedzamy, no to tych, których wyprzedzamy, no to wiadomo, te coś leszcze po prostu się ciągną. Coś tak ciągniesz, bo ledwo jedziesz, jej. A jak nas wyprzedzają, jest jaki wariat, zobacz, wariaci sami jeżdżą po tych drogach. No, no i przyznajmy się, no chyba tak powolutku wszyscy mamy, że zaczynamy w ten sposób funkcjonować i myśleć. Red Hot Chili Peppers, tak to oni już teraz na naszej antenie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: jednak.
1: Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy, bardzo poważna rzecz.
0: Premier podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę w parku, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne, będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy, co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
3: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwnie. Jak widzimy, że pada deszcz, to nam się wydaje, że już jest koniec z suszą. Natomiast susza jest szerszym pojęciem.
0: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe. To powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Korea szykuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem Odwagi, ja zwyciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, między innymi w archidiecezji wrocławskiej, o czym mówi koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
4: Mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji.
0: 41. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 roku w Seulu.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarski mistrz oraz wicemistrz Polski poznali swoich rywali w kwalifikacjach do rozgrywek Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że dzięki dobrej postawie polskich klubów w europejskich pucharach i polepszeniu krajowego rankingu, Polska może wystawić dwie drużyny w eliminacjach elitarnych rozgrywek. I tak, Lech Poznań zmierzy się z duńskim Orchus, zaś Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Zabrzańscy piłkarze pytani o wrażenia na gorąco po losowaniu. Przyznają, że zdecydowanym faworytem jest mająca swoje gwiazdy turecka drużyna, ale...
5: To są normalni ludzie, to nie są roboty, to nie są nie wiadomo jacy wielcy piłkarze. Kwestia dnia, tego, że mogą nas troszkę zlekceważyć, też będzie gdzieś tam po naszej stronie i myślę, że podejdziemy do tego meczu, dwumeczu na pewno z taką otwartą głową do tego, że możemy coś zrobić, bo jak pojedziemy tam na to, żeby tylko zagrać mecz i żeby ten mecz się odbył na pożarcie, no to będzie duży problem.
0: Komentował obrońca Górnika Rafał Janicki. Mecze tej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się w dniach od 21 do 22 lipca, a rewanże tydzień później.
6: Miały być 24 stopnie i są 24 stopnie. Cieplej już dziś nie będzie, miały być chmury i są chmury, ale raczej dominować na niebie powinno słońce. Wiatr do 17 km na godzinę, choć w porywach może sięgać ponad 30. Jeśli dzisiaj wam jest gorąco, no to jutro będzie piekło, 27 stopni, a to co w weekend to już naprawdę łohoho. 31 stopni piątek, 34 sobota, 31 niedziela. Szukajmy wody. Tylko nie wszyscy naraz w tym samym miejscu.
7: Reklama.
8: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
9: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
10: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska,

Natalia Kukulska wprowadza nas dobry nastrój. 42 minuty po godzinie 15 w Radiu Rodzina. Teraz uwaga, mam dla was zaproszenie. Zapraszam was absolutnie wszystkich, kto ma ochotę. W końcu zapraszam na imprezę, która jest darmowa, więc nie ma żadnego problemu. Przyjdźcie, jeśli macie ochotę, 30 czerwca na Plac Wolności we Wrocławiu. Tam czeka na was koncert, tak jak mówiłem, za darmo, pod tytułem Wrocław w przyszłości. A naprawdę całkiem fajne gwiazdy się pojawią. Między innymi Edyta Górniak, tak jest. Janusz Radek, taki wokalista, który ma ogromną skalę głosu i dużą ekspresję, porównywalny do Czesława Niemena. Margaret, Ralf Kamiński, Andrzej Piaseczny, Alicja Szemplińska i tak dalej, i tak dalej. Wszystko na Gazecie Wrocławskiej chociażby możecie sobie przeczytać, bo właśnie ten artykuł trafiłem. Pewnie jak wpiszecie Wrocław w przyszłości, to też dokładnie wam się wszystko wyświetli. A jeżeli ktoś akurat nie ma ochoty tam iść, albo ma daleko i woli w telewizorku sobie zobaczyć, to też całość będzie transmitowana od godziny 20 przez telewizję Polsat. Także zapraszamy serdecznie.

0: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Są zarzuty za rzut tortem w prezydenta Poznania. Są też ważne dla Ukrainy ustalenia na szczycie G7. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Siemon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
1: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
0: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, a także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo trzymał transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we Francji. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, między innymi przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania także w sprawie Ukrainy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei, mówił Leon XIV do Polaków, nawiązując do 30. rocznicy reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Papież podziękował jej członkom za zaangażowanie w ewangelizację.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
5: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławi.
0: Podczas dzisiejszej audiencji generalnej Leon XIV odniósł się również do sytuacji na Bliskim Wschodzie, z zadowoleniem przyjmując zapowiedziane na piątek porozumienie. Ojciec Święty zaapelował także o pokój na Ukrainie.
6: Cztery minuty dokładnie po godzinie 16, środa, 17 dzień czerwca, dzień pod znakiem słońca i delikatnych chmur. Temperatura maksymalna osiągnięta 24 stopnie, cieplej nie będzie. Jutro będzie cieplej, 27 stopni, ale przejściowe, przelotne opady deszczu mogą się jutro również przytrafić. Za to piękne upały zapowiadają się na piątek, sobotę i niedzielę. Dla tych, którzy oczywiście mają ochotę na takie wysokie temperatury, piątek 31, niedziela to nawet 34 stopnie.
7: Reklama.
8: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
11: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Niepoprawna to Patrycja Markowska, 13 po godzinie 16, a teraz zajrzymy do Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Rzecznik tej instytucji przybliży nam 50. rocznicę strajków czerwcowych z 1976 roku. Piękny rok. Porozmawiamy także o dziedzictwie Wałbrzycha, gdzie 27 czerwca w Muzeum Porcelany odbędzie się kolejna z cyklu debata między miastem a regionem. A rozmowę poprowadzi Daria Detlaff. Zapraszam serdecznie.
1: Kolejne wydarzenia w czerwcu organizowane przez Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu nawiązują stricte do tej współczesnej historii Polski, dlatego że czerwiec, jak znamy z lekcji historii, pamiętamy, to często był czas rewolty, buntu, strajków. Co w związku z tym w najbliższym czasie będzie się odbywało u Was?
2: 26 czerwca zapraszamy na spektakl Buntowszczyk, Anatomia buntu, Radomski czerwiec 1976. No w tym roku mamy okrągłą 50. rocznicę tego buntu. W naszej świadomości tak się zakorzeniło, że to był Ursus, że to był Radom. Trochę mniej osób wie, że również w Płocku były strajki. Natomiast naprawdę już bardzo mało osób o tym wie, że we Wrocławiu również niektóre zakłady strajkowały. Też przyłączyły się do tego protestu przede wszystkim Polar, Aspa. Nawet na budynku Aspy jest tablica pamiątkowa informująca o tym, że te strajki tam również były. No i zapraszamy na takie wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które łączy w sobie różnego rodzaju elementy teatru, literatury, muzyki na żywo. Taki trochę performance, który pokaże nam tę anatomię buntu. Ta nieoczywista forma przybliży nam to, co się działo 50 lat temu, jakie emocje towarzyszyły ludziom. I to już będzie u nas w Centrum Historii Zajezdnia. Także z powrotem wracamy na Grabiszyńską 184 26 czerwca w piątek o godzinie 19. Ja może tak w dwóch słowach powiem, że no, to będzie opowieść o Zbigniewie, o człowieku, który wraca wspomnieniami do swojej młodości i do wydarzeń, których był świadkiem właśnie w roku 1976. I ta jego osobista historia staje się taką trochę uniwersalną narracją o odwadze, o sprzeciwie, ale również o cenie, jaką się płaci za wolność. Ta cena w 76 roku była wysoka. Ona nie była aż taka wysoka, jaką płacą teraz Ukraińcy za obronę swojej wolności, ale patrząc na to z naszej perspektywy, to była cena wysoka, ale dzięki temu społeczeństwo zobaczyło, że sprzeciw ma sens, że sprzeciwianie się złu jest potrzebne. Dzięki temu potem mogliśmy mieć Solidarność w roku 1980-81. Dzięki temu przetrwaliśmy

właśnie na skutek tej drastycznej podwyżki cen artykułów żywnościowych, bo no popatrzmy też na to z takiej perspektywy, że gdy po wydarzeniach grudniowych roku 1970 roku na szczeblach władzy komunistycznej nastąpiła zmiana, pierwszym sekretarzem partii komunistycznej został Edward Gierek, to jednak to się wiązało z pewnymi nadziejami na zmiany, że ten taki siermiężny socjalizm w wykonaniu Gomułki odchodzi w przeszłość. Gierek był traktowany jako osoba, która miała za sobą dłuższy pobyt na Zachodzie, bo on był przecież górnikiem we Francji czy w Belgii, już nie pamiętam. I przybył tutaj, wszyscy mieli nadzieję, że to, co on zobaczył na Zachodzie, że w jakimś stopniu będzie próbował realizować tutaj. Te nadzieje zostały jeszcze bardziej rozdmuchane ze względu na to, że dzięki jego kontaktom właśnie na Zachodzie do Polski napłynęły szerokim strumieniem kredyty. Te kredyty spowodowały, że poprawiło się trochę zaopatrzenie w pierwszej połowie lat 70., że ruszyła produkcja małego Fiata, czyli to była nadzieja na taką masową motoryzację. No wiadomo, wszyscy tęskniliśmy do tego, co było na Zachodzie. Nie tylko do tej wolności, ale również do poziomu życia. Nastąpiła po prostu pewna liberalizacja życia społecznego, życia gospodarczego. Ale ponieważ to wszystko było na kredyt, to wszystko nie powodowało trwałego wzrostu gospodarczego, to przede wszystkim te pieniądze zostały przejedzone. I to spowodowało, że w drugiej połowie lat 70. już rozpoczął się kryzys. Już zostały powoli wprowadzane kartki na niektóre produkty. Do tego trzeba było podwyższyć ceny różnych produktów, ponieważ ich nie było na rynku. Ich produkcja była coraz droższa. To się zderzyło z tymi oczekiwaniami społecznymi i stąd protesty. Protesty właśnie w Ursusie pod Warszawą czy w Warszawie, protesty w Radomiu. Ja może też podzielę się taką ciekawostką. Wtedy, kiedy strajkujący w Ursusie robotnicy w tej wielkiej fabryce traktorów, oni wyszli na tory pod Warszawą i zablokowali ruch pociągów. Między innymi przyspawali pociąg do szyn, przyspawali pociąg jadący z Wrocławia. On tam stanął pod Ursusem. Żeby było ciekawiej, lokomotywa prowadząca ten pociąg, ona w tej chwili jest we Wrocławiu. Ona została wyremontowana kilka lat temu, przede wszystkim z zewnątrz. Dba o nią Klub Sympatyków Kolei i można tego takiego niemego świadka historii z roku 1976 obejrzeć na różnego rodzaju wystawach czy wydarzeniach, które Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu urządza.

0: Wspomniałeś, że nie byłoby Solidarności, gdyby nie te wydarzenia, nie byłoby też Komitetu Obrony Robotników.
1: Tak, dlatego że na skutek tych różnych prześladowań ci robotnicy, oni zostali sami. I wtedy właśnie środowisko inteligenckie postanowiło pomóc im, czy poprzez wspomaganie tych, którzy stracili pracę, organizowanie zbiórek, czy poprzez obronę w sądach, bo te uczestnicy tych protestów, oni naprawdę byli bardzo surowo przez władze komunistyczne za ten swój sprzeciw karani.
0: Często dostawali wilcze bilety, czyli zakaz w ogóle podejmowania pracy w jakimkolwiek zakładzie.
1: Tak, a patrzmy na to z perspektywy właśnie czasów komunistycznych, kiedy praktycznie całe zatrudnienie w przemyśle czy częściowo w usługach było państwowe. Czyli jeżeli ktoś dostał taki wilczy bilet, jeżeli ktoś był objęty takim nieformalnym zakazem podjęcia pracy, no to ta informacja w państwowych przedsiębiorstwach roznosiła się bardzo, bardzo szybko. Tam, gdzie nie dotarła, to już dbała o to służba bezpieczeństwa, obecna również w każdym zakładzie pracy. I ci ludzie naprawdę mieli ogromne problemy z tym, żeby po prostu przeżyć, bo nie mogli znaleźć pracy gdzie indziej, skoro cały przemysł był państwowy. Wtedy właśnie powstał KOR, bo tym ludziom naprawdę trzeba było pomóc. Ale to nam wykształciło również elity do tego, aby móc wspomóc strajki sierpniowe w roku 1980. Ja bym tu się nawet pokusił o tezę, że gdyby nie KOR, to te strajki byłyby na dużo mniejszą skalę i nie byłyby w taki sposób zaopiekowane, nie byłoby tej fachowej pomocy, ba. Strajki z roku 1980 roku to jest taki fenomen, kiedy po raz pierwszy robotnicy wspólnie z inteligencją solidarnie stanęli przeciwko władzy. Wcześniej albo to był rok 1956, czy 70, czy 76, kiedy robotnicy stawali przeciwko władzy. Rok 1968, kiedy inteligencja się sprzeciwiła władzy. Natomiast suma tych wszystkich doświadczeń spowodowała, że w roku 1980 wspólnie i robotnicy, i inteligencja sprzeciwili się komunizmowi. My o tym bardzo ładnie opowiadamy na naszej wystawie w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie ten strajk sierpniowy i jego przyczyny, i ta opozycja przedsierpniowa, to wszystko jest bardzo przejrzyście pokazane. Łącznie z takimi elementami, gdzie są pokazani strajkujący robotnicy u nas w Zajezdni, ale również są zdjęcia, kiedy muzycy z Opery Wrocławskiej przyjechali właśnie do tych strajkujących z koncertem, po to, żeby oni również mieli dostęp do kultury, z którą na co dzień się nie stykali.
0: A ja tylko dodam, proszę Państwa, że rok 2026 jest rokiem robotniczych protestów czerwca 1976 roku uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

0: Na koniec już ostatnie wydarzenia, które przygotowano, częściowo we Wrocławiu, częściowo też w Wałbrzychu. Jedną z propozycji jest trwająca wystawa o fenomenie architektonicznym ziem zachodnich i północnych, aktualnie przed placem przy Centrum Historii Zajezdnia. O czym opowiada ta wystawa?
1: Wystawa Fenomen architektoniczny ziem zachodnich i północnych to są zdjęcia różnych obiektów w regionie właśnie, który umownie jest nazywany ziemiami zachodnimi i północnymi, czyli te części Polski, które po II wojnie światowej włączone zostały do Polski, które stały się taką przestrzenią intensywnego rozwoju urbanistycznego i kulturowego. One były mocno zniszczone w czasie II wojny światowej, szczególnie w jej końcowym przebiegu. I te współczesne realizacje, czy powojenne odbudowy i modernizacje, one są uchwycone na tych zdjęciach. Pięknie zdjęcia wykonane, ale robił je zawodowy fotograf. Wykonał je Marek Arcimowicz, podróżnik i człowiek, który od kilku dekad zajmuje się fotografią, szczególnie fotografią krajobrazową. I jaki to ma związek właśnie z Wałbrzychem, bo tu bym chciał przejść do debaty między miastem a regionem, która odbędzie się w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. To ma taki związek, że Marek Arcimowicz w tej chwili jest dyrektorem Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. I ten Tygiel, on jest w tej chwili tworzony, na jesieni chyba powinno być otwarcie. Tak, i no to jest coś podobnego, tylko na wałbrzyską skalę, co Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Zresztą Marek Arcimowicz był u nas, zwiedzał naszą wystawę.
0: I się zainspirował.
1: Właśnie powiedział tak bardzo, bardzo ładnie, że on patrzy na naszą wystawę po to, żeby zainspirować się niektórymi elementami, ale również potraktować naszą wystawę jako punkt odniesienia, bo wie, że niektóre rzeczy o Wałbrzychu chciałby opowiedzieć inaczej. Ale wiadomo, że wtedy, kiedy się coś zwiedza, coś ogląda, no to jest to ten punkt odniesienia, że można w jakiś sposób to skonfrontować z tym, co się samemu próbuje stworzyć. I te zdjęcia Marka Arcimowicza z różnych lokalizacji ziem zachodnich i północnych.
0: Tu mamy poza Wałbrzychem chociażby Jelenią Górę, ale patrząc na północną część Polski, Koszalin, Elbląg, czy chociażby Szczecin.
1: Tak, i te wszystkie zdjęcia, one są przed Centrum Historii Zajezdnia. Można nawet przechodząc, idąc na przystanek, czy robiąc sobie spacer, można je zobaczyć i poglądać, w jaki sposób to dziedzictwo, które przejęliśmy po roku 1945, odbudowaliśmy, zmieniliśmy, albo w jaki sposób dołożyliśmy tam nowe elementy w tym krajobrazie kulturowym. Ja jestem zachwycony tą wystawą, naprawdę. Ja tam mogę przechodzić i za każdym razem zatrzymuję się przy kolejnych zdjęciach. Za każdym razem odkrywam coś nowego. No super, polecam.
0: A historię Wałbrzycha będzie można, proszę Państwa, zdecydowanie zgłębić podczas takiej debaty, którą zaplanowano na 27 dzień czerwca, to jest sobota. Być może ktoś będzie chciał sobie z Wrocławia taki weekend zaplanować poza miastem. Co będzie na tej debacie?
1: Debata między miastem a regionem to jest taki, ja bym wręcz powiedział, to jest cykl debat. My już to organizujemy po raz czwarty. Te debaty zawsze na wiosnę odbywają się w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Dusznikach Zdroju, właśnie w Wałbrzychu i we Wrocławiu. W tym roku wszystkie rozmowy są poświęcone przemysłowi, cywilizacji, tym elementom, które budowały podstawy ekonomiczne ziem zachodnich i północnych, czy przede wszystkim w tym wypadku Dolnego Śląska. No, Wałbrzych, tak jak powiedziałaś, to między innymi fabryka porcelany, ale tych zakładów porcelanowych było więcej, bo to i fabryka porcelany Wałbrzych, i zakłady porcelany stołowej Krzysztof, czy fabryka porcelany Książ. No to są te fabryki, które są znane w całej Polsce, czy wręcz w Europie, ponieważ one kontynuują to, co się działo w tych miejscach przed II wojną światową. No ale Wałbrzych, no to też krajobraz kopalniany. Wałbrzych przez wiele, wiele dekad po prostu opierał się na węglu kamiennym. Te kopalnie Torres, Wałbrzych czy zakłady koksownicze Wiktoria, no to są te zakłady, które budowały tożsamość powojennego Wałbrzycha. Tutaj też taka ciekawostka, na pewno regionaliści czy historycy, czy wszyscy, którzy są zainteresowani przeszłością ostatnich 80 lat Wałbrzycha, no to oni przyjdą na tę debatę. Gorąco zapraszam, aby wszyscy ci, którzy chociaż trochę się historią Wałbrzycha interesują, żeby przyszli, bo na pewno będzie można usłyszeć o tym, jaki to był tygiel społeczny i narodowościowy, który tę współczesną społeczność Wałbrzycha stworzył. Będziemy tam zapewne opowiadali i o tym, że w Wałbrzychu została po wojnie największa grupa Niemców, ponieważ oni musieli uruchomić po wojnie te kopalnie. Oni byli kadrą, która potrafiła ten węgiel wydobywać, zanim się wykształciła nowa kadra, zanim ci, którzy przyjechali z różnych stron Polski czy świata, byli w stanie tę produkcję, to wydobycie przejąć. To również górnicy z Belgii i z Francji, którzy po roku 1945 postanowili przyjechać do Polski i oni byli w większości trochę komunizujący tam na zachodzie i bardzo, bardzo ochoczo odpowiedzieli na apel władz komunistycznych, aby te kopalnie tu uruchomić, żeby przyjechać i rozpocząć wydobycie. To też było takie bardzo ciekawe zderzenie kultur. Oni, ich stosunek, tych Polaków z Belgii i z Francji, ich stosunek do Niemców, którzy zostali na terenie Wałbrzycha, czy na ziemi wałbrzyskiej, był zupełnie inny niż na przykład przybyszów z innych części Polski. Oni nie byli tak straumatyzowani okupacją, jak ci, którzy wojnę przeżyli, czy to na terenach włączonych do Rzeszy, czy w generalnej gubernii. Im, pod tym względem im było łatwiej. I właśnie ci Niemcy, ci francuscy i belgijscy Polacy, czy później Ukraińcy bądź Grecy i Macedończycy, oni wszyscy zbudowali ten tygiel narodowościowy, kulturowy i społeczny, o którym z pewnością będzie mowa podczas debaty między miastem a regionem w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu o godzinie 12, 27 czerwca w sobotę.
0: Piękne wydarzenia, proszę Państwa, warto odwiedzić również stronę internetową Centrum Historii Zajezdnia, bo tam te wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia, o których dziś rozmawialiśmy, są również spisane. Gdyby Państwo chcieli wrócić do tych terminów, dat i godzin, wszystko jest również na naszej stronie radiorodzina.pl. A ja dziękuję. Rzecznik prasowy instytucji Adam Pacześniak był naszym gościem.
1: Dziękuję również i zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina do Centrum Historii Zajezdnia, czy na wydarzenia przez nas organizowane i do odwiedzenia strony zajezdnia.org, gdzie wszystkie te szczegóły, o których rozmawialiśmy, są do uchwycenia.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Muzycznie lęka i teraz też na muzyczną podróż Państwa zabieram. Kalendarium muzyczne, 17 dzień czerwca. Co ciekawego działo się w muzyce na przestrzeni lat? Już się dowiemy. Zapraszam serdecznie.
1: Wiedział, o czym myślę, kochany.
2: 17 czerwca 1939 roku w Tokio urodziła się Ludmiła Jakubczak. Piosenkarka i tancerka. Po maturze postanowiła wziąć udział w radiowym konkursie dla piosenkarzy amatorów. O jej niekwestionowanym talencie dowiedział się kompozytor i aranżer Jerzy Gabriel Abratowski. Niestety jej sen o karierze trwał tylko 3

W 2012 roku Bruce Springsteen ustanawia nowy rekord. Tego dnia prezentuje najdłuższy w historii sceniczny występ. Podczas koncertu w Madrycie zagrał 32 piosenki, nie schodząc ze sceny przez niemal 4 godziny.

17 czerwca 2005 roku umiera Karl Mahler, basista i jeden z założycieli zespołu Soul Asylum. Grupa największą popularność osiągnęła na początku lat 90. dzięki takim hitom jak Runaway Train.

1943 roku urodził się Barry Manilow, piosenkarz, autor tekstów oraz producent muzyczny.

W 1971 roku pianistka i wokalistka Carole King na szczyt amerykańskiej listy wprowadziła krążek Tapestry. Płyta na czele zestawienia

0: Jest nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy obronnej. Rząd wraca do podatku cukrowego. Sprawdzimy też, co dziś na Mundialu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisali dziś w Warszawie nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa i współpracy na Bałtyku. Podpisana dziś umowa zastąpi obowiązującą dotąd umowę ramową między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie w czerwcu 2011. Roku. Wraca sprawa podatku cukrowego. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć czterokrotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
1: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne, ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
0: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości miałyby zasilić system ochrony zdrowia. Jedno z największych oszustw podatkowych w historii wykrył Śląski Urząd Celno-Skarbowy. Oszuści działający w branży kosmetycznej utworzyli na terenie całej Polski sieć fałszywych firm i oszukali państwo na niemal 800 milionów złotych, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
2: Łącznie podjęto działania kontrolne wobec 38 podmiotów. Szacowana wartość nieprawidłowości wynosi około 795 milionów złotych. Trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia pełnego zakresu działalności podmiotów, identyfikacji osób odpowiedzialnych za jego organizację oraz zabezpieczenie należności Skarbu Państwa.
0: Mechanizm stworzony przez oszustów ukrywał prawdziwy przebieg transakcji i utrudniał wykrycie nieprawidłowości. Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy i kolejne kontrole mogą ujawnić nowe informacje.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Na Mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne Mistrzostwo Świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją. Zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
4: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę: football is coming home, ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja. 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22.
0: W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1 w nocy z Panamą.
5: Ale fajnie, że takie ciepełko już jest i zostaje z nami na dłużej. Tak wiedzą synoptycy, 24 stopnie, dużo słońca, delikatne chmury, jutro przelotne opady deszczu, niewykluczone. Temperatura wzrośnie jutro do 27, w piątek do 31, w sobotę, o, podskoczyła, nawet do 35 stopni. Niedziela również upalna, 31 kolejne dni, także ciepły, no, mamy wakacje naprawdę na całego.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
10: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
6: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
10: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
13: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
14: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz w Radiu Rodzina czas na oblicza Wrocławia. Dziś nasi goście opowiedzą o wyjątkowej aukcji charytatywnej, wyjątkowym zbliżającym się koncercie charytatywnym organizowanym podczas wielkiego pikniku wrocławskiego, a także dowiemy się, jak każdy z nas może wesprzeć dzieci objęte opieką hospicyjną i ich rodziny oraz dlaczego warto włączyć się w tą niezwykłą akcję pomocy. Zapraszam serdecznie już teraz.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Gośćmi Oblicza Wrocławia są dzisiaj dr Krzysztof Szmyt, prezes Stowarzyszenia Medycznego Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra i kierownik tego hospicjum oraz Anna Gil-Gumowska, wiceprezes Stowarzyszenia Formuła Dobra, psycholog. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzisiaj wyjątkowa audycja, bo chcemy Państwa zaprosić do wyjątkowego dzieła. Od 15 czerwca, od poniedziałku, na specjalnej platformie Allegro Charytatywnie trwa wyjątkowa aukcja charytatywna przygotowana przez środowisko akademickie Dolnego Śląska z inicjatywy Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. I to jedyna w swoim rodzaju taka licytacja. Wierzymy, że dzięki niej zadzieje się właśnie dużo dobra przy działaniu Formuły Dobra.
3: Tak, tak jest.
2: Co to jest za licytacja? Opowiedzmy o niej na początek, bo też chcemy się skupić na działaniach stowarzyszenia.
3: Nasza licytacja pod tytułem Wrocław licytuje niezwykłości jest właśnie tym, co spróbowaliśmy zawrzeć w nazwie i o czym pan już wspomniał, czyli dar wrocławskich uczelni na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, różne przedmioty, atrakcje, wejście w niedostępne miejsca albo na przykład zwiedzanie czegoś ze specjalnym gościem, co na co dzień nie jest możliwe i nie jest dostępne dla nikogo. Te wszystkie ciekawe atrakcje można wylicytować na aukcji i mieć dwa w jednym, czyli zrobić coś przyjemnego i zrobić coś dobrego. Dobrego dla naszych podopiecznych.
2: W opisie licytacji znalazłem takie hasło: nie kupisz tego w sklepie. Za chwileczkę skupimy się na tych działaniach, które są oferowane w licytacji, ale jak ja to przeczytałem, pomyślałem od razu, że państwa działanie jako stowarzyszenia to są też rzeczy, dar, którego nie kupimy w sklepie. Zatrzymajmy się chwilę przy tym, bo aukcja charytatywna jest po to organizowana i po to jest przeprowadzana i do której dzisiaj też zapraszamy, żeby działo się dużo dobra. Czym zajmuje się stowarzyszenie? Myślę, że naszym słuchaczom nie trzeba jakoś szczegółowo przekazywać tej informacji, ale powiedzmy, na co zostaną przekazane te pieniądze zdobyte w ramach tej licytacji.
3: Jako hospicjum opiekujemy się prawie 170 rodzinami, bo nie tylko pacjentami, ale wolimy mówić, że jednak

ośrodki. I wreszcie dzieci, które są przewlekle chore, ciężko i przewlekle chore, w bardzo wielu wypadkach, większość naszych pacjentów z tego korzysta, potrzebują rehabilitacji. Jeśli chcemy, żeby rehabilitant odwiedził naszego pacjenta raz czy dwa razy w tygodniu i przemnożymy to wszystko przez 170, to nagle robią się z tego tysiące godzin rehabilitacji, tysiące wyjazdów, odwiedzin w domach naszych podopiecznych i na to wszystko musimy pozyskiwać pieniądze od ludzi dobrej woli.

0: Dzisiaj mamy taką okazję, żeby stać się człowiekiem właśnie dobrej woli. Możemy wziąć udział w licytacji, o której dzisiaj rozmawiamy. Licytacja ta odbywa się w takim wyjątkowym czasie. Świętujemy w czerwcu Święto Wrocławia i jest to trochę połączone wszystko. Zaglądnijmy do tych rzeczy, które można wylicytować, to też doświadczenia. Pan doktor tutaj powiedział, że to są też doświadczenia, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Pani Anno, co byśmy mogli polecić, bo chyba wszystkiego nie polecimy dzisiaj.
1: Wszystkiego nie jesteśmy,
0: ale tak zahaczmy o to chociaż.
1: Więc tak spróbuję taki zrobić przegląd przez te różnorodne wydarzenia i eventy. No jest między innymi dar Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kompleksowy przegląd zdrowia pupila w klinice weterynaryjnej. Mhm. Tak czyli można przyjechać ze swoim psem, kotem, tudzież innym egzotycznym, może bardziej stworzeniem
0: i tam specjaliści się,
1: zdrowie,
0: specjaliści się
1: oddać zajmą. W ręce specjalistów. Możemy skorzystać z Dnia w Stadninie Koni w ośrodku jeździeckim Akademii Wojsk Lądowych, albo uczyć się w tym samym miejscu podstaw walki wręcz, pod okiem mistrzów.
0: Dla tych, którzy lubią ryzyko.
1: Tak, dla tych, którzy
0: ale
1: lubią
0: widziałem też,
1: być przygotowani.
0: Ale dla tych, którzy lubią też taką adrenalinę, tak. Widziałem tam tajemnice medycyny sądowej.
1: Jest też
0: dosyć ciekawa chyba propozycja.
1: Tak, to jest z kolei dar Uniwersytetu Medycznego, zwiedzanie Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Mhm. Jak również na przykład zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego w towarzystwie rektora seniora.
0: Okej, okay,
1: no to, tak. To, co doktor mówił o niezwykłych gościach pełniących tutaj rolę przewodników. Można zasięgnąć indywidualnej lekcji śpiewu i emisji głosu pod okiem profesora doktora habilitowanego Bogdana Makala. To jest dar Akademii Muzycznej. Są karnety do zoo.
2: Też na wiele dziwnie. Sportowych atrakcji można się dostać, bo karnety Miasto i Spartan przeznaczyły na naszą rzecz. Jest jedna atrakcja, która mi się strasznie podoba i cały czas myślę, czy się nie skuszę, bo można wylicytować zwiedzanie laboratorium dużych maszyn na Politechnice Wrocławskiej. I od kiedy o tym przeczytałem, myślę sobie, że od dziecka chciałem zajmować się albo leczeniem ludzi, albo jeździć jakąś dużą maszyną, więc
0: można spełnić marzenie trochę.
2: Tak.
0: Ale moja żona marzy, żeby mnie wysłać na wojskowy tor lidera. To bronię się trochę przed tym. Mogę tego toru nie przejść.
1: Tutaj z takich atrakcji, o których pan wspomniał, jest jeszcze na przykład trening indywidualny z doktor Różą Gumienną, mistrzynią świata w kickboxingu i zawodniczką MMA.
0: No, drodzy państwo, to jest...
2: Także wybór jest bardzo szeroki. Z żoną można przedyskutować, co jednak proponuje.
1: Więc naprawdę bardzo...
0: Że przekrój jest bardzo duży, tak? I różnorodny. To, co państwo powiedzieliście, są przeżycia, ale też można właśnie wyjątkowy prezent albo sobie, albo bliskim sprawić, na przykład w postaci pięknego obrazu.
2: Tak. Przegląd jest bardzo duży, bo pochylili się nad hospicjum naszym rektorzy uczelni Wrocławia i Opola. I ponieważ tych uczelni jest chyba 13 zrzeszonych w KRUWIO, czyli kolegium rektorów, tak różnorodne są atrakcje, z których możemy korzystać.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: sami rektorzy się włączają w te inicjatywy i naukowcy, ale też jako uczelnie całościowo. Temu wszystkiemu, tej licytacji też towarzyszy wyjątkowy koncert, który też jest pewnym darem od Kruvio, tak, od Kolegium Rektorów Wrocławia Opola, ale też to wszystko się wplata i ta licytacja i ten koncert chórów we wspólne świętowanie w trakcie pikniku, tak. 20 czerwca na Pawłowicach i tam też państwo będziecie. Czyli to nie jest koniec tak, że się włączamy tylko w licytację i coś mamy dla siebie, ale możemy też przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się szerzej, może w wolontariat się włączyć.
1: Zgadza się. Nasza aukcja jest takim wydarzeniem towarzyszącym temu koncertowi. Pomysłodawcą tego koncertu jest profesor Krzysztof Kubiak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego. To jego pomysł przeistoczył się tutaj w to działanie dzięki właśnie wsparciu Kruvio. I będzie koncert o godzinie 13:00 zaczynamy.
2: Tak, dokładnie.
1: Sam koncert, chociaż to wydarzenie na Pawłowicach będzie trwało wcześniej, bo tam przez cały dzień do wieczora będzie się dużo działo.
2: A kończy się wieczorem, tak, pokazem świateł, bo to noc świętojańska, więc atrakcji będzie moc i będzie to trwało całą sobotę.
1: Dokładnie. Nasze stoisko też tam będzie. Będą tam nasi wolontariusze, będą tam nasi pracownicy, więc będzie można z nami porozmawiać, będzie można wesprzeć nas na miejscu, jeśli ktoś będzie miał ochotę datkiem wesprzeć nas, więc no, tutaj naprawdę jest szeroka ta oferta. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i mieszkańcy Wrocławia tłumnie zjawią się na Pawłowicach.
2: Tak jak wspomniała Ania, będzie tam nasz personel, więc gdyby ktoś miał pytanie dotyczące opieki nad chorym dzieckiem, to też można przyjść i porozmawiać, bo my cały czas z tą informacją wychodzimy do świata po to, żeby ci, którzy potrzebują, mają takie prawo i faktycznie mogliby skorzystać z pomocy takiej instytucji jak Hospicjum dla Dzieci, bo to nie tylko osoby z chorobą nowotworową, jak można by wstępnie przypuszczać, to dużo szerszy panel pomocy mamy do zaoferowania i dzieci z innymi chorobami też mogą z takiej formy pomocy korzystać. Więc jeśli ktoś ma wątpliwości i chciałby w takim niezobowiązującym miejscu porozmawiać i zapytać, to będą tam pielęgniarki, lekarze, więc też da się taką informację uzyskać.
0: Tak, pani Anna.
1: I ja bym tutaj chciała dodać, że poza tą naszą główną działalnością, jaką jest prowadzenie hospicjum domowego, stowarzyszenie od nieco ponad roku prowadzi także Centrum Wsparcia w Żałobie, gdzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które doświadczają, przeżywają żałobę i poszukują dla siebie wsparcia, pomocy. Nasi psychologowie pełnią tam bezpłatne dyżury. Można korzystać z tej pomocy. Każdy, kto tylko zdoła do nas dojechać, więc jeżeli ktoś, to korzystam z tej okazji, że może dzięki tej audycji możemy dotrzeć do osób, które, dla których byłoby to właściwym wsparciem teraz, to też będzie można na pikniku podejść, porozmawiać, zapytać o tą formę wsparcia. Więc zapraszamy wszystkich.
0: Drodzy Państwo, włączmy się w tę inicjatywę. No, tutaj słyszeliśmy o samych korzyściach, ale pamiętajmy, że dar jest największą radością, którą możemy sprawić i dać od siebie. Gdzie szukamy tego linku do licytacji? Bo jeszcze tego to nie padło dzisiaj.
2: Myślę, że najłatwiej znaleźć link na naszej stronie internetowej www.formuladobra.pl. Tam od razu wyskakuje odnośnik do aukcji. A potem można się zagłębiać i szperać, bo tych fantów jest około 40.
0: Ja myślę, że też wyższe uczelnie mogą też udostępniać linki do tych licytacji, bo się włączyły w tę inicjatywę, więc też szukajcie. Myślę, że tu nie będzie problemu z tym.
1: Również
0: nie
1: powinno być problemu. Jest odniesienia do linków, także jeżeli ktoś znajdzie nas na Facebooku, to też znajdzie link do aukcji.
0: Można przyjść na piknik i pochwalić się, co się wylicytowało, albo jeszcze walczyć, bo licytacja trwa do 23 czerwca, więc jeszcze mamy czas, ale polecamy, żeby już teraz włączyć się i licytować jak najwyższe te kwoty, żeby dar był też i duży. A do tej licytacji, ale też do wspólnego spędzenia czasu oraz do zaproszeniem do rozmowy w trakcie zbliżającego się pikniku dzisiaj nas zapraszali dr Krzysztof Schmidt, prezes Stowarzyszenia Medycznego Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra, kierownik hospicjum, oraz Anna Gil-Gumowska, wiceprezes Stowarzyszenia Formuła Dobra, psycholog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
4: Tu Radio Rodzina.

Ulala, która to godzina. Czas się pożegnać. Pięknie, serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Z tej strony mikrofonu Maciej Stajniak. Oczywiście Radia Rodzina słuchamy ile chcemy. 24 godziny na dobę. Mamy dla was dużo dobrej muzyki i ciekawych audycji. Jeśli wam się podoba to, co słyszycie, mam nadzieję, że tak. Trzymam mocno za to kciuki. No to powiedzcie o nas komuś jeszcze. Niech tam ta rodzina słuchająca nas się powiększa. Dziękuję pięknie. Zapraszam jutro rano.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Jest nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy obronnej. Będzie też strajk pracowników ZUS i apteczka na wyjazd wakacyjny.
2: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
1: Przyda się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
3: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
1: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego, choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, aby uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 zł, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Z kolei prokuratura okręgowa w Warszawie wobec lekarza podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Sparaliżowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce. Podczas strajku ostrzegawczego protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
5: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy o godne warunki pracy. Naszym głównym apelem są podwyżki. Bo żeby móc walczyć o inne kwestie, to najpierw trzeba mieć zaspokojone podstawowe potrzeby. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
1: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Tymczasem wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto się odpowiednio przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów, ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Mensa.
2: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające na wypadek biegunki lub wymiotów.
1: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.
4: Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Zabieramy Was dzisiaj w kolejną podróż naukową. Gościnią Herbatki z Naukowcem jest doktor habilitowana Aneta Wojnar, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj w gwiazdy chyba podróżujemy albo w świat właśnie takich zagadek związanych z naszym światem, z fizyką, która nam towarzyszy chyba na każdym kroku, ale mam wrażenie, że tego często nie zauważamy. No i pierwsze pytanie, które od razu mi się zrodziło, jak się przygotowywałem do tej rozmowy. Czym jest fizyka fundamentalna? To brzmi groźnie, ale chyba groźne nie jest.
1: Groźne nie jest. Czasami może być niebezpieczne. Co to jest fizyka fundamentalna? No przede wszystkim fizycy, zresztą chyba wszyscy naukowcy, staramy się zrozumieć naturę świata, wszechświata, tak? Naturę rzeczy, które widzimy dookoła. No i można to robić na dwa sposoby. Albo zadawać pytania filozoficzne. No my raczej tego nie robimy, ewentualnie potem jeśli szukamy interpretacji naszych wyników badań, to możemy się troszkę właśnie pobawić w filozofię. Natomiast nas interesuje, czy można na przykład pewne zjawiska, które się dzieją, przewidzieć oraz jak właśnie zapisywać za pomocą matematyki pewne zjawiska, które obserwujemy. I takim też jakby naszym największym marzeniem do tych fundamentalistów to jest stworzenie tej teorii tak zwanej wszystkiego, czyli teoria, która będzie nam opisywać cały wszechświat po prostu jako jeden duży system, układ. Niestety tego nie mamy.
0: Chciałem zapytać, czy to zmarzenia są, czy w ogóle już jesteśmy blisko czegoś takiego, jak to wygląda? Bo myślę, że w fizyce jest wiele takich spraw, pojęć, teorii, które w zasadzie chyba są jeszcze nieodkryte, tak? Jeżeli je odkryjemy, to będzie coś to fantastycznego, fizycy to opiszą.
1: Właśnie tutaj przykleiłam się do tego słowa teoria. Dokładnie tak. Mamy bardzo dużo teorii. Są takie cztery oddziaływania. I część tych teorii dobrze ze sobą współgra. To znaczy mogliśmy stworzyć większą teorię, którą nazywamy teraz obecnie modelem standardowym. Tutaj głównie badania takie w Europie, o których pewnie słyszeliśmy, to co się dzieje na przykład w CERN-ie. Natomiast to czwarte oddziaływanie, grawitacja, ono tak nie chce za bardzo się połączyć. I tutaj tym naszym jednym z marzeń jest właśnie połączenie tych czterech teorii właśnie w taką spójną całość, co na razie nam no, nie wychodzi. A do tego jeszcze te wcześniejsze teorie, te trzy oddziaływania, czyli elektromagnetyczne, które znamy z takiego życia codziennego, słabe oraz silne, które już są troszkę takie bardziej zaawansowane, no to one mają taką naturę kwantową, natomiast grawitacja, przewidujemy, że powinna mieć taką właśnie również naturę, ale mamy bardzo właśnie dużo teorii, hipotez, ale na razie nic nie wydaje się być tym, co byśmy chcieli mieć, bo każda z takich teorii musi przewidzieć doświadczenie bądź obserwacje, które będziemy mogli coś właśnie zobaczyć, czy właśnie wykonać dany eksperyment i potwierdzić tą teorię, bądź ją wykluczyć. I na razie jesteśmy tego daleko. Jeszcze.
0: No dobrze, dla mnie jest to na sam początek bardzo dużo takich trudnych pojęć. Gdybyśmy mieli to uporządkować, bo ja też chciałbym o twojej pracy naukowej porozmawiać dzisiaj, ale gdybyśmy na samym początku mieli uporządkować te wszystkie siły, teorie i te wszystkie prawa fizyki, o których teraz mówisz, takie fundamenty, to jest co? Zderzacz hadronów, grawitacja, wszystko, co jest w kosmosie, co rządzi tak planetami, to też jest twoim punktem zainteresowań naukowych?
1: A także zjawiska na Ziemi, które się dzieje. Okay. Nas GPS w telefonie również wymaga tej teorii, żeby poprawnie działał.
0: Dobrze, i teraz najważniejsze moje pytanie. Jak do tego dochodzicie? Bo ja mam wrażenie, że dużo rzeczy się tworzy na papierze, w obliczeniach, w jakichś symulacjach komputerowych. Jak to wszystko zbadać? Czy to jest rzeczywiście możliwe? Bo tutaj mówisz, że musi to być potwierdzone albo doświadczeniem, albo obserwacją, tak?
1: Dokładnie. Naszym narzędziem, i to też jest pytanie filozoficzne, dlaczego? Naszym narzędziem jest matematyka, czyli używamy narzędzi matematycznych, czy to bądź na kartce papieru, czy właśnie w komputerze, w symulacji. Formułujemy jakiś problem, staramy się go opisać za pomocą właśnie równań matematycznych, no i potem z tych równań również potrafimy czy napisać, czy powiedzieć, aha, za ileś lat, czy za ileś miesięcy dana planeta będzie w danym położeniu względem na przykład Słońca i innych planet. No i potem mamy obserwacje. i tak jest, albo tak nie jest.
0: To jest fascynujące, że to jest możliwe, ale ja myślę, że równie fascynujące dla mnie jest to, że stoisz na czele prestiżowego projektu badawczego FIUS, w którym bierze udział ponad 200 naukowców z ponad 30 krajów. Czym właściwie jest ten projekt i dlaczego zdecydowałaś połączyć fizykę relatywistyczną z sejsmologią. Tak, trudne pojęcia i teraz zaraz je będziemy rozszyfrowywać.
1: Właśnie jak tutaj mówiliśmy o tej matematyce, to jest najczęściej właśnie za pomocą matematyki budujemy pewne modele, pewnych zjawisk fizycznych, pewnych układów, tak, czyli na przykład jak jabłko spada na ziemię i tak dalej. I teraz często do tych opisów my zakładamy coś, że na przykład jabłko jest sferyczno-symetryczne, czyli jest idealną kulą. Oczywiście nie jest, tak, ale...
0: Założenie.
1: Są pewne założenia. I takie też założenia mamy, jeśli opisujemy materię, czyli na przykład teraz niech to jabłko spada w wodzie, tak? Więc byśmy musieli też wprowadzić dodatkowe równania,
0: żeby... Opór wody i mniejsza grawitacja.
1: Z czego ta woda jest zrobiona i tak dalej, i tak dalej. No ale to są kolejne założenia, czyli wprowadzamy kolejne niepewności pomiarowe do naszego układu, naszego opisu. No i niestety te założenia, one czasami są bardzo silne. Natomiast jeśli chcielibyśmy wykonać fale sejsmiczne, i to tutaj nie chodzi mi tylko o fale sejsmiczne pochodzące z Ziemi, ale także z innych planet, czy nawet z gwiazd, a także fale grawitacyjne, które są zmarszczkami całego jakby wszechświata, czasoprzestrzeni, no to część tych informacji, one są w pewien sposób niesione przez te dane, które dostarczają właśnie nam dane sejsmiczne, dane falowe. Więc nie musimy wtedy zakładać pewnych rzeczy, więc część tych problemów związanych właśnie z tymi założeniami, które mogą być bardzo ubogie, aby opisać rzeczywistość, jakby no nie potrzebujemy tych założeń. Mamy po prostu dane takie, jakie są.

0: zakłada ten projekt, że kiedyś będziemy mieli taki model, który pozwoli nam przewidywać, na przykład prognozować trzęsienia ziemi. Pojęcie sejsmiczności się pojawia i ja tylko tak na to patrzyłem do tej pory, że to dotyczy ruchów tektonicznych ziemi, a to jeszcze dochodzą zupełnie inne siły.
1: Tak, takie modele już istnieją, tylko właśnie to jest ten problem, czy na pewno, bo jakby te modele, one korzystają z tak zwanych danych historycznych, czyli coś się już wydarzyło. Mhm. No i teraz tutaj tym problemem naszym, bo jeśli chodzi o to, jak to jabłko spadnie z drzewa, no to jakby no niewiele nam tutaj, no nie ma dużego zagrożenia, tak? Natomiast jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, no to jeśli przewiduje trzęsienie ziemi, ono się wydarzy bądź nie, no to jest duży problem.
0: No dobrze, ale te modele będą w stanie prawdopodobnie, czy te obliczenia, czy te badania, które teraz prowadzicie, będą w stanie przewidzieć, że coś się wydarzy, tak?
1: Taką mam nadzieję, bo to chodzi nie tylko o badania związane stricte z sejsmologią, to znaczy gdzieś mam sejsmometer i on mierzy jakieś tam drgania i będę w stanie powiedzieć, że za kilka sekund będzie w danym miejscu trzęsienie ziemi, ale też chodzi tak o tak zwane prekursory trzęsień ziemi, to znaczy pewnego rodzaju zjawiska, które pojawiają się do kilku dni, czy nawet tygodni przed takim trzęsieniem ziemi. I takimi prekursorami na przykład jest promieniowanie kosmiczne, to właśnie nasi koledzy z Krakowa przodują w tych badaniach, właśnie wykazali korelacje, czyli że coś może, że promieniowanie kosmiczne może mieć coś wspólnego z trzęsieniami ziemi. Chodzi po prostu o to, że w danych, które widzimy, które mamy właśnie związanych z tym promieniowaniem kosmicznym, widzimy, że coś tam się zmienia w tych danych i te zmiany są właśnie związane z takimi trzęsieniami ziemi. Są jeszcze inne prekursory, takie jak na przykład wydzielanie się radonu na powierzchni. Pewne cząstki jonizują się też nad powierzchnią, gdzieś, gdzie dochodzi właśnie do takich dużych napięć materii, że żaby uciekają z jeziora, tak? Ponieważ zmienia się właśnie jonizacja, czy po prostu tak, zmienia się bardzo dużo rzeczy i żaby tego nie lubią, więc one sobie idą, dzieje się trzęsienie ziemi, że uciekają z tego jeziora.
0: I wracają.
1: I wracają, kiedy już.
0: Ale to są fantastyczne informacje. Bardziej mnie zasmuciło to, że prawdopodobnie, czy oczekujemy, że tak będzie. To mnie trochę zaniepokoiło, bo czyli dopiero do tego dążymy, ale widzę, że tu jest rzeczywiście dużo przesłanek i to jest coś fantastycznego.
1: Tak, no my staramy się właśnie te wszystkie informacje zebrać, tym bardziej, że tutaj właśnie ta fizyka fundamentalna, na przykład właśnie fizyka cząstek neutrinowych też jest bardzo prospektywistyczna, ponieważ możemy używać neutrin do tak zwanej tomografii Ziemi, to znaczy zobaczy, co jest w środku Ziemi bez wiercenia.
0: Nie wiem, czy poruszyliśmy już ten temat, ale gdzieś przygotowując się do rozmowy też przeczytałem, że zajmujesz się w swojej pracy naukowej nie-einsteinowskimi teoriami grawitacji. Co to znaczy w praktyce i w jaki sposób wyjaśni nam to działanie wszechświata? Chcemy zaprzeczyć Einsteinowi?
1: Nie, nie do końca. To raczej chodzi o to, kiedy możemy daną teorię używać. Tutaj mówimy bardziej o skali, tak? Jeśli chodzi o na przykład o to, co się dzieje na Ziemi, naszym codziennym życiu, no to taka fizyka szkolna, newtonowska, którą znamy,

0: systemy całkiem nieźle działa, no chyba, że mówimy o GPS-ach wtedy, czyli o naszych telefonach, jak działają, to jest troszkę inna historia. Natomiast jeśli chcemy badać już właśnie zachowania się właśnie planet czy pewnych zjawisk w Układzie Słonecznym, no to niestety ta teoria Newtona już zawodzi, ona niepoprawnie opisuje zjawiska, które dzieją się w Układzie Słonecznym. Musimy troszeczkę zmodyfikować równanie Einsteina, tutaj wprowadzając bardzo skomplikowaną matematykę do tego i też zmieniając jakby pojęcie, co to jest grawitacja, że to nie jest siła, ale geometria tak naprawdę. Ale znowu Wszechświat jest dużo większy niż Układ Słoneczny i teraz okazuje się, że jeśli stosujemy równanie Einsteina na przykład do opisu galaktyk czy do opisu całego Wszechświata, to te równania nie działają. One nie opisują tego, co obserwujemy.
1: Mm-hmm. Czym jest ciemna materia i ciemna energia? Jaką rolę ona odgrywa w teorii grawitacji? Bo to też jest jakiś zakres tak działań twoich naukowych?
0: Właśnie tutaj głównie te nie-einsteinowskie teorie, to właśnie zostało stworzone między innymi po to, aby wyjaśnić te dwa zjawiska, które są tak zwane ogromnymi zagadkami, tak, które próbujemy właśnie odpowiedzieć. Pierwsza z nich, czyli ta ciemna materia, dotyczy tego, jak zachowują się gwiazdy, czy a raczej ruch gwiazd w galaktykach, a także na dużo większej skali, jak te skupiska galaktyk się zachowują. No i to niestety nie zgadza się właśnie tutaj z teorią Einsteina. Okazuje się, że jeśli byśmy chcieli wykorzystywać do opisu na przykład właśnie dynamiki galaktyk, no to byśmy, to się okazuje, że jest ponad 5 razy więcej materii, niż jesteśmy w stanie ją zaobserwować. Czyli jest coś, co nie oddziałuje w żaden sposób ze światłem, czyli my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć.
1: Ale wiemy dlaczego, czy nie?
0: Nie wiemy. To jest po prostu założenie jest takie, że ta ciemna materia to być może jest jakaś egzotyczna cząstka, która oddziałuje tylko grawitacyjnie. To znaczy my tylko możemy widzieć jakby efekty, ale nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zobaczyć. To znaczy na przykład właśnie między innymi w CERNie próbuje się znaleźć tą cząstkę, dotychczas to się nie udaje.
1: Przepraszam, czy to nie jest na naszą zgubę? Odnalezienie takiej cząstki, jak ona wykona taką dużą...
0: Są teorie, że te cząstki ciemne materii, no to są też, mogą być na Ziemi, tak? Aha. I nam nic nie robią. Po prostu są. My jesteśmy też stworzeni ewolucyjnie do istnienia w takim właśnie środowisku z takimi cząstkami, jeśli one rzeczywiście istnieją. Natomiast te teorie nie-einsteinowskie, no to właśnie próbują wyjaśnić te zjawiska, czyli właśnie zachowywanie się gwiazd w galaktykach, w odległych galaktykach, właśnie za pomocą, teoria Einsteina być może nie działa akurat na tej skali, więc powinniśmy tam wprowadzić pewne poprawki. Mhm. I podobnie z ciemną materią. Znowu ciemna materia to już ma skalę dużo, dużo większą, w zasadzie największą, jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czyli skalę naszego Wszechświata. Okazuje się, że znowu teoria Einsteina przewiduje, Wszechświat może się rozszerzać. Rozszerzać w czym? To proszę mnie pytać, bo my tego nie wiemy. To po prostu obserwujemy, że różne obiekty, jakby nie patrząc z której strony, obiekty, gwiazdy, galaktyki oddalają się od siebie. Czyli po prostu tak jakbyśmy na powierzchni balonu narysowali sobie kropki i po prostu...
1: Rozciągali.
0: I on po prostu rozciąga się ten balon. A tylko, że nie ma też wyróżnionego punktu. Ten Wszechświat rozszerza się w tym samym kierunku, jakby niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. A nie tylko on się rozszerza, ale okazało się pod koniec ubiegłego stulecia, że on się...
1: Rozpędza się
0: i to jest bardzo dziwne. I jeśli to jest prawdą, to znaczy jeśli rzeczywiście te dane z tego okresu zostały poprawnie zanalizowane.
1: No to muszę się tutaj zapytać, jak to badacie, bo to jest dla mnie zagadka. No nie podróżujemy tak daleko, nie możemy obserwować z góry, z boku tego wszystkiego. To jest wszystko teorią, czy rzeczywiście są namacalne jakieś wyniki badań tych obliczeń, które... Znaczy nie jest... Model jakiś istnieje, tak? Który
0: tak,
1: to
0: po prostu są modele opisujące pewne zjawiska. No, na przykład jeśli tutaj chodzi o to rozszerzenie się Wszechświata, no to mamy teorie, teoretyczne teorie opisujące, jak powinny zachować się wybuch supernowej, czyli takiej bardzo, bardzo starej gwiazdy, która wypaliła już większość takich pierwiastków i po prostu nie ma już energii, aby podtrzymywać grawitacyjne przyciąganie, po prostu zapada się i wyrzuca, że najpierw wyrzuca materię, to jest ten właśnie piękny wybuch supernowy i potem zapada się do czarnej dziury, bądź gwiazdy neutronowej, w zależności od swojej masy. Więc my takie teorie mamy. No to pytanie oczywiście, czy teorie są poprawne, ale mamy takie teorie. No i my też takie te wybuchy supernowe możemy obserwować. Jeśli teraz chodzi o obserwacje, to niestety ja nie jestem specjalistką tutaj w tej dziedzinie. Natomiast dane obserwacyjne, które mamy, które obserwujemy, że to, co obserwujemy, no to okazuje się, że te obiekty rzeczywiście oddalają się od nas coraz szybciej. To można mierzyć, badając bardzo, bardzo różne rodzaje gwiazd i galaktyk. Ale mamy też teorie, które po prostu opisują nam, jak te obiekty powinny się zachowywać. No i jedno z drugim się nie klei.
2: Tu Radio Rodzina.

przypomnij sobie czyjąś rozpromienioną twarz. Radość, ekscytację, entuzjazm. Widoczne na twarzy tak wyraźnie, że nie potrzeba już żadnych słów.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

W jednej z najważniejszych modlitw chrześcijańskich pojawia się zwyczajny, powszedni chleb. Nie chodzi dosłownie tylko o chleb, ale o codzienne wyżywienie. Coś zwyczajnego i podstawowego. Bez tej podstawy trudno byłoby jednak zająć się czymś więcej. Pomyśl o swoim ulubionym daniu albo o innym wyjątkowym dla ciebie posiłku. Przypomnij sobie jego zapach i smak.

chleb jest wymieniany jako zaspokojenie podstawowej potrzeby człowieka. To symbol tego, co cię karmi. Najpierw dosłownie, fizycznie, a następnie w sposób intelektualny i duchowy. Jezus przed swoją męką zostawił samego siebie w chlebie, w małym, cienkim opłatku mieści się nieskończenie wielki Bóg. Pomyśl o tym, jak blisko człowieka chciał pozostać Jezus.

dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas, jak się modlić. Nie jest ważna liczba wypowiedzianych słów. Ważne jest zaufanie, że Bóg chce dobrze, że zadba o nas i że Boży plan jest najlepszym planem. W modlitwie pańskiej zawarta jest prośba o więcej dobra, miłości i przebaczenia dla naszego przyziemnego świata. Pozwól sobie na chwilę ciszy, aby w modlitwie nie tylko prosić, ale też wsłuchiwać się w to, co Bóg chce ci powiedzieć.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

Podziękuj Bogu za to, co otrzymujesz na co dzień. Zarówno za to, co podstawowe i zwyczajne, jak i za to, co wyjątkowe.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Będzie więcej europejskich wojsk szybkiego reagowania. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być przyjmowani poza kolejnością. Polskie kluby poznały dziś rywali w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych, poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wracamy do kraju. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w stołecznym szpitalu południowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
1: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
2: Wiemy, że w Radach Nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
1: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfer ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
3: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
1: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarscy mistrz oraz wicemistrz Polski poznali swoich rywali w kwalifikacjach do rozgrywek Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, dzięki dobrej postawie polskich klubów w europejskich pucharach i polepszeniu krajowego rankingu, Polska może wystawić dwie drużyny w eliminacjach elitarnych rozgrywek. I tak Lech Poznań zmierzy się z duńskim Orhus, zaś Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Zabrzańscy piłkarze pytani o wrażenia na gorąco po losowaniu przyznają, że zdecydowanym faworytem jest mająca swoje gwiazdy turecka drużyna, ale...
5: To są normalni ludzie, to nie są roboty, to nie są nie wiadomo jacy wielcy piłkarze. Kwestia dnia, tego, że mogą nas troszkę zlekceważyć, też będzie gdzieś tam po naszej stronie i myślę, że podejdziemy do tego meczu, dwumeczu na pewno z taką otwartą głową do tego, że możemy coś zrobić, bo jak pojedziemy tam na to, żeby tylko zagrać mecz i żeby ten mecz się odbył na pożarcie, no to będzie duży problem.
0: Komentował obrońca Górnika Rafał Janicki. Mecze tej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się 21 i 22 lipca, a rewanże tydzień później.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W nadchodzących dniach w Tychach i w Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i z zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
6: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje i czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
0: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek jutro.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
13: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

0: Good night.
1: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
2: Kogo dziś słuchamy, komu ufamy i co się dzieje, gdy ktoś, na kim polegaliśmy, nas zawiedzie. Autorytety towarzyszą nam od dzieciństwa, kształtują to, kim się stajemy, choć często nawet tego nie zauważamy. W dzisiejszym kwadransie psychologicznym zastanowimy się właśnie, czym właściwie jest ten autorytet, dlaczego go potrzebujemy i jak mądrze go wybierać w czasach, gdy zaufanie bywa na wagę złota. I zapraszamy w studiu Radia Rodzina Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: To czym właściwie jest autorytet z perspektywy tej psychologicznej i czy to to samo, co osoba mająca nad nami władzę?
3: Psychologia ma wiele dziedzin i różne dziedziny różnie ten autorytet będą interpretowały. Ja bym chciał przybliżyć dwie podejścia. Jedno to jest psychologii społecznej, gdzie autorytet będziemy rozumieli właśnie jako no, pewną osobę, jakąś być może instytucję. W każdym razie coś, co jest związane z władzą lub coś, co jest związane z takim naświetleniem publicznym. Mówimy tutaj też o takich autorytetach medialnych, albo już teraz takich stricte też internetowych. Natomiast jeszcze jest takie podejście dosyć ważne, myślę, z perspektywy psychologii rozwojowej. I tam autorytet będzie się wiązał między innymi z rodzicami albo z ważnymi osobami w naszym życiu. I te dwa podejścia, one trochę się w pewnym sensie kłócą, dlatego że w psychologii społecznej mamy takie, no, myślę, obawy związane też z historią II wojny światowej, że autorytety, same słowo autorytet będzie miało takie negatywne skojarzenia, natomiast z perspektywy psychologii rozwojowej bardzo pozytywne, więc to będą takie dwa nieco sprzeczne podejścia i one myślę, że takiej wiedzy popularno-naukowej i w takiej no, codziennych rozmowach też będą się ze sobą jakoś ścierać. No i oczywiście i w jednym i drugim podejściu mamy przestrzeń na dobre autorytety, na osoby, które prezentują coś, co warto naśladować albo są jakimś nieraz wyznacznikiem. No i tak samo złe autorytety również w psychologii rozwoju człowieka. Też możemy trafić na dobrych rodziców, ale też możemy trafić na dysfunkcjonalnych rodziców. Także tak może w skrócie, w zarysie oczywiście też w innych obszarach psychologii te autorytety gdzieś tam się będą pojawiały, będą łączyły się z władzą, ale też będą włączyły się z jakimś przełożeństwem, z jakąś hierarchią, z jakimiś tak zwanymi skośnymi relacjami i nie zawsze będą złe, a właśnie tutaj można powiedzieć, że z tej perspektywy rozwojowej będą nawet dobre.
2: Kiedy właśnie ten autorytet jest dobry, a kiedy zły?
3: Często jest tak, że kiedy już ten autorytet jest długo, można powiedzieć, zakorzeniony w jakimś środowisku, w jakimś społeczeństwie, w jakimś państwie, to pojawiają się takie zjawiska też właśnie związane z psychologią społeczną, związane też właśnie z nadużywaniem władzy i z taką pułapką poznawczą, z takim pojęciem takiej pewnej omnipotencji w takim znaczeniu, że same autorytety, same osoby, które o siebie uważają też za autorytety albo czują się autorytetami, mogą no, stracić jakby kontakt z bazą, czyli te ich decyzje zaczynają być nieadekwatne do sytuacji, jak powiedzmy, społecznej. To są takie pułapki, z którymi my się często właśnie jako ludzie w ogóle spotykamy. Też sobie myślę, że sam wybór autorytetu, no nie ma czegoś takiego, że ten autorytet jest jakoś dodatkowo kontrolowany. Tak gdzieś powinno być. I w związku z tym też no, ludziom jest łatwo wpaść w taką pułapkę poznawczą, że jest jakaś osoba, która zajmuje powiedzmy jakieś stanowisko i czymś się zajmuje i już mamy tą figurę w głowie tak tej osoby. I natomiast jeżeli coś by się wydarzyło takiego w życiu tej osoby, że ona już no, jakby nie dźwiga tego autorytetu, jeżeli zakładamy, że to jest taki pozytywny autorytet, no to trudno jest ludziom to przyjąć. A tak samo ta osoba, która no, jakby spada z tego bycia autorytetem, jej jest trudno to odnaleźć, a sam moment tego, nazwijmy to upadku autorytetu, też jest bardzo trudny, bo właśnie ten autorytet nie ma najczęściej takiej osoby, która jest dla niego autorytetem, jeżeli to jest powiedzmy jakiś taki szczyt. No to mówimy o takich luźnych zjawiskach, ale one występują. Mamy w ogóle teraz kryzys też taki autorytetów w społeczeństwie od paru dekad. On przyjmuje różne formy, te autorytety się zmieniają. Kiedyś autorytetami, myślę, byli bardziej ludzie, no może nauki albo jacyś lokalni działacze, społecznicy, ale też może właśnie władza świecka i władza kościelna, to były autorytety. Dzisiaj natomiast te autorytety już są takie trochę bardziej, z jednej strony mamy takie autorytety od dziedziny jakiejś, a z drugiej strony są autorytety od takiego, nie wiem, lifestyle'a, czy lifestyle'u. I to są autorytety, które zajęły miejsce tych, no, tych kiedyś, o których powiedziałem.
2: A skąd bierze się nasza potrzeba posiadania autorytetu? Czy to jest coś naturalnego, czy raczej wyuczonego?
3: Tak, to jest coś w pewnym sensie naturalnego. To znaczy, że każdy z nas, wychodząc w ogóle z domu rodzinnego, już jako dziecko potrzebujemy mieć jakąś taką osobę przy nas, która nam... To, oczywiście to zależy od etapu rozwojowego, ale szczególnie właśnie w tych wcześniejszych etapach potrzebujemy kogoś, kto zapewni nam poczucie bezpieczeństwa. I tak trochę z tym zostajemy. Łatwiej jest nam ludziom, to też podczas II wojny światowej i przed II wojną światową badania pokazywały, że ludzie w pewnym sensie uciekają od odpowiedzialności. Erich Fromm nawet powie, że to uciekają od wolności. Uciekają od odpowiedzialności za podjęte działania i łatwiej jest im, kiedy ktoś inny weźmie tą odpowiedzialność, dlatego ten autorytet jest poszukiwany przez ludzi. Natomiast, no tak jak na samym początku powiedzieliśmy, to nie jest jakieś negatywne zjawisko jednoznacznie, że są autorytety, dlatego że jako społeczeństwo tak musimy też działać, żeby właśnie jakoś ze sobą współpracować. Musi być ta osoba, która ten autorytet ma. Natomiast nie jest dobrze, kiedy społeczeństwo przerzuca tą odpowiedzialność na ten autorytet, no bo te autorytety często tego nie dźwigają, albo dostając zbyt dużą, nazwijmy to, władzę, realizują za bardzo swoje interesy. To właśnie a propos też tych ideologii, tak, które wchodziły w XX wieku, tam te autorytety no, jakby zupełnie wymykały się spod jakiejkolwiek kontroli, nie? No i to też jest właśnie taki moment, kiedy ludzie mają potrzebę autorytetu, oddają temu autorytetowi władzę, a później nie wracają po nią. To bardzo dużo złych rzeczy się wtedy w społeczeństwie dzieje.
2: Jak odróżnić autorytet od idola, celebryty, czy osoby, którą po prostu lubimy?
3: Mi się idol i celebryta kojarzy, czy może bardziej idol?
2: Z jednym.
3: No, bardziej z takim młodzieńczym podejściem, tak, że młodzież potrzebuje takich osób, autorytetów, które są zewnętrznymi autorytetami, bo jest odrzucenie autorytetu rodzica i wtedy poszukują właśnie, no teraz szczególnie w mediach społecznościowych. I kiedy wchodzimy już w ten kolejny etap dorosłości, zaczynamy kwestionować również te autorytety i mamy już wtedy takie pełne spojrzenie na rzeczywistość, czyli można powiedzieć nie gorszą nas aż tak bardzo upadki autorytetów, no bo wiemy, że każdy jest człowiekiem i to też jest takie właśnie podejście no, dojrzałej osobowości, kiedy my zamiast opierać się na autorytecie, to po prostu bierzemy pod uwagę jego zdanie, ale sami podejmujemy decyzję, może być właśnie zupełnie inna niż tego autorytetu. I to jest chyba też takie właśnie dobre podejście, że o ile jest ten okres taki nastoletni, gdzie jest potrzeba, gdzie dzieci, młodzież szukają tego autorytetu, o tyle no później, no, trzeba jakby wziąć odpowiedzialność na siebie. To jest dorosłość.
2: I tu postawmy sobie kropkę. Wracamy do Państwa za moment.
1: Kwadrans psychologiczny.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Wracamy do rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o autorytetach. W studiu Radia Rodzina Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór raz jeszcze.
2: Dobry wieczór.
1: Jaką rolę odgrywają te autorytety w rozwoju dziecka? Kto jest tym pierwszym autorytetem w życiu człowieka?
2: Zazwyczaj rodzice i dobrze, że tak jest. I te autorytety są kluczowe, zwłaszcza w tych początkowych fazach rozwoju. Później są to jeszcze też w pewnym sensie dziadkowie, którzy są takim dodatkowym, pobocznym autorytetem. Jeszcze dla dziecka, powiedzmy do 12 roku życia, to każda osoba, nawet dzieci wtedy nie do końca jeszcze odróżniają, czy ktoś ma 20 lat, czy 50, gdzieś tam mają kategorię babcia, dziadek i rodzice, ale każda dorosła osoba jest tym autorytetem. To też jest duża odpowiedzialność nas. To tak sobie mówimy, że no, jak są dzieci, to się inaczej trochę zachowujemy. Nie wiem, na czerwone świetle staramy się nie przechodzić czy coś. I rzeczywiście tak jest i dobrze. Dobrze, że tak jest, natomiast wiadomo, że im bardziej będziemy spójni, tym lepiej. To znaczy, że nie, celem nie jest to, żeby tylko przy dzieciach się tak zachowywać. Ale to jest jakaś taka ważna prawda o nas, że każdy z nas jest autorytetem. Każdy z nas ma w sobie autorytet i możemy być autorytetem nie tylko dla dzieci, ale też no, dla swoich znajomych, dla najbliższych w jakimś konkretnym obszarze życia, w jakiejś konkretnej może też dziedzinie i również w rodzinie jako rodzice to jest ogromna odpowiedzialność, dlatego że jesteśmy autorytetem dla żywego organizmu, dla żywej jednostki, po prostu dla człowieka i możemy właśnie nadać kierunek temu rozwojowi. I to jest też rola autorytetów właśnie tych rodzicielskich.
1: Dlaczego w okresie dojrzewania nastolatki często odrzucają dotychczasowe autorytety rodziców, nauczycieli i szukają gdzie indziej?
2: No to jest związane z budową tożsamości własnej. Teraz sobie tak myślę, my to akurat dzisiaj nagrywamy 17 i tam też jest takie ciekawe czytania dzisiaj są, bo mamy takie czytanie o tym, jak prorok Eliasz zostaje uniesiony do nieba i tam jest jego, no można powiedzieć, pomocnik Elizeusz. I to tak fajnie obrazuje to właśnie samodzielność.

0: nowego, można powiedzieć, autorytetu, nowego proroka, kiedy on nie chce, żeby ten autorytet odszedł, czyli ten Eliasz, ale to jest no coś, co jest potrzebne. To znaczy tak samo ten autorytet rodziców, on też musi odejść, bo bez tego nie ma usamodzielnienia, nie ma wzięcia właśnie odpowiedzialności za swoją dorosłość. Więc to jest zupełnie naturalny proces, ten bunt. Oczywiście, jeżeli on wygląda w taki sposób jakiś skrajny, no to tutaj powinniśmy się zacząć martwić. Natomiast no trochę właśnie odwołując się do tej historii z Biblii, to jest tak, że Elizeusz prosi Eliasza, żeby ten duch na niego przeszedł cały, czyli jakby chciał się zamienić w ten swój autorytet, zlać się, ale tam gdzieś Pan Bóg no, nie pozwala na to. Bardziej właśnie dąży do tego, żeby to, co dobre z tego autorytetu, to, co najważniejsze z autorytetu Eliasza, żeby Elizeusz mógł to przejąć jako swoje już. I to jest też taki trochę obraz no właśnie dziecka i rodzica, że dziecko powinno odrzucić autorytet, ale nie cały, tylko właśnie wybrać. I to jest ten moment, kiedy dziecko na chwilę oddala się, żeby spojrzeć jeszcze raz na te wartości i na to, co rodzic przekazał. I później na pewno to, co jest dla niego potrzebne i wartościowe, to zostawi sobie.
1: Tutaj mówimy o dzieciach, ale czy my dorośli, czy w dorosłości potrzebujemy autorytetów i czy uczymy się raczej polegać na sobie?
0: No właśnie, to może być taki konflikt, ale to też o tym mówiliśmy, że takim zdrowa osobowość i dojrzała osobowość będzie miała takie podejście, że są autorytety, których warto słuchać, ale jak już wysłuchamy, to i tak musimy my podjąć decyzję, czy się z tym zgadzamy, czy nie, i co bierzemy dla siebie z tego, co ten autorytet powiedział. Możemy pójść do lekarza, który zaleci nam jakieś badania, możemy jeszcze iść do dwóch następnych, mamy powiedzmy dwóch, trzy autorytety. Każdy coś mówi podobnego, ale też często są różnice, no i to my musimy wtedy wybrać, wziąć odpowiedzialność właśnie w pewnym sensie za swoje zdrowie, mimo że nie jesteśmy specjalistami, ale i tak nawet w takiej sytuacji to jest nasza jakaś tam odpowiedzialność. Oczywiście im bardziej zaufam jakiemuś autorytetowi w jakiejś dziedzinie, na której na przykład się nie znamy, tym może to być lepsze, tak? Bo nie wiem, no, sami nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji takiej autonomicznej, że chcemy operacji albo nie chcemy w wielu przypadkach, no bo możemy nie mieć takiej wiedzy jak lekarze, którzy na przykład mówią, że tej sytuacji trzeba. Ale to i tak nie zwalnia nas jakoś z odpowiedzialności. Także myślę, że to jest taki właśnie taki zdrowy obraz podejścia do autorytetów, nawet tych autorytetów związanych z władzą.
1: Mówi się dzisiaj często o kryzysie autorytetów. Czy faktycznie mamy z nimi do czynienia, czy to raczej zmiana ich charakteru?
0: Dwa w jednym. Myślę, że ten kryzys wynika z tego, że autorytety nas trochę zawiodły, wiele autorytetów, i że my jako społeczeństwo, oczywiście dużo jest podejść i różnych badań na ten temat, ale my jako społeczeństwo potrzebowaliśmy tych autorytetów w trudnych czasach. To też jest tak, że jeżeli są takie tak zwane trudne czasy, tak, czyli czasy wojny, czasy jakichś kryzysów gospodarczych, kryzysów
1: społecznych. Takiej niepewności.
0: Tak, kryzysów społecznych, to wtedy społeczeństwo jakoś sięga po te autorytety, potrzebuje ich, jakiegoś przywódcy, który przeprowadzi tam, poprowadzi albo na Rzym, albo właśnie uchroni Rzym przed jakimś, w zależności tam, gdzie jesteśmy. I te autorytety nas, myślę, trochę zawiodły. Sam jakiś model też funkcjonowania społeczeństwa się zmienił. Nastąpiło takie odrzucenie tych takich, można powiedzieć w cudzysłowie, starych autorytetów. To chyba też jest jakiś taki efekt tych szybkich przemian kulturowych, to znaczy, że te zmiany, tak sobie myślę na przykład o epoce, jak była taka przemiana industrialna, taka rewolucja przemysłowa, no że to była jakaś szybka zmiana i tam też się podobne zjawisko zadziało, natomiast nie było aż tych zmian nie było aż tyle, co teraz. Tam było odrzucenie też, można być taka zmiana epokowa, odrzucenie tych autorytetów wcześniejszych, które opierały się jednak chyba bardziej na takim podejściu bliższym człowieka, a później, nazwijmy to, pojawiły się autorytety, które chciały, no w pewnym sensie patrzyły na człowieka jako na element takiego systemu właśnie przemysłowego, tak bym to nazwał. I za każdym razem, kiedy jakaś taka przemiana jest, to te autorytety się zmieniają. I tutaj w tym momencie mieliśmy tyle tych zmian i przemian, że się pogubiliśmy jako społeczeństwo w tych autorytetach. Jest ciekawe zjawisko, bo dla ludzi, ludzie się do tego może nie przyznają, chociaż w różnych rozmowach pewnie to państwo też mogą usłyszeć, że autorytetem staje się właśnie ta sztuczna inteligencja i to też jest takie no, ciekawe, bo jest to twór, który nie jest jakimś monolitem, tylko tylko jest bardzo zmienny i jak na autorytet może wydawać się co najmniej taki podejrzany.
1: Jak mądrze wybierać sobie ten autorytet w czasach, gdy każdy właśnie może zaistnieć w internecie? I jak rozpoznać fałszywy autorytet?
0: Autorytety nigdy nie boją się konfrontacji, takie dobre autorytety. Nie boją się przyznać do błędu i też nie będą bały się sprostować czegoś i uznać to, że jakby dać taką wolność. O, to może to jest taki paradoks trochę, bo ludzie szukający autorytetu trochę się tej wolności mogą bać. No i właśnie dobry autorytet daje tą wolność, czyli jeżeli daje jakieś porady, to niekoniecznie z roli właśnie takiej omnipotentnej, że tak trzeba, tylko bardziej w takiej roli, że zachęca do tego, albo że dzieli się właśnie swoją wiedzą, a to co zrobią słuchacze czy osoby, które podążają za autorytetem, to już jest ich wybór. No oczywiście nie zwalnia to z odpowiedzialności autorytetu, bo to też jest ogromna odpowiedzialność. Też warto jakoś tak rozeznać, czy to jest na pokaz, czy nie. Czyli spójność życia, to nie jest łatwe, bo jak mamy autorytety internetowe, no to widzimy tylko je w tych momentach za kamerą, w sensie kiedy jest kamera. Jak jest wyłączona kamera, to już niekoniecznie. No i warto zrobić taki research, tak, że czy ten kapłan, jak on tam ma opinię wśród przyjaciół tam, nie? Albo właśnie ta osoba, czy to jest w ogóle też taki temat też w kościele występujący często liderów różnych wspólnot, czy oni właśnie są tacy tej roli autorytetu już osadzeni i na pokaz, tak, czy są właśnie spójni, czy są w stanie się przyznać i takie nawet te upadki autorytetów w tym znaczeniu są zdrowe. Ja nie mówię teraz o takich upadkach autorytetów związanych z jakimiś skandalami ogromnymi, tylko bardziej z takimi, że ktoś mówi, że robię sobie przerwę, bo na przykład jest to już trudne dla mnie fizycznie, tak, psychicznie, takie, albo ktoś się przyznaje, że to był taki moment, kiedy działałem bardziej, tak, a teraz robię sobie przerwę, nie? I nie mam na myśli przerwy, bo nie wiem, bo pełniłem przestępstwo, chociaż to tam też może występować, ale zdrowe będzie, kiedy taki autorytet jest gotowy na to, żeby teraz na przykład tutaj zmieniam sposób działania. Więc warto się w ten sposób przyglądać i takim też myślę prawdziwymi autorytetami będą jednak te osoby, które znamy na co dzień. Tam warto szukać autorytetów, niekoniecznie wśród znanych nazwisk, które się pojawiają w mediach, bo my nie wiemy, co się wydarzyło tam w ciągu ostatnich przykład 2 miesięcy u tej osoby. Nie? Ona może dalej być jeszcze dźwigać tą rolę autorytetu, a już może być w jej życiu zupełnie inaczej, a jak jesteśmy na żywo z kimś, to jest zupełnie inaczej właśnie jest ta relacja, więc myślę, że to też jest dobry sposób na mądre szukanie autorytetu i każdy mądry autorytet będzie w nas wzbudzał takie poczucie odwagi. I teraz co mam na myśli, że właśnie znowu paradoksalnie dobry autorytet będzie nas usamodzielniał, czyli nie będzie nas od siebie uzależniał i mówił, że ja ci pomogę i razem przejdziemy i ja podejmę wszystkie decyzje za ciebie, tylko mówi, okej, ja ci pomogę, razem pójdziemy, ale będę ci towarzyszył bardziej, nie że będę ci mówił, co masz robić. No więc to myślę takie porady gdzieś tam oczywiście psychologia nam też proponuje.
1: Jak już ustaliliśmy, można być dla kogoś autorytetem, ale czy można jednocześnie pokazywać własne słabości i błędy? Bo często myśląc o autorytecie, jednak widzimy tylko pozytywne strony tej osoby.
0: Myślę, że to jest właśnie miara autorytetu. Jak autorytet jako osoba przeżywa swoje słabości i jak sobie z nimi radzi lub właśnie nie radzi, to w tym znaczeniu nie radzi, że to też może być pozytywne, że ktoś przyznaje, że sobie nie radzę, tak? I autorytet, który przyznaje, że sobie nie radzę, wychodzi z tej pułapki, o której mówiliśmy wcześniej na początku audycji, z tej pułapki, że braku jakiejkolwiek, nie wiem, kontroli czy porady od innej osoby, nie? Czyli chodzi mi o to po prostu, że miarą autorytetu jest to, jak on przeżywa te swoje chwile słabości. No możemy różne osoby tak przywołać, ja tak mam taką zasadę w życiu, że jeżeli mówię o kimś jako o autorytecie, to tylko o osobach, które już zakończyły życie, bo to już wtedy można powiedzieć, że już tam nie upadną bardziej, tak? Albo myślę sobie nawet o Janie Pawle II, jako też takim autorytecie poprzedniego pokolenia, ale też myślę, że naszego trochę też, że jego też takie bycie autorytetem tej słabości, w cierpieniu i w umieraniu, że to też w jakiś sposób było takim sprawdzianem dla autorytetu i z mojej perspektywy to każdy może mieć swoją, tak, bo każdy bierze od autorytetu co chce. To było takie właśnie pokazanie, że autorytet nie jest jakby takim czymś, co my sami sobie dajemy, tylko coś, czym się jakoś w jakiś sposób mierzymy i coś, co jest nadane jednak mimo wszystko z zewnątrz. Tak, my jako chrześcijanie możemy powiedzieć, że to Pan Bóg daje autorytet, autorytet nawet władzy, nie? Pytanie, co my z tym autorytetem zrobimy? I tu odpowiadając na to pytanie, no właśnie taką miarą autorytetu jest to, jak ten autorytet sobie poradzi z takim, no właśnie z tym spadkiem, tak? Czyli z spadkiem z tego, nie wiem, piedestału, tak? Jeżeli ten udźwignie ten spadek, to myślę, że to jest taka miara dobrego autorytetu.
1: Życzymy Państwu samych dobrych autorytetów, które będą prowadziły i wznosiły.
0: Tak jest.
1: Gościem Radia Rodzina był Piotr Kopyto, psycholog. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kwadrans psychologiczny.
3: Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa i jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
3: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
1: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławi.
1: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
1: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na Wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
1: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.

0: Radio Lecina.
1: Wołów 99,6 FM.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens do celu.